0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu, kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowca nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarszy pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
4: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi. Amerykańskie dowództwo zabrało głos w sprawie 4000 amerykańskich żołnierzy z Brygady Pancernej.

0: Nie przyleci do Polski. Powodem jest reorganizacja sił w Europie. Donald Tusk przyznał, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane, podobnie jak korekta w polityce amerykańskiej wobec Europy.
1: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
0: Z kolei w Niemczech nie zostanie rozmieszczony amerykański batalion artylerii dalekiego zasięgu. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki rekomendowane przez Kancelarię Prezydenta po drugim czytaniu.
2: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że Sejm musi stać po stronie oszczędzających, a nie oszustów, a projekt rządowy, jak wyjaśniał, w sposób efektywny reguluje rynek kryptoaktywów.
3: Oszczędzających na tym rynku będzie można otoczyć taką samą poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach.
2: Minister zauważył, że propozycja rządowa jest krótsza od prezydenckiej, która w jego ocenie ogranicza możliwość ochrony Polaków.
3: Ogranicza kary, ogranicza możliwości działania Komisji Nadzoru Finansowego.
2: Ewa Szedler z Polski 2050 ubolewa, że do projektu nie wprowadzono poprawek jej klubu.
4: Dawałoby to zdecydowanie większą szansę na podpis pana prezydenta.
2: W ustawie uwzględniono tylko jedną poprawkę rekomendowaną przez prezydenta. Dotyczy zobligowania KNF do publikacji corocznych raportów na temat sytuacji na rynku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Co najmniej 6 osób zginęło w ataku Izraela na ośrodek obrony cywilnej w południowym Libanie. Jak informuje libańska agencja prasowa, 22 osoby są ranne. Izrael i Liban zgodziły się na zawieszenie broni na 45 dni. Poinformował o tym wcześniej Departament Stanu USA, który pośredniczy w rozmowach pokojowych. Hezbollah nie odniósł się do zawieszenia broni. Formalnie Izrael nie prowadzi wojny z Libanem, lecz z Hezbollahem, organizacją militarną działającą na terenie państwa. We wtorek premier Węgier Peter Madziar rozpocznie wizytę w Polsce, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Pierwszym miastem, które odwiedzi, będzie Kraków.
5: Roboczy plan wizyty nowego premiera Węgier w Krakowie zakłada m.in. odwiedzenie katedry na Wawelu oraz rozmowę z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Peter Madziar, zgodnie ze swoimi zapowiedziami, z Krakowa ma przejechać się pociągiem do Warszawy, a na końcu odwiedzi Gdańsk. W stolicy planuje spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku odwiedzi m.in. Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. To pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier.
6: To podkreśla jednak naszą wiodącą rolę w regionie. Myślę, że warto to zauważyć.
5: Mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Wizyta w Polsce będzie spełnieniem wyborczych deklaracji węgierskiego polityka. Zapowiedział, że jeśli zostanie szefem rządu, to w pierwszej kolejności odwiedzi nasz kraj. Kraków, Paweł Pawlica. Polskie Radio.
0: To jedyna taka okazja. W noc muzeów słuchacze będą mogli zobaczyć Polskie Radio od środka. W siedzibie głównej przy Alei Niepodległości w Warszawie od godziny 19 słuchacze będą mogli zobaczyć studia emisyjne jedynki, dwójki czy Polskiego Radia 24, ale też miejsca na co dzień niedostępne. Mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski.
7: Zapraszamy w stulecie Polskiego Radia do archiwum. Radio od dawna nie otwierało swoich bram w tę noc. My organizowaliśmy specjalne wydarzenia na zewnątrz, w Pałacu Staszica, ale w tym roku całe Polskie Radio będzie udostępnione zwiedzającym i to jest dla nas duże wydarzenie, bo najczęściej jednak archiwum traktujemy jako twierdzę zamkniętą dla postronnych. Pozwolimy dotknąć, zobaczyć najstarsze nagrania.
0: W studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana będzie można także posłuchać koncertów m.in. Marty Zalewskiej i Damiana Sikorskiego. Noc muzeów będzie też można zwiedzić budynek radiowej Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób straciła przytomność, zsunęła się kilka metrów po skałach, doznając poważnych obrażeń. Ratownicy ostrzegają, że w najbliższy weekend warunki do uprawiania turystyki górskiej będą niekorzystne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr też śniegu. W sobotę mogą wystąpić burze.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W weekend w centrum i we wschodniej części kraju więcej opadów deszczu, burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Lepsza pogoda będzie na zachodzie, tam można spodziewać się przejaśnień i rozpogodzeń. W nocy na zachodzie silne zamglenia, na południu opady deszczu, na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura w nocy od 2 stopni na północnym zachodzie, 4 na zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16 stopni, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 21. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 995 hektopaskali z nadmorza północnego powoli się wypełnia. Płytki niż 1000 hektopaskali z nad Zatoki Gdańskiej powoli przemieszcza się na północ. Klin wysokiego ciśnienia znad Finlandii i północnej części Bałtyku słabnie. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowo-zachodni 3 do 5. Na północy w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza 8 stopni. Widzialność dobra, okresami umiarkowana do słabej. Miejscami zamglenie, lokalnie przelotny deszcz, możliwa mgła. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci

0: Pamięć Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu. Kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowcy nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarszy pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
4: Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Służby i projekty infrastrukturalne będą finansowane z programu SAFE, zapewnia rząd. Odrzucenie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego stawiało wcześniej pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania programu na rzecz policji czy Straży Granicznej.
5: Z budżetu MON środki trafią w ramach budowania bezpieczeństwa pozawojskowego. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Program pozamilitarnych przygotowań obronnych jest i funkcjonuje, ale rozszerzymy katalog możliwości o potrzeby wyżej wymienionych formacji. To gwarantuje nam, że zyskamy parasol bezpieczeństwa.
5: Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że dzięki tym funduszom polscy funkcjonariusze otrzymają lepszy sprzęt.
7: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Wiecie Państwo, jak wiele mamy incydentów teraz na tej granicy. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie, pan premier Kosiniak-Kamysz. Wykupimy śmigłowce dla Straży Granicznej.
5: Pieniądze mają też trafić do Ministerstwa Infrastruktury, które będzie mogło budować drogi i tory ważne dla bezpieczeństwa kraju, ale z których będzie można korzystać na co dzień. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

0: Sejm przegłosował zmianę przepisów, która przedłuża o rok termin na złożenie egzaminu językowego przez lekarzy spoza Unii Europejskiej. Termin na złożenie egzaminu pierwotnie minął w kwietniu. Utrata uprawnień może dotyczyć w najbliższym czasie prawie 1000 lekarzy, głównie z Ukrainy, mówi dr Artur Drobniak, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
1: Oni od samego początku mieli niesamowicie ułatwiony dostęp do polskiego systemu opieki zdrowotnej. To jest niespotykane w skali świata. I nawet tych podstawowych zasad, podstawowych naprawdę elementów, których się od nich wymagało, część z nich nie spełniła, bo większość oczywiście spełniła, natomiast część z nich nie spełniła. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby lekarze, którzy od 2-3 lat pracują w Polsce, nie umieli dalej mówić po polsku na poziomie B1.
0: Krzysztof Żochowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie, mówi, że w jego placówce pracują lekarze z Ukrainy i z Białorusi, ale oni dobrze znają język polski.
2: Ja muszę powiedzieć, że z pracy tych kolegów jesteśmy bardzo zadowoleni. Są to kompetentni lekarze, lubiani przez pacjentów, bardzo dobrze wykonujący swoje obowiązki. Natomiast oczywiście nie budzi żadnej wątpliwości, że chcąc wykonywać pracę w Polsce, trzeba język polskich pacjentów znać. Bardzo dobrze mówią po polsku. Oczywiście mają ten piękny zaśpiew kresowy, ale mówią bardzo dobrze po polsku.
0: Zmiana przepisów dotyczy również pielęgniarek spoza Unii pracujących w polskiej służbie zdrowia. W weekend będą obowiązywały niższe ceny paliw niż wczoraj. Do poniedziałku litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,37 zł, benzyny 98-oktanowej 6,93 zł, a oleju napędowego 6,82 zł. Rzecznik ministra energii Krzysztof Łaguna mówi, że decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia programu ceny paliwa niżej będą podejmowane co 2 tygodnie.
3: Wiele w tej sprawie będzie zależało od aktualnej sytuacji geopolitycznej. To wciąż nie jest moment, żebyśmy mogli mówić o pełnym uspokojeniu sytuacji na rynku paliw. Sytuacja na Bliskim Wschodzie w naszej ocenie wciąż nie jest stabilna i nadal wpływa na poziom cen. Stąd decyzja ministra finansów oraz ministra energii o przedłużeniu programu CPN do końca maja. Kolejne kroki będą podejmowane co 2 tygodnie po analizie bieżącej sytuacji.
0: Jeden z zawodowych kierowców spotkany przez nas na stacji w Poznaniu chwali program.
4: Lepiej, że tak, jakby miało być drogo. Z dnia na dzień wiadomo, ile kosztuje. Ja jeżdżę zawodowo, jadę rano, patrzę tyle i tyle, to zatankuję i mam.
0: Z prawie 8000 skontrolowanych stacji nieprawidłowości wykryto w prawie 500. Statek szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży zbliża się do Wysp Kanaryjskich. Przed praktykantami 4-tygodniowy rejs oraz 4,5 tysiąca mil morskich przez Ocean Atlantycki. Dziś mija miesiąc, odkąd żeglowiec wyruszył z Gdyni na wielką paradę do USA, mówi komendant Michał Sadowski.
5: Widzę, że rumuńska Mirsa jest za Wyspami Kanaryjskimi, podobnie jak niemiecki Gortfok. Obydwa żaglowce, co mnie zastanawia, płyną na silniku, mimo że tam wiatry są też dobre w tych rejonach. Francuska jednostka widzę, że jeszcze stoi na Maderze. Amerigo Vespucci już goni za nami, wyszedł z Gibraltaru i też jeszcze płynie na silniku. Natomiast zupełnie inną trasę wybrał portugalski Sagres, który jest już mniej więcej w połowie oceanu i płynie mniej więcej na szerokości Gibraltaru, czyli dosyć wysoko.
0: W paradzie w Stanach Zjednoczonych 4 lipca weźmie udział ponad 50 jednostek z 30 państw. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Na zachodzie kraju w nocy silne zamglenia, na południu opady deszczu, a na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie, przez 4 na zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16 stopni, ale najcieplej na krańcach południowo-wschodnich nawet 21.
6: Jedynka. Polskie Radio.

Dałem kieszonkowe na szkolny obiad, a kupiłem sobie szlugi, znaczy to nie ja. Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie, pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę, przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedz.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo na odwrót, niech się zakręci tapeta jak u jakiego faszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i...

Za oto karabalcy, a jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie.

zapytać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie. Niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnieć.

gdy prym wiodą debile. Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi i Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,

0: którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu: kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowca nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarszy pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno, do 12-13 stopni.

0: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Sejm wybrał 15 sędziów członków KRS, zabyło 235 posłów z klubów tworzących koalicję rządową. Przeciw zagłosowały obie konfederacje. Klub PiS nie wziął udziału w głosowaniu, wyjmując karty.
1: Koalicja rządowa mówi o przywróceniu praworządności i odpolitycznieniu KRS. Maciej Tomczykiewicz, SKO, dzisiejszy wybór określił słodko-gorzkim, bo wśród powołanych osób znaleźli się też nominaci opozycji, jak sędzia Łukasz Piebiak.
2: Konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu.
1: Opozycja zarzuca rządzącym hipokryzję, bo wybór odbył się na podstawie ustawy, którą obecna koalicja uznała za niekonstytucyjną. Przemysław Wipler z Konfederacji przypomniał też o zabezpieczeniu wydanym przez Trybunał Konstytucyjny.
3: Ludzie, którzy zostaną teraz wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa, będą kwestionowani.
1: Ze względu na to zabezpieczenie głosowanie zbojkotowali posłowie PiS-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Umawiają wizyty, przypominają o badaniach i organizują proces leczenia. Koordynatorzy onkologiczni wspierają chorych na nowotwory. W szpitalach pracuje ich około 1000, ale to nie wystarcza. Wielu pacjentów potrzebuje pomocy, mówi Elżbieta Potentas z Centrum Onkologii w Białymstoku.
4: Żeby taka osoba czuła się pewnie, czuła się bezpiecznie przede wszystkim.

0: wszystkim, bo to chodzi o bezpieczeństwo. Tak, koordynator nie leczy, koordynator nie diagnozuje, koordynator daje to poczucie bezpieczeństwa. On jest zawsze dostępny, on jest pod telefonem, do niego można się zgłosić. Co więcej, to są osoby, które czują tą misję, czują to powołanie, które rzeczywiście wiedzą, że one mają być wsparciem dla pacjenta.
1: Pani Joanna, pani Janina choruje na raka i korzysta ze wsparcia koordynatorów.
2: I są bardzo miłe te panie, bo tam mam kilka telefonów podanych do koordynatorów. Tak powinno być. Taka pomoc, bo człowiek jak jest chory, to oczywiście wiadomo, że w innym świecie żyje, a to jest takie no, przypilnowanie naszych spraw, tych badań. To jest bardzo ważne.
1: Od 3 lat działa Krajowa Sieć Onkologiczna, która wzmocniła rolę koordynatora. Nie żyje 21-letni mieszkaniec Lubina, który był poszukiwany w związku ze strzelaniną na osiedlu Przylesie. 3 dni temu w mieszkaniu przy ulicy Jastrzębiej, zdaniem śledczych, zastrzelił 2 mężczyzn, a 3 ranił. Informacje o naszym pościgu otrzymały wszystkie posterunki w Polsce, relacjonuje aspirant Sylwia Serafin.
3: Policjanci interweniowali na terenie jednego z powiatów w Wielkopolsce. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nie był znany okolicznym mieszkańcom, a przebywał w ogólnodostępnej altanie. Kiedy jeden z funkcjonariuszy zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że 21-latek i jego ofiary byli znajomymi, zanim doszło do tragedii w mieszkaniu przy Jastrzębiej. Spędzili ze sobą przynajmniej kilkadziesiąt minut. Podłożem konfliktu prawdopodobnie były narkotyki. Jest pomysł na budowę metra w 9 największych miastach Polski. Program roboczo nazwano Metropolska. Resort infrastruktury zapowiada, że niedługo przedstawi szczegóły.
4: Podziemna kolej ma powstać m.in. we Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Celem programu jest rozwiązanie największych problemów komunikacyjnych w metropoliach. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że założenia będą niedługo gotowe.
5: Udało nam się w naszych budżetach wygospodarować naprawdę dużo większe środki i zamierzamy dla nich zrealizować konkretne, rozwojowe inwestycje.
4: Program będzie wdrażany wspólnie z samorządami. Resort infrastruktury zapowiada, że tunele będą pełnić funkcję zarówno transportową, jak i obronną. Mają służyć jako schrony.
5: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności.
4: W tej chwili Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym funkcjonuje metro. Do jego budowy przymierza się też Kraków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Polskie Radio w Noc Muzeów otwiera swoje drzwi dla słuchaczy. Od 19:00 przewodnicy będą oprowadzać słuchaczy po siedzibie głównej Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Młodzieżowa czwórka zaprasza do tańca, mówi szefowa anteny Justyna Dżbik-Kluga.
6: My ruszamy wcześniej, o godzinie 18:00 już się rozgrzewamy specjalnymi audycjami. Też nasz DJ Bert będzie już tam rozgrzewał deki DJ-skie, żeby ta muzyka zabrzmiała jak najpiękniej. Mamy kilka dyżurów DJ-skich, na początek DJ Bert, bardzo uznana postać polskiego środowiska klubowego, czyli Norbert Bożym. Po Bercie zagra Kugar, czyli Lulu Zupczyńska, nasz nowy nabytek. Na koniec Harper, też wieloletni DJ Polskiego Radia i czwórki. Na pewno będzie funkowo, będzie bujająco, to już będzie końcówka Nocy Muzeów przed pierwszą.
1: W Noc Muzeów będzie można także zwiedzić budynek radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy na zachodzie silne zamglenia, na południu opady deszczu, na południowym wschodzie zanikające burze. Na termometrach w nocy od 2 stopni na północnym zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16, chociaż na krańcach południowo-wschodnich nawet 21.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu, kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowcy nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył,

0: żeby, krótko mówiąc, się udało.
1: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarszy pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
2: Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Amerykańskie dowództwo zabiera głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej do Polski. Generał Christopher Laneve poinformował, że decyzję podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
3: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Laneve, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grynkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcję, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw. Odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę. To okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Premier Donald Tusk uspokaja w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce i zapewnia, że bezpieczeństwo naszego kraju nie ucierpi.
4: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich. Jestem przekonany, że będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości także w tej sprawie na wzajemność.
2: Z kolei w Niemczech nie zostanie rozmieszczony amerykański batalion artylerii dalekiego zasięgu. Sejm po raz trzeci uchwalił rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Zgodnie z nią Komisja Nadzoru Finansowego ma kontrolować krajowe spółki zajmujące się handlem kryptowalutami. Wyznacza też katalog kar za nadużycia. Poprzednie wersje ustawy zawetował prezydent.
5: Koalicja rządząca odrzuciła propozycję kilkunastu prezydenckich poprawek do rządowej ustawy. Przetrwała tylko jedna. Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. W takiej sytuacji szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie wróży ustawie powodzenia.
6: No to będzie kolejne weto w takim razie. Będziecie mieli merytoryczne kolejne weto, które merytorycznie kolejnie przegracie.
5: Rządowa ustawa ma stworzyć warunki do działalności przedsiębiorstw kryptowalutowych na polskim rynku oraz chronić potencjalnych klientów, powiedział minister finansów Andrzej Domański.
7: Oszczędzających, inwestujących na tym rynku będzie można otoczyć takim samym poziomem ochrony, jak inwestujących na innych rynkach finansowych.
5: Ustawa trafi teraz do Senatu, który może zaproponować kolejne poprawki do projektu. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Warszawska policja informuje, że wczorajsza interwencja w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika, była reakcją na zgłoszenie o zagrożeniu życia dziecka i została przeprowadzona zgodnie z procedurami, mówi rzecznik komendanta stołecznego policji, podkomisarz Jacek Wiśniewski.
8: Po usłyszeniu takich informacji policjanci nie mogli się nie pojawić. Pojawia się ze strony głosu po drugiej stronie taka informacja. Dzwonię z linii zaufania, chciałabym zgłosić zagrożenie życia. Dostałam wiadomość, podyktuję pani. Jestem na ulicy Wiktor

0: Warszawskiej i tu pada dokładny adres ile i mieszkanie, w Warszawie. Popełniam samobójstwo w toalecie. Operator dopytuje, czy aby na pewno, jaka to ulica, żeby była pewność, tak, taka ulica.
1: Według policji funkcjonariusze zastali w mieszkaniu kobietę, która nie chciała się wylegitymować. Telewizja Republika informowała, że funkcjonariusze skuli ją. Policja podkreśla, że działania wynikały wyłącznie ze zgłoszenia. Alarm okazał się fałszywy. Nikt nie został zatrzymany. Dziś w Warszawie i w wielu innych miastach, a wczoraj w Krakowie. W całej Polsce w ten weekend należy do muzeów. Prawie wszystkie instytucje kultury otwierają swoje drzwi dla zwiedzających. W Krakowie największą popularnością cieszyły się wczoraj Wawel, sukiennice, podziemia rynku czy gmach główny Muzeum Narodowego.
2: Taka motywacja, że takie zgrupowanie, prawda? Wszyscy w jednym czasie idą i jest do tego jeszcze większa motywacja, żeby wyjść z domu i pozwiedzać.
3: Pretekst, żeby wyjść, żeby pozwiedzać, to jest w ogóle super akcja i naprawdę najsmutniejsza rzecz jest taka, że jest to na terenie całego Krakowa i po prostu trzeba sobie wybierać.
4: Muzeum Farmacji, Dom Matejki, Muzeum Lotnictwa Polskiego.
5: Lubisz chodzić do muzeum?
6: Tak, bo można coś pooglądać.
7: Warto poznawać i czegoś nowego się dowiedzieć.
8: I znać historię.
1: W ubiegłym roku podczas Nocy Muzeów w Krakowie odnotowano ponad 100 tysięcy odwiedzin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Na zachodzie silne zamglenia, na południu deszcz, a na południowym wschodzie zanikające burze. Temperatura od 2 stopni na północnym zachodzie, 5 w centrum, do 11 na południowym wschodzie. W dzień przeważnie od 14 do 16, a na krańcach południowo-wschodnich cieplej, tam do 21 stopni.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia, ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie, poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej uczciwej pracy.

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu, kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława

0: grania Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowcy nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarszy pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
4: Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Ewa Worobiec, zapraszam. Będą dodatkowe pieniądze na doposażenie Straży Granicznej. Rząd inwestuje w nowe zapory, monitoring i systemy antydronowe. Poinformowali o tym premier Donald Tusk i minister Marcin Kierwiński.
5: Według rządzących działania służby w związku z ochroną wschodniej granicy przynoszą efekty. W pierwszym kwartale 2026 roku nie było żadnej udanej próby jej nielegalnego przekroczenia. Premier Donald Tusk zaznaczył, że to także rezultat inwestycji w uszczelnianie bariery przy granicy polsko-białoruskiej.
6: To, że my mamy zero nielegalnych przejść przez tą granicę w pierwszym kwartale 2026 roku, to jest efekt działania całego państwa, ofiarności i kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej, wielkich nakładów.
5: Nakładów na Straż Graniczną ma być więcej. Rząd przygotowuje rozwiązanie, które ma zapewnić finansowanie służb po wecie prezydenta do ustawy związanej z programem SAFE. Mówił o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe.
5: Odpowiednie rozporządzenie dotyczące dofinansowania służb ma być gotowe 22 maja. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzega przed próbami dołączenia Białorusi do wojny przeciwko Ukrainie. Według niego Rosja rozważa wykorzystanie terytorium Białorusi zarówno do działań przeciwko Kijowowi, jak i potencjalnie przeciwko jednemu z państw NATO.
8: My będziemy i nadal zachęcać Ukrainę.
9: Będziemy nadal bronić Ukrainy, bronić naszych ludzi. Poleciłem naszym siłom obrony i bezpieczeństwa przygotować plan reakcji. Na posiedzeniu sztabu go rozpatrzymy i zatwierdzimy. Kierunek Czernichowsko-Kijowski będzie

0: wzmacniać. Partnerzy również wiedzą, co się dzieje i do czego Rosja nakłania Białoruś.
1: I do czego schyla Białoruś?
2: Warunkiem zmian na Białorusi będzie pogrążenie się Rosji w kryzysie, uważa Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w radiowej Trójce o realnej perspektywie dla demokratycznej Białorusi.
3: Kiedy Białoruś zostanie pozostawiona sama sobie. No bez tego, jak na razie, no w tych warunkach, które ja teraz obserwuję, no to ja żadnych możliwości na zmiany nie widzę.
2: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, a co za tym idzie na światowym rynku paliw, jest napięta. Zdaniem ekspertów szansa na szybką zmianę niewielka.
4: Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex podkreśla, że to, co chroni konsumentów przed wysokimi cenami paliw, to przedłużony po raz kolejny pakiet ceny paliwa niżej.
5: Gdyby nie wprowadzony pakiet, dzisiaj ceny benzyny czy oleju napędowego przewyższałyby znacząco poziom 7 zł za litr, chwilowo przekraczając nawet poziom 8 zł.
4: Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna powiedział, że program CPN pozwala utrzymać inflację pod kontrolą.
6: Niższe ceny paliw ograniczają wzrost kosztów usług, które w dużej mierze wpływają na poziom cen w całej gospodarce.
4: Jeden z zawodowych kierowców spotkany przez nas na stacji w Poznaniu chwali program.
7: Lepiej, że tak, jakby miało być drogo. Z dnia na dzień wiadomo, ile kosztuje.
4: Obowiązywanie pakietu zostało przedłużone do końca maja. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
2: W weekend będą obowiązywały niższe ceny paliw niż wczoraj. Do poniedziałku litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyny 98-oktanowej 6 zł i 93 grosze, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze. Poważny wypadek na Giewoncie w Tatrach. 7 osób porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej. Jedna straciła przytomność i zsunęła się kilka metrów po skałach, doznając poważnych obrażeń. Poszkodowanym udzielono pomocy, mówił Łukasz Stępek, ratownik dyżurny TOPR.
8: Ze względu na niekorzystne warunki śmigłowiec nie mógł od razu wystartować, natomiast udało się po krótkiej chwili, że wystartował i desantował się poniżej. Ratowany nie w tym samym miejscu, bo zbyt silny wiatr uniemożliwiał desant naszych ratowników na miejscu. Potem grupa ratowników z centrali też została ten rejon dotransportowana i po jakimś czasie dotarli do ratowanych, którym udzielono pomocy.
2: Ratownicy ostrzegają, w najbliższy weekend warunki do uprawiania turystyki górskiej będą niekorzystne. Prognozowane są opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr śniegu. Dziś mogą wystąpić burze. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: W weekend załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Jak mówi Agnieszka Prasek z IMGW, na południu kraju może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy.
10: Te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Te opady lokalnie do 20 do 30 mm. Właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie.
2: W niedzielę opady mogą być jeszcze bardziej intensywne, miejscami nawet do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień przeważnie od 14 do 16 stopni, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich do 21.
9: Jedynka. Polskie Radio.
11: Jak wygląda ich dzień powszedni? Z czego żyją?
12: Pocztówka z WWA. Lato 2019.
13: Na zdrowie.

0: Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym w Cieszynie. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach, potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. Z napisami można oglądać Hamleta po śląsku. Za nami premiera w Teatrze Śląskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w 1946 roku zostali skazani na śmierć. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskim cmentarzu poszukiwano szczątków ofiar komunizmu, kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić skuteczne prace w 4 miejscach. Szczątki zostały przekazane do dalszych badań. Według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Została potrącona przez samochód. Do zdarzenia doszło rano na wysokości jednego z centrów handlowych na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości 140 km na godzinę kierowcy nie mają możliwości wyhamowania czy bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, by doszło do karambolu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera wyjątkowego Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Szekspira w całości przetłumaczonego na język śląski przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam taką nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy

0: wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby, krótko mówiąc, się udał.
1: Inscenizację przygotowano z polskimi napisami. Otwarto Filmotekę Częstochowską, w której przechowywane są unikalne materiały filmowe, często amatorskie, dotyczące miasta. Najstarsze pochodzi z 1930 roku. Filmoteka Częstochowska jest pomysłem i inicjatywą Krzysztofa Kasprzaka, właściciela wytwórni Kasfilm, która specjalizuje się w produkcji filmów dokumentalnych. Sporą część zbiorów stanowią materiały powojenne na taśmie 8 mm, ale przede wszystkim na taśmie 16 mm, czyli z obrazem lepszej jakości. Są to filmy kręcone w zakładach pracy, przez amatorskie kluby filmowe, przez osoby prywatne. W zbiorze jest na przykład nigdy dotąd nie pokazywany materiał z otwarcia w 1967 roku Muzeum Częstochowskiego w Ratuszu. Noc chłodna z przelotnym deszczem. Opady towarzyszyć nam będą przez cały weekend. Chłodno do 12-13 stopni.
2: Aktualności jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nie ma decyzji o ograniczeniu amerykańskich wojsk w Polsce, zapewnia premier. Redukcja armii USA w Europie była spodziewana, mówi Donald Tusk. Sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrani przez Sejm. Koalicja rządowa mówi o praworządności, opozycja o neosędziach. Zapraszamy do Radia w Noc Muzeów. Radiowa Jedynka otwiera się dla słuchaczy.
3: Będzie można nie tylko zobaczyć to studio, ale też wejść do studia, porozmawiać na antenie.
2: Premier uspokaja. Nic nie zmienia się w sprawie obecności amerykańskich wojsk nad Wisłą. W Polsce nadal jest 10 tysięcy żołnierzy USA, a decyzje dotyczące redukcji amerykańskich wojsk w Europie były spodziewane od miesięcy, mówi Donald Tusk.
4: Otrzymałem zapewnienie, i to jest też dla mnie ważne, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw natowskich.
2: Media za oceanem podają, że 4 tysiące żołnierzy USA miało trafić do Polski, państw bałtyckich i Rumunii. Środki z programu SAFE trafią nie tylko do wojska, ale także do służb mundurowych i na inwestycje infrastrukturalne, zapewniają szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oba resorty wypracowały mechanizm, który pozwala na to mimo prezydenckiego weta do ustawy o SAFE. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone m.in. na walkę z dronami, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
5: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej, wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne, więc to są pieniądze niezmiernie ważne.
2: Według MSWiA nowe środki mają zwiększyć możliwości ochrony granicy z Białorusią oraz bezpieczeństwa na Bałtyku. Nie ma zgody co do sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów członków KRS. Wśród nich jest Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości wskazany przez klub PiS, zamieszany w aferę hejterską zarządów Zjednoczonej Prawicy. Posłowie tej partii nie zagłosowali jednak za swoim kandydatem, wyjmując karty do głosowania. Michał Fabisiak.
6: Od teraz koalicja zamierza uznawać KRS. Od jej polityków nie usłyszymy już więc o neosędziach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o bardzo ważnym momencie.
7: To jest pierwszy taki organ, który będzie w całości odbudowany i będzie przywrócona praworządność.
6: I zapowiada, że nowa KRS ruszy do pracy. Zacznie więc opiniować kandydatów na sędziów. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że dzisiejszy wybór był bezprawny ze względu na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny.
8: Zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić.
6: To oznacza, że teraz PiS nie uznaje KRS, a jej sędziów już zaczyna określać neosędziami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Akt małżeństwa zawartego za granicą przez parę jednopłciową zalegalizowany w Polsce. Po raz pierwszy Warszawski Urząd Stanu Cywilnego wpisał do polskich ksiąg taki akt małżeństwa. Jacek Czarnecki z radiowej

0: Jedynki mówił w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że w związku z decyzją stołecznego urzędu projekt ustawy o statusie osoby najbliższej ma większe szanse na akceptację przez wszystkich koalicjantów.
1: Bo skoro jest możliwość zawarcia małżeństwa w Berlinie i nabycie może niepełnych praw, bo premier powiedział zero adopcji na przykład dla takich par, ale przede wszystkim tego, że ludzie będą się mogli naleźć czuć w Polsce jak małżeństwo, tak, że jak ktoś zachoruje i jego partner pójdzie do szpitala, to dostanie informację, bo jest jego małżonkiem. Więc takie obawy PSL-u myślę, że padną w tej chwili.
0: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok zobowiązujący do uznania w Polsce związku dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie.
2: To są aktualności jedynki.
0: Ma być rozejm i ma trwać 45 dni. Izrael i Liban zgodziły się na przedłużenie zawieszenia broni, poinformował amerykański Departament Stanu. Optymizmu jednak brak.
3: Kluczowe jest to słowo przedłużenie, które niesie obawy, że porozumienie również będzie obowiązywać tylko na papierze. Poprzednie zawieszenie broni, ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa miesiąc temu, szybko zostało złamane. Najpierw przez Izrael, który powstrzymywał się od ataków na Bejrut, ale cały czas prowadził operację wojskową i masowo wyburzał wioski na południu kraju, a kilka dni później przez Hezbollah, który odpowiedział rakietami wystrzelonymi na północny Izrael. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szecha.
0: Polskie Radio otwiera dziś drzwi swojej kuchni w Noc Muzeów. Radiowa Jedynka zaprasza do siebie słuchacze. Będą oni mogli wziąć udział choćby w specjalnej audycji muzycznej z prowadzącym Marcinem Wojciechowskim.
4: Będzie można nie tylko zobaczyć to studio, ale też wejść do mnie do studia, porozmawiać na antenie, być może zapowiedzieć piosenkę, pozdrowić kogoś bliskiego.
0: Dla zwiedzających otwieramy się o 19:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Kasper Ruud awansował do finału turnieju tenisistów w Rzymie. Norweg pewnie pokonał Włocha Luciano Darderiego w 2-1. Ruud zagra w finale turnieju tej rangi po raz 27. Nie poznał jeszcze jednak finałowego rywala, ponieważ z powodu deszczu przerwano mecz Janika Sinera z Daniłem Miedwiediewem przy prowadzeniu Włocha 4-2 w trzecim secie. W turnieju kobiet na kortach Foro Italico o tytuł zagrają dziś Amerykanka Coco Gauff i jej Ukrainka Elina Svitolina, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek. Piłkarze Pogoni Szczecin są już pewni utrzymania się w Ekstraklasie. W meczu przedostatniej, 33. kolejki, portowcy wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0. Pomocnik Pogoni Jan Biegański tak podsumował grę swojej drużyny.
6: Takiego meczu się gdzieś spodziewaliśmy, że będą nisko bronić. My piłką dobrze operowaliśmy. Uważam, że troszeczkę zbyt wolno w pierwszej połowie. Aczkolwiek dochodziliśmy do tych sytuacji. Mieliśmy te swoje sytuacje. Byliśmy kilka razy groźni. No nie wykorzystaliśmy gdzieś tam w pierwszej połowie. Uważam, że ostatnie 10 może minut pierwszej połowy oddaliśmy inicjatywę. No i ostatnie 10 minut drugiej połowy. Ale no Zagłębie musiało się otworzyć. Musiało zaryzykować. My gdzieś też mieliśmy okazję na zamknięcie meczu na 2-0. I też inaczej by ten mecz był postrzegany.
5: W innym wczorajszym spotkaniu Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0 i także jest już pewna utrzymania się w Ekstraklasie. Żeglarka olimpijskiej klasy Formula Kite Izabela Satrian stanie przed szansą walki o medal Mistrzostw Świata w Portugalii. Polka zakończyła eliminację na 7. miejscu. W finałowym wyścigu wystąpi czołowa 8. W rywalizacji mężczyzn Polacy uplasowali się na odległych lokatach. Tymczasem we Francji trwają Mistrzostwa Świata olimpijskiej klasy 49er z udziałem naszych żeglarzy. Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak awansowały na 9. miejsce, a na 10. pozycji są Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch. Ponownie o sporcie za godzinę.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
0: Dziś dużo chmur i przelotny deszcz. Więcej przejaśnień tylko na zachodzie, północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze kraju od 12 do 16 stopni. Nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich od 19 do 22. Ciśnienie w Warszawie to teraz 989 hektopaskali.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest teraz dobra lub bardzo dobra. Prawie całość energii, 96%, pochodzi z paliw kopalnych. W lasach w większości terytorium Polski utrzymuje się małe zagrożenie pożarowe.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Dziękujemy przepięknie. No to teraz życząc wam miłego wieczoru, ale przede wszystkim tego, żeby każdy kolejny dzień był taki, żebyście nie mogli się nadziwić, że życie potrafi być aż tak piękne. Z całego serca tego życzę, bo ja wierzę, że życzenia wypowiadane do mikrofonu muszą się spełnić. Po prostu nazwijcie mnie naiwną, ale ja w to wierzę. Więc wszystkiego, czego tylko pragniecie, żeby się czuć dobrze w życiu. No.

0: na zegarze 7. Instytut Pamięci Narodowej odnalazł szczątki na cmentarzu w Cieszynie. Mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Pijana kobieta próbowała wczoraj przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Potrącił ją samochód, trafiła do szpitala. W Teatrze Śląskim odbyła się premiera Hamleta po śląsku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 15. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o odnalezieniu szczątków na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katowickiej w Cieszynie. Ze wstępnej analizy wynika, że mogą należeć do żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, których w 1946 roku skazano na śmierć. Biuro Poszukiwań oraz Identyfikacji IPN-u przekazało, że na cieszyńskiej nekropolii poszukiwano szczątków ofiar komunizmu. Kapitana Edwarda Bąka, Karola Bączka, Jana Dziedzica, Władysława Grenia, Emila Michnika oraz Jana Piaseckiego, wel Stefana Wójcika. Pracownicy biura wytypowali na cmentarzu obszar 6 więziennych mogił, które do tej pory nie były dostępne. Udało się przeprowadzić pracę w 4 miejscach. Szczątki przekazano do

0: Do dalszych badań według IPN-u nie można jeszcze dokładnie powiedzieć, do ilu osób należą. Pijana kobieta próbowała wczoraj przejść przez autostradę A4 w Katowicach. Potrącił ją samochód. Do tego zdarzenia doszło na wysokości Doliny Trzech Stawów na jezdni w kierunku Wrocławia. 33-latka z obrażeniami trafiła do szpitala, mówi podkomisarz Dominik Michalik z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że gdy kobieta próbowała przejść przez całą szerokość autostrady, na jednym z pasów została potrącona przez kierującego osobową Skodą. W trakcie gwałtownego hamowania w tył Skody uderzył kolejny pojazd. Badanie wykazało, że kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci będą teraz prowadzili postępowanie w sprawie o wykroczenie związane ze spowodowaniem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Policja przypomina, że pieszy na autostradzie stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla siebie. Przy prędkości przekraczającej 100 km na godzinę kierowcy nie mają możliwości wyhamowania lub bezpiecznego ominięcia przeszkody. Wystarczy chwila, aby doszło do karambolu.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Fiaskiem zakończyły się rozmowy pracowników z dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Rybniku. Spór zbiorowy trwa tam od 9 kwietnia. Wszczęły go Solidarność i Związek Zrzeszający Pracowników Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Strona związkowo przedstawiła dyrekcji 16 postulatów odnoszących się do kwestii związanych z bezpieczeństwem pacjentów i pracowników, organizacją pracy szpitala oraz płacowych. Tu oburzenie wywołały podwyżki wyłącznie dla części pielęgniarek. Podpisano protokół rozbieżności, a dalsze rozmowy będą teraz prowadzone w obecności mediatora. W rybnickim szpitalu zatrudnionych jest obecnie około 1100 pracowników. W Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się premiera Hamleta po śląsku. To pierwsza w historii inscenizacja dramatu Williama Szekspira w całości przetłumaczonego na mowę śląską przez Mirosława Syniawę. Tak o wydarzeniu mówi reżyser spektaklu i dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk.
3: Mam tego nadzieję, że ten spektakl będzie miał jakieś dodatkowe jeszcze znaczenia, oprócz tych takich oczywistych, że robimy Hamleta po śląsku tym razem. Zebraliśmy wspaniały team aktorów, no i zaczęło się to, jak to się go dokulać. To jest na pewno na ten moment najważniejszy spektakl życia i bardzo bym sobie życzył, żeby krótko mówiąc się udał.
0: Co ważne, inscenizację przygotowano także z polskimi napisami. Prawie 4 minuty po godzinie 7 mamy dla Państwa o tej porze informacje pogodowe. Przed nami pochmurny dzień, poza niewielkimi przejaśnieniami będzie padał deszcz, najmocniej na południu regionu. Temperatura od 10 do 13 stopni.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od północy regionu, gdzie kłopotliwy jest przejazd drogą 43 przez Rogotę. Tam, przypomnę, trwa przebudowa i ruch jest mocno ograniczony. Nim sterują światła, korki mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. W Częstochowie trwa przebudowa fragmentu Alei Wyzwolenia. Chodzi o odcinek od ulicy generała Filidorfa Nila do ulicy Kukuczki. Prace wkroczyły w kolejny etap i z tego powodu zamknięty został przejazd ulicą Kukuczki. To ograniczenie nie obowiązuje pojazdów komunikacji miejskiej. Chwilowo stoimy na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach. Tam trwa budowa obwodnicy, ruch odbywa się wahadłowo, jest mocno spowolniony w obie strony. W centrum aglomeracji o tej porze bardzo spokojnie, bez problemów podróżujemy też na południu regionu. Ruch miejscami jest umiarkowany. W całym regionie natomiast przeszkadzają opady deszczu i rozlewiska wody, na które trzeba uważać. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
5: Zbliża się 15 po 7, to już czas obejrzeć walkery godzinie mniej więcej, no paryzole dzisiaj przestaną się nam przydawać. Czyli pochylimy się nad pogodą. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. No, takie przysłowie, że znalazł. No i muszę powiedzieć tyle, że w górach, dokładnie wysoko w Tatrach, jeszcze jest tam na tych szczytach śnieg, czyli no co to oznacza, że lato, no może być richty się gorąco, no ale jeszcze nie teraz, bo dzisiaj jutro na Śląsku pogoda taką, że godać szkoda, na paryzol i cieplejszą kurtkę, bych powiedział, temperatura na termometrach do 13 stopni Celsjusza, jutro niedziela też mniej więcej tak. No i poleci deszcz też i dzisiaj, i w niedzielę, jutro może troszeczkę mniej. Jak to będzie wyglądać bardziej

0: Szczegółowo, no toż na północy województwa, na nasze przefajne Jurze, deszczowo, pogoda w róże, także do godziny jakaś drugi po południu warto mieć przy sobie paryzol, no bo też będzie wtedy padało. Po drugie już troszeczkę może się ten deszcz tak troszeczkę mniej lecieć, no a potem się też pod koniec dnia może kaj nie kaj nawet troszeczkę przejaśnić. Najwięcej za dnia dzisiaj i w Częstochowie, i w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Kłobucku, Ogrodzieńcu, termometry pokażą kole, a wele 12-13 stopni Celsjusza. No jutro też nie za dużo na termometrach, bo tak do 12 stopni Celsjusza. No i tak tego przelotnego deszcza zaś więcej idzie się spodziewać w drugiej części dnia. Tym razem. No, ale w każdym razie tak, że troszeczkę ciepli to będzie dopiero od wtorku. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, no dzisiaj na niebie klary raczej też oglądać nie będziemy, jak już to ino kaj, nie kaj, jakieś przebłyski się zdarzą, ale to po południu i pod wieczór, za to deszcz będzie nam leciał bez paryzola ani róż, też tak do godziny drugiej, trzeci. No po tym dużo będzie fest zachmurzone, ale już deszcz w większości tutaj metropolii przestanie lecieć. Temperatura no dzisiaj też tak nie za ciepło będzie, bo i w Katowicach, i w miastach większych Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii kole a wele 13 stopni najwyżej. No, ale większa część dnia to będzie mini na termometrze, jakaś 11, 12, no i tak będzie i tutaj, ale i troszeczkę dalej, w Pszczynie na przykład, i w Będzinie, w Tornowskich Kurach, w Pyskowicach, w Włodzisławiu, Rybniku, Raciborzu, no wszędzie ta temperatura bardzo, bardzo, no, podobno nie za wysoko, a jutro w niedzielę, no też deszcz i zachmurzenie, no i podobno temperatura. Ja teraz patrzymy na Beskidy, nasze śląskie, no też tam patrzymy i przez mgła, i przez chmurska kery, no tutaj do południa i troszeczkę nawet po południu z kery będzie leciał taki przelotny deszcz, a miejscami ciągły deszcz. No też się tam troszeczkę w drugiej części dnia przejaśni, no i ten deszcz przestanie lecieć, no ale do tego czasu warto mieć przy sobie paryzol. Temperatura dzisiaj najwyżej w Bielsku Białej kole a wele 11-12, w Żywcu 9, w Jeleśni Łozim, w Cieszynie 11, Wiśle Łozim, Ustroniu Brynny Łozim. W niedzielę też deszcz, no i taki zimny wiatr będzie wiał z północy. Na szczęście nie będzie on za wielki, no ale też trzeba się będzie cieplił oblec, no i raczej w góry się nie wybierać. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach 970, czyli niskie, mierzone na poziomie morza 1001, no i będzie po leku nam rosnąć. Ja mam też jedna pozytywna informacja. Jakość luftu i w górach, i na Jurze, i w metropolii dobro, a miejscami nawet bardzo dobro. Ja na ta chwila z tej pogody ja miałbym na tyle. No jeszcze wam troszeczkę więcej posprawię. 15 po 10, a 15 po 12 Cezary Orzech, mam nadzieję, będzie miał pozytywne tutaj informacje pogodowe, bo on będzie gadał o tym, co w pogodzie będzie się działo w przyszłym tygodniu.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Drzwi otwarte dziś po 19. Teraz mamy 7. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska.
2: Nie ma decyzji o ograniczeniu wojsk w Polsce, zapewnia minister obrony. Rozejm na Bliskim Wschodzie przedłużono o 45 dni. Dziś Noc Muzeów. Trójka przygotowała specjalny program pełen radiowych atrakcji. Sztab Generalny Wojska Polskiego zaprzeczył, że do jednej z jego komórek miała wpłynąć informacja o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, a następnie miała być przetrzymywana bez przekazania do Ministerstwa Obrony, o czym informowały media. Wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny zapewnił, że decyzje Pentagonu nie mają nic wspólnego z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Decyzja prezydenta Trumpa była następująca. Zmniejsza się kontyngent amerykański w Niemczech o 5 tysięcy. I teraz następuje implementacja tej

0: decyzji. Ona nie dotyczy Polski, ale pośrednio może wpływać na właśnie te decyzje o rotacjach. Więc wszystko wskazuje, że to jest decyzja, wykonanie decyzji prezydenta Trumpa w celu zmniejszenia kontyngentu w Niemczech.
1: Zamieszanie pojawiło się po medialnych doniesieniach o nagłym wstrzymaniu rotacji do Polski 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej w Teksasie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. Izrael i Liban zgodziły się przedłużyć zawieszenie broni o kolejne 45 dni, poinformował amerykański Departament Stanu. Trzecia runda rokowań między oboma państwami toczyła się w Waszyngtonie od czwartku. Rozejm obowiązuje do 16 kwietnia.
2: Choć ogłoszenie przedłużenia rozejmu przynosi Libańczykom trochę ulgi, jest też w nich sporo nieufności. Kluczowe jest to słowo przedłużenie, które niesie obawy, że porozumienie również będzie obowiązywać tylko na papierze. Poprzednie zawieszenie broni, ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa miesiąc temu, szybko zostało złamane. Najpierw przez Izrael, który powstrzymywał się od ataków na Bejrut, ale cały czas prowadził operację wojskową i masowo wyburzał wioski na południu kraju, a kilka dni później przez Hezbollah, który odpowiedział rakietami wystrzelonymi na północny Izrael. Od tego czasu na południu Libanu trwają działania wojenne na pełną skalę. Zginęło w nich ponad 500 osób. Większość ofiar to cywile. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na Libanowi zależy przede wszystkim na pełnym wycofaniu się armii izraelskiej z południa kraju. Sejm głosami koalicji rządowej wybrał 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przeciw była Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Z kolei posłowie PiSu wyszli z sali i nie wzięli udziału w głosowaniu, uznając je za złamanie konstytucji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że wybór sędziów to element przywracania praworządności.
3: Udaje nam się tą Krajową Radę Sądownictwa odtworzyć tak, żeby działała zgodnie z konstytucją. Oczywiście jest to gorzka pigułka, bo ci kandydaci zgłoszeni przez kluby opozycyjne to nie są reprezentanci środowiska, no ale musimy próbować jakąś metodą drobnych kroków zreformować wymiar sprawiedliwości.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik z PiSu mówił o hipokryzji obecnej władzy.
4: Wiele lat krytykowaliście procedurę, jeździliście do Brukseli, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów. Żeby namotać ludziom w głowie i dziennikarzom, to powiedzieliście, że będziecie działali zgodnie z wyrokami i sobie bypass stworzyliście poprzez zgromadzenia sędziów. Tyle, że nie ma podstawy prawnej, żeby te zgromadzenia opiniowały sędziów. To jest bezprawne, panie marszałku.
1: We wtorek Trybunał Konstytucyjny nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS-u. Komisje powołane przez wojewodów szacują straty, jakie sadownicy i rolnicy ponieśli z powodu wiosennych przymrozków. Protokoły z komisji powinny trafić do ministerstwa najpóźniej z końcem czerwca, mówiła w Hrubieszowie wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromacka.
5: To nie są uprawy tylko krzewów jagodowych czy sadów. Są to uprawy zbóż, są to uprawy również truskawek, różnych innych roślin, które ucierpiały na skutek przymrozków. Musimy wtedy zebrać te wszystkie protokoły, wysłać do Komisji Europejskiej sygnał, jaka jest ilość strat.
1: Konieczne jest też wygospodarowanie pieniędzy na uprawy pod osłonami, ale też na urządzenia antyprzymrozkowe i zraszacze. Dziś noc muzeów. Tysiące miejsc otwierają się na zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc na co dzień niedostępnych dla każdego. Na noc muzeów przygotowaliśmy także my, Trójka, specjalny program pełen radiowych atrakcji. Naszych gości zaprosimy za kulisy naszych audycji. Pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Studiem 5 będzie można nagrać własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF, prowadzonej m.in. przez Mariusza Owczarka.
6: Poza oczywiście wizytą w studiu, które zawsze robi wrażenie na naszych słuchaczach, mam takie odczucie, że oni czasami się dziwią, że to po prostu tak wygląda, tak zwyczajnie. Mikrofon, stół, krzesło, takie zwyczajne miejsce, studio radiowe, w którym potem dzieje się magia. Czasami nam się to udaje przecież.
1: Noc muzeów to niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę Trójki na żywo, dlatego zapraszamy od 19 do 23. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Czasami nam się to udaje, jak skromnie Mariusz Owczarek to powiedział. W sporcie zawsze dzieje się magia i zawsze się udaje, a o sporcie teraz opowie Norbert Michalak. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Piłkarze Pogoni Szczecin zapewnili sobie utrzymanie. W meczu 33. kolejki Ekstraklasy Pogoń wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. Gola na wagę 3 punktów dla portowców zdobył Hussein Ali w 79. minucie, mówi pomocnik Pogoni Jan Biegański.
10: Byliśmy kilka razy groźni, no nie wykorzystaliśmy gdzieś tam w pierwszej

0: połowie. Uważam, że ostatnie 10, może minut pierwszej połowy oddaliśmy inicjatywę, no i ostatnie 10 minut drugiej połowy, ale no Zagłębie musiało się otworzyć, musiało zaryzykować. My gdzieś też mieliśmy okazję na zamknięcie meczu na 2-0 i też inaczej by ten mecz był postrzegany.
1: W tabeli Ekstraklasy Pogoń zajmuje 9 miejsce, Zagłębie jest 6. W innym meczu Korona Kielce wygrała na swoim stadionie z Widzewem Łódź 1-0. Koszykarze Śląska Wrocław są coraz bliżej awansu do kolejnej fazy play-off Basket Ligi. Wrocławianie po raz drugi pokonali Arkę Gdynia i w serii do 3 wygranych spotkań prowadzą 2-0. Mówi trener Śląska Jacek Winnicki.
2: Jestem bardzo zadowolony, gratuluję swoim zawodnikom za walkę, za zaangażowanie. Jesteśmy zespołem, walczymy. Była rozmowa w szatni w przerwie, że to nie jest koniec meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę z wagi tego spotkania również dla Arki, że wiedzieliśmy, że zrobią wszystko, żeby wrócić do gry. Nasza defensywa nie była taka, jak oczekiwaliśmy. Straciliśmy 54 punkty w drugiej połowie i to zdecydowanie za dużo. Trochę było chaosu w naszej grze, ale na szczęście w ważnych momentach udało nam się wybronić.
1: Trzeci mecz w poniedziałek w Gdyni. W szóstej kolejce żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów pokonała u siebie Falubas Zielona Góra 52-38. Najwięcej punktów dla zwycięzców zaliczył Jack Holder 12, a dla pokonanych Przemysław Pawlicki 14. W innym spotkaniu KGM Grudziądz wygrał z Włókniarzem Częstochowa 56-34.
3: To będzie sobota pod chmurką, większe przejaśnienia możliwe w zasadzie tylko na północnym zachodzie kraju, ale przede wszystkim popada dziś w wielu rejonach i mamy w prognozie burzę. A jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 10 stopni na Śląsku do 22 nawet w okolicach Przemyśla. W większości kraju okolice 15 stopni.
4: Trójka.

0: Jest ósma. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci kobiety z Bielska-Białej, która miała się zatruć tlenkiem węgla. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego 2026-27, w tym terminy ferii zimowych. Uczniowie z województwa śląskiego będą odpoczywać w pierwszym terminie. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach, uspokajają przedstawiciele portów lotniczych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Prokuratura będzie wyjaśniała dokładne okoliczności śmierci kobiety w Bielsku-Białej. Jak podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego podczas kąpieli w łazience zmarła 36-latka. Jako przyczynę wskazano zatrucie tlenkiem węgla. Tlenek węgla, zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad może powstawać także podczas pożaru. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kalendarz roku szkolnego, w tym terminy ferii zimowych. Rok szkolny 2026-2027 rozpocznie się 1 września, a zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach zakończą się 25 czerwca. Zgodnie z ogłoszonym kalendarzem dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach. W pierwszym od 18 stycznia do 31 stycznia ferie będą mieli uczniowie z kilku województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Kalendarz roku szkolnego ogłoszony przez MEN nie zawiera jednak terminów egzaminów ósmoklasisty, maturalnego czy zawodowego. Te ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia. Rusza przebudowa stacji kolejowej w Czerwionce. Inwestycja ma poprawić komfort i zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z pociągów na trasie Katowice-Rybnik. Prac jest sporo, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: W zakresie zadania jest budowa dwóch peronów jednokrawędziowych, które będą wyższe, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Wykonamy nowe, wygodne dojścia do peronu w formie pochylni. Dojścia będą połączone z ulicą kolejową i zastąpią dotychczasowe piesze przejście w poziomie szyn. Nowe tory i rozjazdy zapewnią sprawniejszy przejazd pociągów przez stację. Poszerzony chodnik wzdłuż toru wygodnie połączy perony z ulicą Działkowców. Przewidziano też parking Kiss and Ride obok peronu numer 2.
0: Zmiany obejmą także przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany w ciągu ulicy Kolejowej.
2: Dzięki zmianie kategorii z A do B przejazd zostanie wyposażony w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami.

0: czujnikami. Po najechaniu pociągu na czujnik nastąpi automatyczne uruchomienie sygnalizacji świetlnej w postaci migających czerwonych świateł, a zapory zaczną się zamykać. Wymiana nawierzchni przejazdu usprawni ruch samochodów na drugą stronę torów.
1: Zadanie za ponad 17 milionów złotych powinno zakończyć się w czwartym kwartale tego roku.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i w sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem.
3: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
4: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
3: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno dojść do problemów.
5: Ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
3: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerwy w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii.
1: A te informacje zebrał dla Państwa Aleksander Przoniak. Dziś zachmurzenie w Śląskiem będzie całkowite. Przydadzą się parasole, bo spodziewamy się dalszych opadów deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskażą od 10 do 13 stopni Celsjusza.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od Jaworzna i drogi krajowej 79. Na skrzyżowaniu z ulicą Braci Gutmanów doszło do stłuczki. Na miejscu jest policja, droga może być lekko przyblokowana. Lekko spowolniony jest też przejazd pobliskim odcinkiem autostrady A4. Powodem są prace drogowe prowadzone w Chrzanowie na jezdni w stronę Katowic. Ona jest zwężona i tak jak powiedziałam, ruch jest spowolniony. W centrum aglomeracji o tej porze spokojnie, stania w korkach nie musimy się obawiać. Na północy z kolei niewielkich utrudnień spodziewajmy się w Częstochowie na ulicy Legionów, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia może być lekko zatarasowana. Podróżujący w północnej części regionu z korkami i to sporymi liczyć muszą się w Lgocie na drodze 43. Tam ze względu na przebudowę ruch jest mocno ograniczony i problemy z płynną jazdą mamy w obu kierunkach. Podobnie zresztą jest w Pradłach na jurajskim odcinku drogi 78. Po pozostałych drogach podróżujemy sprawnie. Szerokiej drogi. Do usłyszenia.
7: Zbliża się 15 po 7, to już czas obejrzeć walkery godzinie mniej więcej. No, paryzole dzisiaj przestaną się nam przydawać. Czyli pochylimy się nad pogodą. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. No, takie przysłowie, że znalazł. No i muszę powiedzieć tyle, że w górach, dokładnie wysoko w Tatrach, jeszcze jest tam na tych szczytach śnieg, czyli no co to oznacza, że lato, no może być richtig gorąco, no ale jeszcze nie teraz, bo dzisiaj, jutro na Śląsku pogoda taką, że godać szkoda. Na paryzol i cieplejszą kurtka, bych powiedział. Temperatura na termometrach do 13 stopni Celsjusza. Jutro niedziela też mniej więcej tak. No i poleci deszcz też i dzisiaj, i w niedzielę, a jutro może troszeczkę kamieni. A jak to będzie wyglądać bardziej szczegółowo? No toż, na północy województwa, na nasze przefajne Jurze, deszczowo, pogoda w róże, także do godziny jakaś drugi po południu warto mieć przy sobie paryzol, no bo też będzie wtedy padało. Po drugie już troszeczkę może się ten deszcz tak troszeczkę mini lecieć, no a potem się też pod koniec dnia może kaj nie kaj nawet troszeczkę przejaśnić. Najwięcej za dnia dzisiaj i w Częstochowie, i w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Kłobucku, Ogrodzieńcu, termometry pokażą kole, a wele 12-13 stopni Celsjusza. No jutro też nie za dużo na termometrach, bo tak do 12 stopni Celsjusza. No i tak tego przelotnego deszcza zaś więcej idzie się spodziewać w drugiej części dnia. Tym razem.

0: No, ale w każdym razie, tak, że troszeczkę ciepli, to będzie dopiero od wtorku. Ja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, no, dzisiaj na niebie klary, raczej też oglądać nieby dymy, jak już to ino kaj, nieka, jakieś przebłyski się zdarzą, ale to po południu i pod wieczór, za to deszcz będzie nam leciał, bez paryzola ani róż, też tak do godziny drugiej. Trzeci, no po tym dużo będzie fest zachmurzone, ale już deszcz w większości tutaj metropolii przestanie lecieć. Temperatura, no dzisiaj też tako nie za ciepło będzie, bo i w Katowicach, i w miastach inkszych Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii kole awele 13 stopni najwyżej. No, ale większa część dnia to będzie myni na termometrze, jakaś 11, 12, no i tak będzie i tutaj, ale i troszeczkę dalej, w Pszczynie na przykład, i w Będzinie, w Tornowskich Górach, w Pyskowicach, w Włodzisławiu, Rybniku, Raciborzu, no wszędzie ta temperatura bardzo, bardzo, no, podobno nie za wysoko, a jutro w niedzielę, no też deszcz i zachmurzenie, no i podobno temperatura. Ja teraz patrzymy na Beskidy nasze śląskie, no też tam patrzymy i przez mgła, i przez chmurska kery, no tutaj do południa i troszeczkę nawet po południu z kerych będzie leciał taki przelotny deszcz, a miejscami ciągły deszcz. No też się tam troszeczkę w drugiej części dnia przejaśni, no i ten deszcz przestanie lecieć, no ale do tego czasu warto mieć przy sobie paryzol. Temperatura dzisiaj najwyżej w Bielsku Białej, kole awele 11, 12, w Żywcu 9, w Wieleśni Łozim, w Cieszynie 11, Wiśle Łozim, Ustroniu Brynny Łozim. Ja no, w niedzielę też deszcz, no i taki zimny wiatr będzie wiał z północy. Na szczęście nie będzie on za wielki, no ale też trzeba się będzie ciepli oblec, no i raczej w góry się nie wybierać. Ja, ciśnienie rzeczywiste w Katowicach 970, czyli niskie, mierzone na poziomie morza 1001, no i będzie po leku nam rosnąć. Ja mam też jedna pozytywna informacja: jakość luftu i w górach, i na jurze, i w metropolii dobro, a miejscami nawet bardzo dobro. Ja na ta chwila z tej pogody ją miałbym na tyle. No jeszcze wam troszeczkę więcej posprawię. 15 po 10, a 15 po 12 Cezary Orzech, mam nadzieję, będzie miał pozytywne tutaj informacje pogodowe, bo on będzie gadał o tym, co w pogodzie będzie się działo w przyszłym tygodniu.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś sobota, 16 maja, jest 8. Czas na serwis trójki. Karolina Kozińska.
2: Amerykańskie dowództwo po raz pierwszy zabrało głos w sprawie zamieszania wokół żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski. Andrzej Poczobut zapowiada w Trójce, że chce wrócić na Białoruś najpóźniej przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. Deweloper bez zgody wyciął ponad 100-letnie drzewa i nie grożą mu żadne konsekwencje. Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych w Europie, poinformował amerykański portal Notus. Ma to być część reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Rzecznik Pentagonu nie potwierdził jednak tej wiadomości, twierdząc, że w sprawie nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Portal twierdzi natomiast, że zmiana ma zostać zrealizowana do połowy lata. Tymczasem amerykańskie dowództwo po raz pierwszy zabrało głos w sprawie anulowania wysłania 4000 żołnierzy z Brygady Pancernej do Polski. Generał Christopher Leniw poinformował, że decyzja podjęto w związku z reorganizacją sił w Europie.
3: Szef dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych otrzymał instrukcje dotyczące redukcji sił, poinformował generał Christopher Leniw, pełniący obowiązki szefa sztabu armii USA. W kongresie odpowiadał na pytania dotyczące rozmieszczenia wojsk w Polsce. Generał Grinkowicz otrzymał w tej sprawie instrukcje, ściśle z nim współpracowałem, konsultując kwestię tego, jaki konkretnie oddział miałby zostać wysłany, i uznano, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie odstąpienie od rozmieszczenia tej brygady w miejsce działań, poinformował Leniw. Odnosząc się do drugiej pancernej brygady grupy bojowej, sekretarz armii Dan Driscoll dodał, że planowane rozmieszczenie jednostki zostało odwołane kilka dni temu. Przesłuchujący generała demokratyczny kongresmen Joe Courtney wyraził zdziwienie tymi decyzjami. Polska to nasz sojusznik, który płaci blisko 5% PKB na obronność. Tam miały zostać rozmieszczone siły. Biały Dom odwołał również 5000 żołnierzy z Niemiec. Nasi sojusznicy

0: sojusznicy i przeciwnicy zwracają na te działania uwagę, to okropna wiadomość, podkreślił kongresmen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Granica Polski z Białorusią najszczelniejszą granicą Unii Europejskiej. W pierwszym kwartale tego roku nie doszło do żadnego nielegalnego przedostania się na teren Polski. By jeszcze wzmocnić działania Straży Granicznej, szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział nowe zakupy sprzętu dzięki pieniądzom z programu SAFE.
2: Rozbudowane zostaną systemy antydronowe, bardzo blisko współpracujące z tymi systemami, które planuje Wojsko Polskie i pan premier Kosiniak-Kamysz. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne. My i tak realizujemy największy w historii służb podległych MSWiA program modernizacji tychże służb. Prawie 13 miliardów.
1: Według MSWiA nowe środki mają zwiększyć możliwości ochrony granicy z Białorusią oraz bezpieczeństwo na Bałtyku. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś przed jesiennym zjazdem Związku Polaków. O powrocie do swojego najwspanialszego miejsca na świecie dziennikarz i działacz polskiej mniejszości mówił w Pulsie Trójki.
3: Ja bym chciał, żeby to było jak najszybciej, żebym ja jak najszybciej te wszystkie kwestie tu uregulował i mógł jechać już do Grodna. Najprawdopodobniej tam jesienią ma się odbyć kolejny zjazd Związku Polaków i przed tym zjazdem ja muszę być już na Białorusi. To jest taki deadline.
1: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w białoruskich więzieniach za swoją pracę i pielęgnowanie polskiej historii. Został skazany w pokazowym procesie na 8 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Skandal z Zakopanem. Deweloper bez zgody wyciął kilkadziesiąt drzew i najprawdopodobniej nie poniesie za to żadnej kary. Miasto 4 razy wydawało decyzję odmowną w sprawie wycinki, jednak przy ostatnim postępowaniu pismo zostało wysłane kilka dni po terminie.
4: Była odmowa i brak zgody, o której inwestor wiedział. Natomiast kwestia proceduralna, tu był niedochowany termin wysyłki wniesienia tego odwołania i to przeważyło o tym, że prawnie mógł to wykonać.
1: Mówił Jan Szwęk z zakopiańskiego ratusza. Część wyciętych drzew miała ponad 100 lat. Na działce planowana jest budowa apartamentowca. Ptasia grypa uderza w rynek, a to może odbić się na klientach. Aby zapobiec podwyżką cen jaj, jedna z dużych polskich sieci handlowych zdecydowała się przywrócić na półki tańsze jaja z tak zwanego chowu klatkowego. To przejaw twardego stąpania po ziemi, mówi prezes Federacji Hodowców Drobiu Paweł Podstawka.
5: Polska sieć, która podjęła tą decyzję, wykazała się wysokim poziomem racjonalności, dając klientowi możliwość zakupu jaj od polskich producentów. Oceniamy ją bardzo dobrze.
1: Taki ruch to zdecydowany krok wstecz, mówi Julia Pająk ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki i przypomina, z czym wiąże się taka produkcja.
6: Na jedno zwierzę przypada tam powierzchnia niewiele większa od kartki A4. Polscy konsumenci są tego świadomi i nie wspierają chowu klatkowego. Badania opinii publicznej już od lat wskazują na taki duży sprzeciw do tego sposobu utrzymywania kur.
1: Nawet 70% Polaków podczas zakupów zwraca uwagę, w jakich warunkach żyją kury. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5:05 to czas na sport. Norbert Michalak.
9: Mocno skomplikowała się sytuacja Widzewa Łódź w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu 33. kolejki Widzew przegrał w Kielcach z Koroną 0-1. Bramkę zdobył Dawid Błanik, co pozwoliło Koronie utrzymać się w lidze, mówi trener zespołu z Kielc Jacek Zieliński.
10: Zrobiliśmy to, co do nas należało. Wygraliśmy ten mecz podwyższonego ryzyka. Mamy upragnione 3 punkty, mamy utrzymaną ekstraklasę. Bardzo się z tego cieszymy. Zagrali chłopaki naprawdę bardzo dobry mecz. Tak jak sobie zakładaliśmy, w tym meczu będą decydować cechy wolicjonalne, mental, i one u nas były na poziomie nie najwyższym, ale ponadnormatywnym. I to jest, myślę, klucz do sukcesu.
9: W innym meczu piłkarze Pogoni wygrali w Lubinie z Zagłębiem 1-0, a ten wynik oznacza, że Portowcy mogą być pewni pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. W angielskiej Premier League zwycięstwo Aston Villa nad Liverpoolem 4-2. Dzięki temu drużyna reprezentanta Polski, Matego Kasza, ma zapewniony występ w kolejnym sezonie Ligi Mistrzów. Nasz piłkarz rozegrał całe spotkanie. W tabeli prowadzi Arsenal Londyn. Kanada pokonała Szwecję 5-3, a Finlandia wygrała z Niemcami 3-1. Były to pierwsze mecze Mistrzostw Świata elity w hokeju na lodzie, które odbywają się w Zurychu i Freiburgu. Z kolei gospodarze turnieju Szwajcarzy wygrali z broniącymi tytułu Amerykanami 3-1, a Czesi z Duńczykami 4-1.
8: W weekend czeka nas załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Powiedziałbym niestety, ale tylko z powodu burz.

0: Cóż, bo deszczu potrzeba. Miniony kwiecień był trzecim najsuchszym w historii pomiarów w Polsce. Dziś może popadać w różnych regionach kraju i dobrze, a jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, to będzie od 10 stopni na Śląsku do nawet 22 na południowym zachodzie, w większości kraju około 15 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.

Trochę tu ciemno, trochę tu smutno. Otwórzcie proszę okna witrażem w

0: Jest 9. W ten weekend pogoda nas nie będzie rozpieszczać, będzie deszczowo i wietrznie, a słońce wyjrzy zza chmur dopiero za kilka dni. Dziś noc muzeów. Tysiące miejsc w całym kraju otwierają się na zwiedzających. W Żywcu odbędzie się dzisiaj wojewódzkie święto ludowe.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W ten weekend czeka nas załamanie pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Jak powiedziała rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, na południu kraju, w tym także województwa śląskiego, lokalnie może spaść nawet do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy.
2: Te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Te opady lokalnie do 20 do 30 mm. Właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie.
0: Jutro opady mogą być jeszcze bardziej intensywne.
2: W niedzielę ta intensywność także będzie spora, czyli można powiedzieć, że w okresie weekendu spodziewamy się opadów lokalnie od 40 do 70 mm, a na południu lokalnie do 100 mm. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
0: Dynamiczna pogoda utrzyma się także w przyszłym tygodniu. Nadal prognozowane są przelotne opady deszczu i burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Więcej słońca spodziewamy się dopiero pod koniec tygodnia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dziś noc muzeów. Tysiące miejsc otwierają się na zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc niedostępnych na co dzień dla każdego. W wydarzenie włącza się m.in. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, które zaprasza już od godziny 14. Jak mówi Karol Chwastek z centrum, bazą wydarzeń będzie wystawa stała.
3: W tym roku w naszym programie darmowe zwiedzanie naszej wystawy stałej, warsztaty, gry planszowe i na finał otwarcie wystawy fotograficznej Jana Czepionki. O godzinie 18 pod pomnikiem krzyżem rozpocznie się koncert orkiestry górniczej.
0: Następnie orkiestra przejdzie na wystawę stałą, gdzie będzie kontynuowała swój występ. Dziś można zwiedzić m.in. łaźnię łańcuszkową kopalni Wujek. W Żywcu odbędzie się dziś wojewódzkie święto ludowe, połączone z nadaniem i poświęceniem nowego sztandaru dla zarządu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Powiatu Żywieckiego oraz zaduszkami ormańcowymi organizowanymi w piątą rocznicę śmierci działacza PSL-u Mariana Ormańca. Uroczystość

0: Uroczystość rozpocznie się o 10.15 w sali sesyjnej ratusza. W briefingu z władzami miasta wezmą udział m.in. minister energii Miłosz Motyka, przedstawiciel rządu oraz władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Henryk Kiepura, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jak powiedział Radiu Katowice prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Mateusz Pindel, po oficjalnych rozmowach będzie czas na wspólne uroczystości z mieszkańcami.
1: Następnie przejeżdżamy do konkatedry w Żywcu o godzinie 11.00, msza święta w intencji ojczyzny, w intencji wszystkich naszych mieszkańców, ale również w intencji ruchu ludowego, wszystkich organizacji, które są skupione wokół ruchu ludowego, a następnie o godzinie 12.00 mamy właśnie uroczyste obchody, rozpoczęcie, wręczenie odznaczeń za zasługi dla ruchu ludowego i piknik rodziny, na który serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko południa województwa śląskiego, ale całego województwa.
0: Specjalne wspomnienie i modlitwę za Mariana Ormańca ludowcy zaplanowali na cmentarzu w Gilowicach. To spotkanie właśnie się rozpoczęło. Na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Miasteczku Śląskim odbędzie się piknik militarny. W programie można znaleźć m.in. pokaz sprzętu wojskowego czy ratowniczego. Do dyspozycji mieszkańców oddana zostanie strzelnica laserowa. Będzie można przejść ścieżkę saperską przygotowaną przez kompanię saperów, czy też szkolenie z udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomów. Wydarzenie rozpocznie się za godzinę. Na koniec kilka słów o pogodzie. Dziś zachmurzenie w Śląskiem całkowite. Przydadzą się parasole, bo spodziewamy się dalszych opadów deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskażą od 10 do 13 stopni.
2: Zbliża się 15 po 7, to już czas obejrzeć walkery godzinie mniej więcej. No, paryzole dzisiaj przestaną się nam przydawać. Czyli pochylimy się nad pogodą. Jeśli w maju śnieg się zdarzy, to lato dobrze wyparzy. No, takie przysłowie, że znalazł. No i muszę powiedzieć tyle, że w górach, dokładnie wysoko w Tatrach, jeszcze jest tam na tych szczytach śnieg, czyli no co to oznacza, że lato, no może być richtig gorąco, no ale jeszcze nie teraz, bo dzisiaj, jutro na Śląsku pogoda taką, że godać szkoda. Na paryzol i cieplejszą kurtkę, bych powiedział. Temperatura na termometrach do 13 stopni Celsjusza. Jutro niedziela też mniej więcej tak. No i poleci deszcz też i dzisiaj, i w niedzielę, jutro może troszeczkę mini. A jak to będzie wyglądać bardziej szczegółowo? No toż, na północy województwa, na nasze przefajne Jurze, deszczowo, pogoda w róże, także do godziny jakaś drugi po południu warto mieć przy sobie paryzol, no bo też będzie wtedy padało. Po drugie już troszeczkę może się ten deszcz tak troszeczkę mini lecieć, no a potem się też pod koniec dnia może kaj nie kaj nawet troszeczkę przejaśnić. Najwięcej za dnia dzisiaj i w Częstochowie, i w Lublińcu, Zowierciu, Myszkowie, Kłobucku, Ogrodzieńcu, termometry pokażą kole, a wele 12-13 stopni Celsjusza. No jutro też nie za dużo na termometrach, bo tak do 12 stopni Celsjusza. No i tak tego przelotnego deszcza zaś więcej idzie się spodziewać w drugiej części dnia. Tym razem. No, ale w każdym razie, tak, że troszeczkę ciepli, to będzie dopiero od wtorku. W Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, no, dzisiaj na niebie klary, raczej też oglądać nie będziemy, jak już to, jakieś przebłyski się zdarzą, ale to po południu i pod wieczór, za to deszcz będzie nam leciał, bez paryzola ani róż, też tak do godziny drugiej. Trzeci, no po tym dużo będzie fest zachmurzone, ale już deszcz w większości tutaj metropolii przestanie lecieć. Temperatura no dzisiaj też tako nie za ciepło będzie, bo i w Katowicach, i w miastach większych Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii kole, a wele 13 stopni najwyżej. No, ale większa część dnia to będzie mini na termometrze, jakaś 11, 12, no i tak będzie i tutaj, ale i troszeczkę dalej w Pszczynie na przykład, i w Będzinie, w Tornowskiej.

0: Kurach w Pyskowicach, w Wodzisławiu, Rybniku, Raciborzu. No wszędzie ta temperatura bardzo, bardzo, no, podobno nie za wysoko. A jutro w niedziela, no też deszcz i zachmurzenie. No i podobno temperatura. Ja teraz patrzymy na Beskidy nasze śląskie. No też tam patrzymy i przez mgła, i przez chmurska kery. No tutaj do południa i troszeczkę nawet po południu z Kerych będzie leciał taki przelotny deszcz, a miejscami ciągły deszcz. No też się tam troszeczkę w drugiej części dnia przejaśni, no i ten deszcz przestanie lecieć, no ale do tego czasu warto mieć przy sobie paryzol. Temperatura dzisiaj najwyżej w Bielsku Białej, Kole, Awele 11, 12, w Żywcu 9, w Jeleśni Łozim, w Cieszynie 11, Wiśle Łozim, Ustroniu, Brynny Łozim. Ja no, w niedziela też deszcz, no i taki zimny wiatr będzie wiał z północy. Na szczęście nie będzie on za wielki, no ale też trzeba się będzie cieplił oblec, no i raczej w góry się nie wybierać. Ja, ciśnienie rzeczywiste w Katowicach 970, czyli niskie, mierzone na poziomie morza 1001, no i będzie poleku nam rosnąć. Ja mam też jedna pozytywna informacja. Jakość luftu i w górach, i na Jurze, i w metropolii dobro, a miejscami nawet bardzo dobro. Ja na ta chwila z tej pogody ja miałbym na tyle. No jeszcze wam troszeczkę więcej posprawię. 15 po 10, a 15 po 12 Cezary Orzech, mam nadzieję, będzie miał pozytywne tutaj informacje pogodowe, bo on będzie gadał o tym, co w pogodzie będzie się działo w przyszłym tygodniu.
1: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się, ale lekko, w Dziećkowicach. Tam na pasach w stronę Krakowa pracują drogowcy. Ruch jest ograniczony. Prace drogowe spowalniają, jak na razie, tylko przejazd autostradą A4 przez Chrzanów w stronę Mysłowic. Tam też droga jest zwężona. W centrum aglomeracji o tej porze bardzo spokojnie. Na południu lekko korkują się drogi dojazdowe do Żywca. Niewielkie postoje mamy na trasie 946 przy dojeździe do ronda od zjazdu z trasy S1. Na północy z korkami liczyć muszą się podróżujący drogą 43 przez Lgotę. Tam ze względu na przebudowę skrzyżowania ruch odbywa się wahadłowo. Przymusowy przystanek mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Na Jurze niewielki korek utrzymuje się w Pradłach na drodze 78, to w miejscu budowy jurajskiej obwodnicy, gdzie ruch, podobnie jak w Lgocie, odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prokuratura chce aresztu dla sprawców brutalnego pobicia Ukraińców na moście w Warszawie. Miliardy z programu SAFE będą mogły trafić też do Policji, Straży Granicznej i SOP-u. Strażnicy miejscy mają być lekiem na agresywnych pacjentów na SOR-ze w Radomiu. Do sądu trafił wniosek o areszt dla dwóch podejrzanych o pobicie młodego Ukraińca na moście świętokrzyskim. Trzech innych uczestników pobicia trafiło do schroniska dla nieletnich. Do zdarzenia doszło na początku maja. Agresywna grupa napadła na nastolatków z Ukrainy. W ataku użyli gazu pieprzowego i kastetu. Jeden z młodych Ukraińców ze złamaną czaszką trafił do szpitala. Innego próbowano zrzucić z mostu. Wszystko wskazuje na to, że atak miał podłoże narodowościowe. Sprawcy mają od 15 do 18 lat. Pełnoletnim grozi do 8 lat więzienia. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dodatkowe środki dla służb w programie SAFE. Finansowanie ma objąć Straż Graniczną, Policję oraz SOP. Po wecie prezydenta do ustawy o SAFE finansowanie tych formacji z unijnej pożyczki stało się niemożliwe.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy SAFE-owych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
2: Zmiany zostaną wprowadzone poprzez nowelizację rozporządzenia, które ma być gotowe do 22 maja. Wyeliminowaliśmy najbardziej aktywnego terrorystę na świecie, ogłasza Donald Trump. Abu Bilal al-Minuki, uznawany za drugą najważniejszą osobę w strukturach ISIS, został zlikwidowany przez siły amerykańskie i nigeryjskie, jak powiedział prezydent USA. Celem operacji było ograniczenie działań terrorystycznych w Afryce. Al-Minuki odpowiadał za koordynację operacji zbrojnych, logistykę i kontakty między komórkami.

0: i organizacji w różnych krajach. Strażnicy miejscy mają pomóc w zadbaniu o bezpieczeństwo pacjentów i personelu na SOR-ze w szpitalu w Radomiu. Dziś strażnicy miejscy są wzywani na SOR nawet kilkanaście razy w ciągu doby. Pora, by byli w szpitalu obecni na stałe, mówi komendant formacji Edmund Nowocień.
1: 24 godziny na dobę będą patrole, 4 osoby, będą miały one tam swoje miejsce, swoje pomieszczenie i tam będą pełnili służbę.
0: Szpitalny posterunek Straży Miejskiej rozpocznie pracę już w czerwcu.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra, a nawet bardzo dobra. Jedynie w Kaliszu czujniki wskazują na umiarkowaną jakość powietrza. Zaledwie 17% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Norbert Michalak.
4: Dziś nie tylko piłkarskie, ale i też siatkarskie emocje. W Turynie Aluron Zawiercie i Projekt Warszawa zagrają w półfinałach Ligi Mistrzów Siatkarzy. Drugi rok z rzędu na tym etapie wystąpią dwa polskie zespoły. Rywalem warszawian będzie broniąca tytułu włoska Perugia, a Zawiercianie zagrają z Iratem Ankara, mówi trener Aluronu Michał Winiarski.
5: Trzeba rzucić wszystko na ten pierwszy mecz. Wiemy, że granie w finale to już jest osiągnięcie i na pewno medal w kieszeni. Ja przed tym turniejem naprawdę nie mam jakby żadnych oczekiwań. Oczywiście każdy chce z nas wygrać, ale bardziej skupiam się na tym, żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Tutaj każdy zespół przyjechał, żeby wygrać, a uważam, że wygra ten, który po prostu będzie grał najlepszą swoją siatkówkę.
4: Najpierw o 17 wyjdą na parkiet siatkarze Projektu i Perugii, a o 20.30 Aluronu i Ziratu. Piłkarze Pogoni Szczecin mogą spać spokojnie. W meczu 33. kolejki Ekstraklasy wygrali z Zagłębiem Lubin 1-0. Gola na wagę 3 punktów i utrzymania dla portowców zdobył Hussein Ali w 79. minucie. W innym spotkaniu Korona Kielce wygrała na swoim stadionie z Widzewem Łódź 1-0. Kasper Rudd pokonał Luciano Darderiego 6-1, 6-1 i awansował do finału turnieju na kortach ziemnych w Rzymie. Norweg nie poznał jeszcze swojego rywala. Z powodu deszczu przerwano mecz Jannika Sinnera z Danilem Miedwiediewem przy stanie 6-2, 5-7, 4-2 dla Włocha. Mecz zostanie dokończony dziś, a finał zaplanowano na jutro.
0: Sobota pod znakiem chmur i deszczu. Przejaśnienia, jeśli to tylko na zachodzie, na przeważającym obszarze kraju, 12 do 16 stopni cieplej, tylko na Podkarpaciu do 22. Trójka.

0: Jest 10. Ratownicy górscy ostrzegają przed warunkami na szlakach w Beskidach. Są mokre i śliskie, spodziewane są dalsze opady deszczu. Pszczyńscy policjanci uwolnili zatrzaśnięte w samochodzie niemowlę. O pomoc poprosiła ich matka dziecka. W Częstochowie za godzinę rozpocznie się tak zwana psiechacka, czyli spacer z psami z lokalnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Warunki na beskidzkich szlakach są trudne, jest ślisko. Ostrzegają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W górach spodziewane są dalsze opady deszczu. Na Babiej Górze zamknięty jest najtrudniejszy szlak, żółty, zwany percią akademików. Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Warto zabrać kijki. Koniecznie należy mieć ze sobą naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikację Ratunek. Dziś ratownicy GOPR-u organizują między 10 a 12 otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Hali Miziowej. Przybliżą zagadnienia bezpieczeństwa w górach, ale i praktycznego udzielania pierwszej pomocy. Policjanci z Pszczyny pomogli uwolnić niemowlę zatrzaśnięte w samochodzie. Do funkcjonariuszy o pomoc zwróciła się 27-letnia matka dziecka. Jak wynikało z przekazanego zgłoszenia, kobieta nie była w stanie otworzyć pojazdu. Na miejsce skierowano patrol i straż pożarną. W takich przypadkach samochód trzeba otworzyć szybko, a jednocześnie nie stwarzać dodatkowego niebezpieczeństwa dla dziecka. Dziecko po wydostaniu trafiło bezpośrednio pod opiekę matki. Policjanci przypominają, że reagują nie tylko w sytuacjach naruszenia prawa, ale także wtedy, gdy mieszkańcy potrzebują pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych bądź kryzysowych.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Szefowie Ministerstw Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnili, że środki z programu SAFE trafią także do służb mundurowych i na inwestycje infrastrukturalne. Ministerstwa wypracowały mechanizm, który pozwala na to mimo prezydenckiego weta do ustawy o SAFE. Kluczem do sukcesu ma być program pozamilitarnych przygotowań obronnych.
2: Z SAFE służby podległe MSWiA otrzymają m.in. broń, amunicję, hełmy, kamizelki kuloodporne, ale też wyposażenie, które może służyć w ochronie granicy, drony, radary, systemy obserwacji dalekiego zasięgu. Udało się zapisać te wydatki jako program pozamilitarnych przygotowań obronnych, mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zmieniamy rozporządzenie, które umożliwi sfinansowanie, tak jak pan minister Kierwiński powiedział, śmigłowców dla Straży Granicznej, systemów dronowych, antydronowych.
2: Środki pójdą też do Ministerstwa Infrastruktury na drogi i trasy kolejowe ważne dla bezpieczeństwa, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Mamy alternatywę. Dzisiaj już infrastruktura nie zostaje na lodzie. Mamy plan ratunkowy.
2: Minister do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że na tych zmianach wojsko nie będzie stratne, bo polski wniosek zostanie odpowiednio zaktualizowany.
0: Szczegóły przedstawił państwu Mariusz Pieśniewski. Po raz 10 w Częstochowie odbędzie się psiechacka. To akcja organizowana przez miejscowe schronisko dla bezdomnych zwierząt. Psiechacka to spacer z naszymi podopiecznymi w ważnym dla nas celu, mówi Marta Pasieka ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Częstochowie.
5: W myśl naszego hasła, które powtarzamy zawsze i wszędzie, czyli nie kupuj, adoptuj, chcemy, aby większa liczba osób miała możliwość spotkania naszych zwierząt. Uważamy, że ta forma wyjścia do ludzi jest czymś fajnym, dobrym i w neutralnych warunkach ludzie mogą poznać nasze zwierzęta.
0: Wydarzenie odbędzie się w parku wypoczynkowym Lisiniec. Obecnie w częstochowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa około 130 psów i ponad 60 kotów. 4 minuty po 10 mamy dla państwa garść informacji pogodowych. Dziś zachmurzenie w Śląskiem będzie całkowite. Przydadzą się parasole, bo spodziewamy się dalszych opadów deszczu, szczególnie na południu województwa śląskiego. Termometry wskażą od 10 do 13 stopni Celsjusza, a więcej o pogodzie na najbliższe godziny i kolejne dni. Powiemy na antenie Radia Katowice o 10.15.

0: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się, ale lekko, w Dziećkowicach. Tam na pasach w stronę Krakowa pracują drogowcy. Ruch jest ograniczony. Prace drogowe spowalniają, jak na razie, tylko przejazd autostradą A4 przez Chrzanów w stronę Mysłowic. Tam też droga jest zwężona. W centrum aglomeracji o tej porze bardzo spokojnie. Na południu lekko korkują się drogi dojazdowe do Żywca. Niewielkie postoje mamy na trasie 946 przy dojeździe do ronda od zjazdu z trasy S1. Na północy z korkami liczyć muszą się podróżujący drogą 43 przez Lgotę. Tam ze względu na przebudowę skrzyżowania ruch odbywa się wahadłowo. Przymusowy przystanek mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Na Jurze niewielki korek utrzymuje się w Pradłach na drodze 78, to w miejscu budowy jurajskiej obwodnicy, gdzie ruch, podobnie jak w Lgocie, odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 maja, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Co dalej z wojskami USA w Polsce? Do Warszawy przyleci najwyższy rangą wojskowy amerykańskiej armii. Burze, ulewy, lokalnie grad i MGW wydało ostrzeżenia dla 3 województw. Jedyna taka noc w roku, noc muzeów. To już dziś Trójka także otwiera swoje podwoje. W najbliższą środę do Warszawy przyleci generał Dan Kane, najwyższy rangą wojskowy Armii Stanów Zjednoczonych. Spotka się zarówno z ministrem obrony, jak i szefem sztabu generalnego polskiej armii. Wczoraj premier Donald Tusk przyznał, że decyzje dotyczące redukcji wojsk USA w Europie były spodziewane od miesięcy, ale Polska na tym nie ucierpi. To jest element nowej strategii amerykańskiej na świecie, mówił w śniadaniu w Trójce były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna.
2: Czyli mniejszej obecności w Europie i takiej presji, którą wywiera prezydent Trump na swoich sojuszników w NATO, zwiększenia swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zwiększenia wydatków. Polska to czyni. Tego elementem jest oczywiście program SAFE.
1: Sprawa wygląda dość niepokojąco, podkreślała w Trójce Barbara Socha, minister w kancelarii prezydenta.
3: Mam nadzieję, że wszystko jest do uratowania. To znaczy chodzi o to, że mamy dzisiaj proces rotacji sił amerykańskich w Europie i Amerykanie zapowiadali to wielokrotnie, że będą ograniczać swoje siły, szczególnie na terenie Niemiec.
1: Jest rozbieżność w tym, co mówią przedstawiciele różnych szczebli amerykańskiej administracji, zaznaczył poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.
4: Rzeczywiście jest tak, że wypowiedzi administracji Donalda Trumpa coraz częściej odbiegają od jego wypowiedzi. Ważniejsze jest to, że w tej chwili jesteśmy na poziomie deklaracji medialnych, więc nie róbmy żadnej paniki. Mamy deklaracje oficjalne o pozostaniu wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Według amerykańskiego portalu Notus, Pentagon planuje też obniżenie rangi dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden, tak by na jego czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Ulewy i burze z gradem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. Trudne warunki będą panowały przez cały weekend w Tatrach. Szlaki miejscami już są zalane lub podtopione.
5: Zachęcamy turystów, aby śledzili prognozy pogody. Jeżeli cokolwiek wskazuje na to, że zbliża się burza, żeby jednak rezygnowali z celu, nie parli tak na siłę.
1: Radził ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. W wyniku silnej burzy wczoraj 7 osób zostało porażonych piorunem na Giewoncie. Jeden z turystów stracił przytomność i spadł z kilku metrów. Szykuje się polityczne trzęsienie ziemi na Wyspach Brytyjskich. Władze Partii Pracy zgodziły się, by burmistrz Manchesteru Andy Burnham był kandydatem w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. To otwiera mu drogę do zastąpienia Keira Starmera w roli lidera partii i w konsekwencji premiera. Burnham jest bardzo popularny wśród członków Partii Pracy, ale na przeszkodzie do tego, by mógł ubiegać się o przywództwo, stoi fakt, że nie jest posłem. Z pomocą przyszedł jeden z lejburzystowskich posłów, który zrezygnował ze swojego mandatu i nie ukrywał, że robi to, by Burnham mógł wystartować w wyborach. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do świata Trójki i od kulis w programie. Możliwość spróbowania swoich sił na antenie, nagranie zapowiedzi do muzycznej poczty UKF oraz zwiedzanie siedziby przy Myśliwieckiej. Na odwiedzających czekają dwie trasy do wyboru, zapowiada redaktor naczelna Trójki Agnieszka Szydłowska.
6: Trasa krótka to jest trasa, na której na pewno będzie można spotkać naszych dziennikarzy, odwiedzić studio imienia Agnieszki Osieckiej, takie nasze serce, nawet dosłownie, bo dzielące budynek na dwie części oraz oczywiście studio emisyjne, z którego nadajemy program na żywo. Trasa dłuższa to trasa, która oprowadzi przez prawie cały budynek, korytarze redakcyjne, studia nagraniowe, studio wideo. Będzie także więcej czasu po prostu na to, aby opowiadać różne anegdoty na temat naszej trójkowej pracy.
0: Zwiedzanie zaplanowano między 19 a 23. A na koniec jeszcze akcja na ratunek kasztanowcom w Piotrkowie Trybunalskim. Na miejskich skwerach i w parkach, na drzewach atakowanych przez szkodniki pojawiły się specjalne opaski. To pułapki na szrotówka kasztanowcowiaczka.
7: Na 61 drzewach rozwiesiliśmy taśmy lepowe, które mają ograniczyć występowanie tego szkodnika na kasztanowcach. Planujemy również jeszcze rozwieszenie pułapek feromonowych, które ograniczą rozmnażanie się tych szkodników.
0: Mówił Maciej Kutyła, odpowiedzialny za miejską zieleń. Znakiem obecności szkodników są brązowiejące liście kasztanowca, które obumierają i usychają. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobota pod znakiem chmur, ale na zachodzie i Podkarpaciu będzie się przejaśniać, w całym kraju deszczowo. Miejscami, jak mówiliśmy, burze, od 9 stopni na Podkarpaciu do 14 w centrum, 15 na zachodzie i 17 na krańcach wschodnich.
9: Autopromocja.
10: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
11: Tak, tak, no nic innego.
10: Czyli będzie troszkę lepiej.
11: Będzie troszkę lepiej, także...
10: No to słuchamy szczegółów.
11: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim, no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś, no niestety niekorzystny, powoduje ta pogoda u nas, no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no... powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa. W dalszym ciągu zimno i mokro. No, temperatura w granicach 10-13 stopni. Jednak od wtorku

0: Porku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
1: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek.
0: Wieczorem?
1: Tak.
0: No jest szansa. Będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
1: No i cudownie. I to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
0: Nawzajem. Dzięki serdeczne.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę delikatnie.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak mało lata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą. Idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę. Pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty. Raz kozie śmierci,

Jest już 11. Ratownicy górscy ostrzegają przed warunkami na szlakach w Beskidach. Są mokre i śliskie. W Czeladzie po godzinie 14 rozpocznie się kolejna edycja senioraliów. Więcej o tym powiemy za chwilę. Dąbrowa Górnicza wybuduje dwa bloki przy ulicy Tysiąclecia. Wkrótce ruszy nabór wniosków dla chętnych do zamieszkania w nowych lokalach. Polskie Radio Katowice.

0: informacje.
1: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Deszczowo i zimno jest dziś w Beskidach. Aura przypomina bardziej przełom zimy i wiosny niż te, do której przywykliśmy na początku maja. Widoczność jest bardzo ograniczona, a rano termometry wskazywały zaledwie 5 stopni. Jak mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku Roman Gładysz, warunki na szlakach są trudne, jest bardzo ślisko.
2: Zachować trzeba przy takiej pogodzie uwagę i ostrożność na każdym szlaku, dlatego że rozmiękły grunt na stromym terenie, oślizgły kamień o brośniętym mchem, to są wszystko bardzo niebezpieczne miejsca. Przy takiej pogodzie, jak się idzie, trzeba zachować szczególną ostrożność w każdym momencie.
1: Wychodząc w góry, ubierzmy odpowiednio obuwie, spakujmy też odzież przeciwdeszczową, energetyczną przekąskę. Przyda się również termos z ciepłą herbatą. Nie zapomnijmy także o telefonie z powerbankiem i zainstalowaniu aplikacją Ratunek. Do godziny 12 ratownicy organizują w swojej stacji na hali miziowej dyżur otwarty, gdzie przybliżają turystom zagadnienia związane z bezpieczeństwem w górach. W Czeladzi po godzinie 14 rozpocznie się natomiast kolejna edycja senioraliów. Hasło tegorocznej zabawy to seniorzy w rytmie lata. Zabawę przeniesiono do kopalni kultury. Zapraszamy wszystkich seniorów, nie tylko z Czeladzi, ale również z miast ościennych, zachęca rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Czeladzi Jakub Kubasik.
3: Zaczynamy o godzinie 14.30, wtedy też seniorom zostaną przekazane klucze do bram naszego miasta. No i można powiedzieć, że rozpoczyna się zabawa, która potrwa do godziny 19. W tym roku zabawę będzie prowadzić DJ Wika, znana myślę wśród seniorów i Lubiana. Będzie fotobudka, będą wybory Miss i Króla Senioraliów.
1: Ideą senioraliów jest zabawa w gronie rodziny, sąsiadów czy znajomych, ale także integracja międzypokoleniowa. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Kolejnych 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Miasto wybuduje 2 bloki przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego. W ramach inwestycji powstaną także parking, garaże podziemne oraz zielona strefa rekreacyjna. Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od osób chcących zamieszkać w nowych blokach. Zainteresowani mogą już sprawdzić niezbędne szczegóły, które znajdują się na stronie internetowej miasta. Wartość inwestycji, która realizowana będzie na osiedlu Kasprzaka, szacowana jest na 70 milionów złotych.
0: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
1: Do poniedziałku obowiązują niższe ceny maksymalne paliw niż wczoraj. Od dziś litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 37 groszy. Benzyny 98 6 zł i 93 grosze, a litr oleju napędowego to maksymalnie 6 zł i 82 grosze. Decyzje w sprawie ewentualnego przedłużenia programu CPN, czyli ceny paliw niżej, będą podejmowane teraz co 2 tygodnie. Urszula Cieślak z biura Reflex podkreśla, że sytuacja na światowym rynku ropy jest bardzo trudna.
4: Do momentu, kiedy pakiet CPN obowiązuje, rzeczywiście korzyści mają zwłaszcza konsumenci indywidualni i to zarówno bezpośrednio w postaci zakupów poprzez tańsze zakupy paliwa na stacjach, ale też pośrednio, ponieważ te niższe ceny nie powodują takiego gwałtownego wzrostu cen usług czy innych dóbr nabywanych przez konsumentów.
1: Z niemal 8 tysięcy skontrolowanych stacji w około 6% wykryto nieprawidłowości dotyczące maksymalnych cen paliw. Dziś zachmurzenie w Śląskiem jest całkowite. Przydadzą się parasole, bo wciąż spodziewamy się opadów deszczu, szczególnie na południu województwa. Termometry wskażą od 10 do 13 stopni. I jeszcze informacja dla alergików. Pylą dąb, trawy, babka, szczaw i pokrzywa. W powietrzu unoszą się również zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się, ale lekko, w Dziećkowicach. Tam na pasach w stronę Krakowa pracują drogowcy. Ruch jest ograniczony. Prace drogowe spowalniają, jak na razie, tylko przejazd autostradą A4 przez Chrzanów w stronę Mysłowic. Tam też droga jest zwężona. W centrum aglomeracji o tej porze bardzo spokojnie. Na południu lekko korkują się drogi dojazdowe do Żywca. Niewielkie postoje mamy na trasie 946 przy dojeździe do ronda od zjazdu z trasy S1. Na północy z korkami liczyć muszą się podróżujący drogą 43 przez Lgotę.

0: Tam ze względu na przebudowę skrzyżowania ruch odbywa się wahadłowo. Przymusowy przystanek mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Na Jurze niewielki korek utrzymuje się w Pradłach na drodze 78, to w miejscu budowy jurajskiej obwodnicy, gdzie ruch, podobnie jak w Lgocie, odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset rosyjskich dronów atakowało w nocy Ukrainę. Najbardziej ucierpiał Charków. Kilka dni po wizycie Donalda Trumpa Chiny odwiedzi Władimir Putin. Ta noc to noc muzeów. Zapraszamy do Trójki od kulis. Kolejna seria rosyjskich ataków na Ukrainę. Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych użytych zostało niemal 300 dronów. Są zabici i ranni.
2: Ataki odnotowano m.in. w Charkowie, gdzie uszkodzone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura transportowa i sklepy. Odłamki spadły także na plac zabaw. W obwodzie chersońskim zginęła jedna osoba, a 23 zostały ranne. Rosjanie uderzyli również w infrastrukturę portową i mieszkaniową w obwodzie odeskim, gdzie ranne zostały dwie osoby. Zniszczenia odnotowano także w obwodach połtawskim, zaporowskim i dniepropietrowskim. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
1: Po Donaldzie Trumpie do Pekinu leci Władimir Putin. Oficjalna dwudniowa wizyta rosyjskiego przywódcy na zaproszenie prezydenta Xi Jinpinga rozpocznie się we wtorek. Jak informuje Kreml, rozmowy mają dotyczyć rozszerzenia strategicznego partnerstwa rosyjsko-chińskiego i współpracy gospodarczej. Mają być podpisane odpowiednie dokumenty. Wczoraj wizytę w Pekinie zakończył prezydent USA. Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali o handlu, Tajwanie, sztucznej inteligencji oraz o wojnie z Iranem. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach, uspokajają przedstawiciele portów i podkreślają, że w lipcu i sierpniu loty będą odbywać się zgodnie z planem.
3: Zarówno przedstawiciele portów lotniczych, jak i narodowego przewoźnika PLL LOT wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i w związku z tym nie ma zakłóceń w dostawach. Rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski powiedział, że priorytetem dla linii jest utrzymanie jak największej liczby połączeń.
4: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce.
3: Prezes lotniska w Gdańsku Tomasz Kloskowski wskazuje, że doniesienia o możliwości braków paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno dojść do problemów.
5: Ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
3: Eksperci wskazują natomiast, że nie można wykluczyć przerwy w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Specjalny program pełen radiowych atrakcji już wieczorem w Trójce. Podczas Nocy Muzeów zaprosimy za kulisy naszych audycji, zdradzimy tajniki pracy z mikrofonem, czy pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Wśród atrakcji będą też muzyczne niespodzianki, specjalny set DJ-ski, spotkania z radiowymi głosami zapowiada wiceszef Trójki Michał Nogaś.
6: Będzie to okazja do dość intymnych i nieczęstych spotkań. Tutaj puszczam oko, więcej nie powiem. Szczególnie dla osób, które naprawdę są związane z programem Trzecim, czują ducha tej stacji i wiedzą, kto ją przez lata i dekady budował.
1: Zwiedzanie naszego radia potrwa około 30 minut. Zapraszamy na Myśliwiecką 357 od 19 do 23. To najdłużej żyjące w ogrodzie zoologicznym zwierzę w Europie. Aligatorzyca Marta z Płockiego Zoo. Właśnie obchodzi 96. urodziny. Przyszła na świat w 1930 roku na farmie aligatorów w Luizjanie, a 30 lat później wyruszyła do Płocka.
7: W 1960 roku w sierpniu przypłynęła statkiem ze Stanów Zjednoczonych. Była tam zakupiona przez Polonię specjalnie dla ogrodu zoologicznego w Płocku jako 30-letnia aligatorzyca. Przyjechała tutaj ze swoim towarzyszem, samcem Pedro. Niestety nigdy z nim nie stworzyła pary.
1: Mówi szef płockiego zoo Krzysztof Gelman. To ona w 1970 roku zagrała reagującego tylko na język niemiecki krokodyla Hermana w filmie Andrzeja Kondratiuka Hydrozagadka. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno, ale z przejaśnieniami. W całym kraju deszczowo i burzowo. Lokalnie opady będą intensywne. W Zakopanem 9 stopni, w Krakowie 13, w Warszawie 14, w Szczecinie, Gdańsku i Wrocławiu 15, w Poznaniu 16, a w Augustowie i Rzeszowie 17 stopni.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Masz dość bólu.
11: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli...

0: Deszcz oczywiście.
1: Tak, tak, no nic innego.
0: Czyli będzie troszkę lepiej.
1: Będzie troszkę lepiej, także...
0: No to słuchamy szczegółów.
1: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no... powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite, rano padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
0: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek.
1: Wtorek wieczorem?
0: Tak.
1: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
0: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
1: Nawzajem, dzięki serdeczne.

tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka, jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

wybiło południe. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci kobiety z Bielska Białej, która miała się zatruć tlenkiem węgla. Rozpoczęło się metropolitalne święto rodziny. Wydarzenie obejmuje m.in. koncerty, pikniki czy konferencje.

0: Koniec zajrzymy do Częstochowy, gdzie trwa Czewa Bike Fest.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Prokuratura będzie wyjaśniała dokładne okoliczności śmierci kobiety w Bielsku-Białej. Jak podaje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego podczas kąpieli w łazience zmarła 36-latka. Jako przyczynę wskazano zatrucie tlenkiem węgla. Tlenek węgla, zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza. Hochberg, muzyka przełomu epok. To tytuł koncertu, który właśnie rozpoczyna się w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Radiu Katowice. Koncert odbywa się w setną rocznicę śmierci kompozytora Hansa Heinricha XIV Bolko von Hochberga, a zaprezentowane zostaną najpiękniejsze utwory impresjonizmu. W koncercie bierze udział także wnuk kompozytora, książę pszczyński Peter Hrabia von Hochberg wraz z księżną Anną. To jest ciekawa historia. 30 lat temu zorganizowaliśmy w domu koncert pieśni, które podarował mi Bolko von Hochberg. Wtedy pianista i dyrygent zapytali mnie, czy jest więcej tych pieśni autorstwa Bolko von Hochberga. Odparłem, że niestety większość z nich została zniszczona w czasie II wojny światowej. Wtedy oni odpowiedzieli, że na pewno nie zginęły i przystąpiliśmy do poszukiwań nut. W ten sposób udało się odnaleźć zaginione utwory. Na scenie występują kapela dworska książąt pszczyńskich i harfistka Anna Scheller.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 19. edycja Metropolitalnego Święta Rodziny rozpoczęła się w województwie śląskim. Wydarzenia towarzyszące będą odbywały się w różnych miastach w maju i w czerwcu. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski zwraca uwagę na hasło przewodnie Metropolitalnego Święta, które brzmi Rodzina siłą dzieci.
3: Jeśli dziś martwimy się o pokój na świecie, jeśli martwimy się o bezpieczeństwo, to u źródeł tych wszystkich problemów tak naprawdę jest rodzina i pewnie wszystkim nam, bez względu na wrażliwość, bez względu na światopogląd, pewnie powinno zależeć na jednym, na dobru rodziny.
0: Koordynatorem Święta Rodziny jest prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, który przekonuje, że atrakcji w regionie jest mnóstwo.
4: 41 miast i gmin metropolii to przynajmniej po jednym wydarzeniu, ale myślę, że niektórzy robią więcej. Kilkadziesiąt myślę, że takich wydarzeń będzie. Pokazujemy to, jak rodzina oddziaływuje właśnie na dzieci, jak one czerpią siłę właśnie z bycia w rodzinie.
0: W Chorzowskim Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o godzinie 16 ma rozpocząć się integracyjny maraton fitness dla całych rodzin. Z kolei na jutro w Piekarach Śląskich zaplanowano biegowe Grand Prix. Wycieczki rowerowe, pokazy akrobacji, targi sportowe to tylko część atrakcji, które czekają w Częstochowie podczas festiwalu rowerowego Czewa Bike Fest. Impreza odbywa się na Placu Biegańskiego oraz w Alejach Najświętszej Maryi Panny. Podczas pokazów można zobaczyć światową gwiazdę kolarstwa ekstremalnego Szymona Goćka. O godzinie 15 z Częstochowy wyruszy specjalna wycieczka rowerowa do Olsztyna, którą poprowadzi raper Tede. Wieczorem zagra koncert, a drugi dzień Czewa Bike Fest zakończy nocne zwiedzanie miasta. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie, która nas dzisiaj nie rozpieszcza. Zachmurzenie w regionie jest całkowite. W wielu częściach województwa opady ustały, ale mogą jeszcze występować, szczególnie na południu regionu. Termometry wskazują od 10 do 13 stopni Celsjusza.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się, ale lekko, w Dziećkowicach. Tam na pasach w stronę Krakowa pracują drogowcy. Ruch jest ograniczony. Prace drogowe spowalniają, jak na razie, tylko przejazd autostradą A4 przez Chrzanów w stronę Mysłowic. Tam też droga jest zwężona. W centrum aglomeracji o tej porze bardzo spokojnie. Na południu lekko korkują się drogi dojazdowe do Żywca. Niewielkie postoje mamy na trasie 946 przy dojeździe do ronda od zjazdu z trasy S1. Na północy z korkami liczyć muszą się podróżujący drogą 43 przez Lgotę. Tam ze względu na przebudowę skrzyżowania ruch odbywa się wahadłowo. Przymusowy przystanek mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Na Jurze niewielki korek utrzymuje się w Pradłach na drodze 78. To w miejscu budowy jurajskiej obwodnicy, gdzie ruch, podobnie jak w Lgocie, odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Program Trzeciopolskiego Radia, sobota, 16 maja, minęło południe. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki.

0: Po ataku dronów płoną zakłady chemiczne w rosyjskim kraju Stawropolskim. Rządowy projekt o kryptowalutach czeka na decyzję Senatu. Za chwilę polityczne komentarze. Kultowy serial zamiast finału Eurowizji. Irlandzka telewizja zmienia ramówkę. Ukraińskie uderzenie w jedną z największych rosyjskich fabryk. Drony zaatakowały zakłady produkujące chemikalia wykorzystywane także w przemyśle zbrojeniowym w kraju Stawropolskim na południu Rosji. Na nagraniach zamieszczanych w sieci widać pożar. Ogień ma pojawić się także w części, gdzie produkowany jest amoniak.
1: Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji określa przedsiębiorstwo jako ważny element rosyjskiego przemysłu wojskowego. Zakład produkuje m.in. amoniak i saletrę amonową wykorzystywaną do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji artyleryjskiej. Według rosyjskich władz atak został odparty przez obronę powietrzną, a gubernator stwierdził, że nie ma ofiar ani poważnych zniszczeń. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas specjalnego spotkania ze służbami bezpieczeństwa przekazał, że głównym tematem były właśnie ataki na zaplecze techniczne Rosji. Oczywiście musimy sprawiedliwie i odczuwalnie odpowiadać na wszystkie rosyjskie uderzenia po naszych miastach i wsiach. Zatwierdziłem część odpowiedzi. Operacja trwa. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało z kolei o przechwyceniu w nocy 138 ukraińskich dronów nad 15 regionami Rosji oraz Morzem Azowskim i Czarnym. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Sejm po raz trzeci przejął rządowy projekt ustawy o rynku kryptowalut. Poprzednie wersje zostały zawetowane przez prezydenta. Przyjęcie ustawy w tej samej formie to próba nacisku, mówiła w śniadaniu w Trójce Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
2: Decyzję zawsze podejmuje pan prezydent Karol Nawrocki, natomiast rzeczywiście patrząc na to, że trzeci raz Sejm uchwalił tą samą ustawę, no to trudno się spodziewać, robiąc to samo, innego efektu.
0: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej odpowiadał na naszej antenie, że projekt rządowy różnił się od prezydenckiego jedynie wysokością kar za przestępstwa związane z rynkiem kryptowalut.
3: Ta propozycja Kancelarii Prezydenta to był dokładnie kopiuj wklej projektu rządowego. Z drobną różnicą, że tam były dużo niższe kary za wykroczenia i przestępstwa dotyczące kryptowalut. Jak ktoś ukradnie 250 tysięcy złotych, to dostanie dużą karę, ale jak ktoś nakradnie kryptowalut, to dostanie nie wolno ci tak robić. No nie będzie krycia tej szarej i czarnej strefy w kryptowalutach.
0: Andrzej Szejna z Lewicy podkreślał, że brak regulacji na rynku kryptowalut będzie skutkował brakiem faktycznego nadzoru nad tym sektorem.
4: Na tym, że nie będzie regulacji, korzysta kto?
3: Bandyci.
4: No dokładnie, polscy obywatele będą mogli inwestować na tym rynku, tylko oczywiście nie bezpośrednio w Polsce, na rynkach innych światowych. Nagle się okaże, że polscy obywatele w Unii Europejskiej nie są chronieni, są podani na żer różnego rodzaju oszustom.
0: Rządowa ustawa regulująca rynek kryptowalut czeka teraz na decyzję senatorów. Zamiast finału Eurowizji Irlandczycy zobaczą kultowy serial o książkach. Publiczna telewizja zdecydowała się zbojkotować konkurs w związku z kontrowersjami dotyczącymi występu przedstawiciela Izraela. Widzowie zobaczą odcinek komediowego serialu Ojciec Ted, który od lat cieszy się w Irlandii ogromną popularnością.
5: Wybrany na dzisiaj odcinek serialu o księżach nie jest przypadkowy, to właśnie w nim bohaterowie trafiają na konkurs muzyczny do złudzenia przypominający Eurowizję. Odcinek jest parodią samego konkursu. Księża wykonują tam absurdalny przebój Mój piękny koń, który przez lata stał się jednym z najbardziej znanych żartów Irlandii związanych z Eurowizją. My lovely horse running through the... Mój kochany koń biegnący przez pola. Irlandia od lat uchodzi za jeden z najbardziej eurowizyjnych krajów Europy. Irlandczycy uwielbiają konkurs, a ich reprezentanci wygrywali Eurowizję aż 7 razy. Nie wszyscy na Zielonej Wyspie są zadowoleni z bojkotu festiwalu. Część widzów i fanów konkursu krytykuje tę decyzję, bo oglądanie Eurowizji od dekad jest dla Irlandczyków niemal narodową tradycją i jednym z najważniejszych telewizyjnych wydarzeń roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Rozmowy w Stambule o udziale reprezentacji Iranu w piłkarskich mistrzostwach świata, które rozpoczną się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie już za niespełna miesiąc. Sekretarz generalny FIFA spotyka się z przedstawicielami Irańskiej Federacji Piłkarskiej. Według nieoficjalnych informacji Matthias Grafström zaproponuje pewnego rodzaju zabezpieczenia do udziału irańskiej reprezentacji w turnieju. Iran ma rozegrać wszystkie trzy mecze grupowe w Stanach Zjednoczonych, mimo że domagał się ich przeniesienia. Gra irańskich piłkarzy na mundialu stanęła pod znakiem zapytania po wybuchu wojny pod koniec lutego.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na południu Śląska i Małopolski ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Sobotnie popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze z porywistym wiatrem. 9 stopni na Podkarpaciu, 14 w centrum, 15 na zachodzie, do 17 na krańcach wschodnich.
1: Autopromocja.
2: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
3: Tak, tak, no nic innego.
2: Czyli będzie troszkę lepiej.
3: Będzie troszkę lepiej, także...
2: No to słuchamy szczegółów.
3: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim, no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś, no niestety niekorzystny, powoduje ta pogoda u nas, no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no... powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite, rano padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
2: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
3: wieczorem.
2: Tak.
3: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
2: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Szmit, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
3: Nawzajem, dzięki serdeczne.

o ślubie, o ślubie już. I mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pestak, lubię cię jak na zabój.

niedoszłym końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Jest 13. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, chroni polską gospodarkę, przekonywał w Żywcu minister energii Miłosz Motyka. W Mikołowie trwa akcja profilaktyczna. Można skorzystać z szeregu badań i konsultacji. W tym wydaniu informacji Radia Katowice przeniesiemy się również do Tychów, gdzie trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski Kobiet.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Program Ceny Paliw Niżej chroni całą polską gospodarkę, przekonywał w Żywcu minister energii. Miłosz Motyka ocenił w ten sposób pakiet regulacji obniżających VAT i akcyzę na określone paliwa. Działanie programu widać w wynikach gospodarczych, mówił polityk PSL-u podczas wojewódzkiego święta ludowego.
2: To jest program, dzięki któremu możemy mówić o tym, że po pierwszym kwartale te ostatnie wskaźniki gospodarcze dotyczące wzrostu gospodarczego są na optymistycznym poziomie, wyższym niż te, które były prognozowane przez ośrodki analityczne, a poziom inflacji nie jest tak wysoki, jak ma to też miejsce w innych państwach.
0: Decyzją rządu pakiet regulacji ceny paliw niżej będzie obowiązywał co najmniej do końca miesiąca. Minister Miłosz Motyka zadeklarował też w Żywcu, że niezależnie od sytuacji międzynarodowej w Polsce na pewno nie zabraknie w nadchodzącym sezonie urlopowym paliwa lotniczego. Pod hasłem Dbamy o zdrowie w Mikołowie, w mieście odbywa się akcja profilaktyczna. W mobilnych przychodniach, które stanęły na rynku, można skorzystać z szeregu bezpłatnych badań, mówi rzecznik Urzędu Miasta w Mikołowie Tomasz Rogula.
3: Za darmo i bez recepty wykonać będzie można wiele różnych badań, między innymi badania dotyczące ryzyka wystąpienia cukrzycy, ocenę astmy, badania na gęstość kości, na obecność wirusa HPV. Przeprowadzić będzie można badanie wzroku, analizę składu ciała z konsultacją.

0: się dietetyczną, badanie słuchu, spirometrię.
1: Jak dodaje zastępczyni burmistrza Mikołowa Aneta Esnekier, wydarzenie ma charakter międzypokoleniowy.
2: Dla dzieci zaplanowano badania stóp, ćwiczenia wspierające prawidłową postawę, ale też spotkanie z dogoterapeutą. Seniorzy będą mogli z kolei zapoznać się z ofertą aktywności i wsparcia.
1: Skorzystać można ze wspólnych zajęć zumby na mikołowskim rynku. Przygotowano także stanowisko książki dla zdrowia. Przetestować można również alko i narkogogle, które symulują wiele skutków używania tych używek. Wydarzenie potrwa do 15.
3: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
1: W Tychach trwa finał piłkarskiego Pucharu Polski Kobiet, w którym Czarni Sosnowiec grają z GKS-em Katowice. Na miejscu jest Piotr Muszalski. Dzień dobry Piotrze, powiedz, co dzieje się na miejscu.
4: Dzień dobry, no tutaj trwa przerwa w tym spotkaniu, które może nie porywa, ale najważniejsze, że po 45 minutach mamy bramki, bo jak na razie wynik 1-1. Zaczęło się bardzo obiecująco, bo już w czwartej minucie Nicole Kaletka z Czarnych Sosnowiec uderzyła z przedpola karnego i obiła piłką poprzeczkę. 7 minuta i świetnym podaniem Klaudia Maciążka po drugiej stronie znalazła w polu karnym Julię Włodarczyk, ta z wodem położyła obrończynię Czarnych i strzeliła w światło bramki, ale górą była Oliwia Szperkowska z Czarnych Sosnowiec. No tutaj powinna być raczej bramka dla GKS-u Katowice, a chwilę później po drugiej stronie boiska była niecelna główka Patrycji Sarapaty. W 17 minucie ucieszyli się na moment kibice GKS-u Katowice, bo Julia Włodarczyk wrzucała piłkę w pole karne, a w tym polu karnym piłkę na rzut rożny wybiła Zofia Buszewska. Arbiter tego spotkania od razu wskazała na 11, dopatrując się w interwencji obrończyni Sosnowca zagrania ręką. Gdy piłka była już ustawiana na wapnie, sędzia została wezwana do monitora i po wideoanalizie odwołała je. No ale w 25 minucie obudziła się ta sosnowiecka część kibicowska, no bo sosnowiczanki świetnie rozegrały akcję przed polem karnym Gieksy, gdy po lewej stronie wbiegała Patrycja Sarapata, otrzymała piłkę, poszła z tą piłką kilka metrów i już w polu karnym strzeliła tuż przy słupku, dając prowadzenie Czarnym. Ale w 35 minucie, czyli 10 minut później, mieliśmy już remis, gdy Klaudia Maciążka zagrała w pole karne Czarnych Sosnowiec, tam piłkę przyjęła Aleksandra Nieciąg, jeszcze poprawiła swoją pozycję i uderzyła, nie dając szans Oliwii Szperkowskiej. No może to widowisko nie porywa, ale są momenty i na więcej tych momentów liczymy w drugiej części spotkania, bo po pierwszej Czarni Sosnowiec, GKS Katowice 1-1.
1: To był Piotr Muszalski, którego usłyszą jeszcze Państwo na antenie Radia Katowice. Dziękujemy za tę relację. A w Zebrzydowicach i okolicach odbywa się Festiwal Żelaznego Szlaku Rowerowego. To dwudniowe polsko-czeskie spotkanie rowerzystów i nie tylko. Wspólnie odkrywają uroki Żelaznego Szlaku Rowerowego, eksplorując piękno przyrody i kultury Polski i Czech. W programie są m.in. występy artystyczne, wystawa historycznych rowerów, gry terenowe, animacje dla dzieci, tor wyścigowy, warsztaty i poczęstunek. Festiwal zagości w Godowie, Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, Piotrowicach, koło Karwiny i Zebrzydowicach. Na koniec kilka słów o pogodzie. W wielu częściach regionu opady ustały, ale mogą jeszcze występować, szczególnie na południu województwa. Tam obowiązują bowiem ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami. Termometry wskazują teraz od 10 do 13 stopni, a powietrze jest bardzo dobrej jakości.
5: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Zaczynamy je od autostrady A4, która korkuje się, ale lekko, w Dziećkowicach. Tam na pasach w stronę Krakowa pracują drogowcy. Ruch jest ograniczony. Prace drogowe spowalniają, jak na razie, tylko przejazd autostradą A4 przez Chrzanów w stronę Mysłowic. Tam też droga jest zwężona. W centrum aglomeracji o tej porze bardzo spokojnie. Na południu lekko korkują się drogi dojazdowe do Żywca. Niewielkie postoje mamy na trasie 946 przy dojeździe do ronda od zjazdu z trasy S1. Na północy z korkami liczyć muszą się podróżujący drogą 43 przez Lgotę. Tam ze względu na przebudowę skrzyżowania ruch odbywa się wahadłowo. Przymusowy przystanek mamy zarówno w stronę Kłobucka, jak i w stronę Częstochowy. Na Jurze niewielki korek utrzymuje się w Pradłach na drodze 78. To w miejscu budowy jurajskiej obwodnicy, gdzie ruch, podobnie jak w Lgocie, odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
6: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Schmidt ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
7: Tak, tak, no nic innego.
6: Czyli będzie troszkę lepiej.
7: Będzie troszkę lepiej, także...
6: No to słuchamy szczegółów.
7: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu na

0: Wpływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże, większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim, no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1003 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś, no niestety niekorzystny, powoduje ta pogoda u nas, no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nierozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
1: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
0: wieczorem.
1: Tak.
0: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
1: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Schmidt, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
0: Nawzajem, dzięki serdeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nowe alerty IMGW przed gwałtownymi burzami wystąpią na południowym wschodzie kraju. Politycy w Trójce o redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie.
3: Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce.
2: Już dziś noc muzeów w Trójce. Zapraszamy do naszego radia od kulis. Są najnowsze ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty zaczną obowiązywać za godzinę i dotyczą województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Burzom towarzyszyć będą silny deszcz i porywy wiatru do 70 km na godzinę. W Tatrach przez cały weekend utrzymywać się będą opady deszczu ze śniegiem, dlatego lepiej odłożyć wycieczki w góry, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Wyjścia wysokogórskie, ale te doliny myślę też trzeba odłożyć na jakiś czas. Sobota, niedziela, no i też część poniedziałku, no raczej deszczowa, pochmurna. Te opady szczególnie intensywne mają być w niedzielę. Generalnie od wtorku powinno być ocieplenie i polepszenie się w ogóle aury.
2: Wczoraj nad Tatrami przeszły burze, piorun uderzył w wierzchołek Giewontu i poraził turystów. Poszkodowanych zostało 7 osób, 2 same zgłosiły się do szpitala, 5 wymagało pomocy TOPR-u. Jedna osoba na chwilę straciła przytomność i spadła z kilku metrów, została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

0: I tyle. Rząd zapewnia, że liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. Opozycja mówi o zaniedbaniach w dziedzinie obronności. Politycy w śniadaniu w Trójce rozmawiali o wstrzymaniu przez Pentagon przeniesienia do nas 4000 wojskowych i planach redukcji sił w Europie. Były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy podkreślał, że jego zdaniem liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju utrzyma się na poziomie 10 tysięcy.
1: Nie mamy tutaj żadnych informacji, aby obecność była ograniczona w Polsce. Natomiast pamiętajmy, że Stany Zjednoczone właśnie w ramach swojej reorganizacji, zmiany strategii, gdzie indziej lokują swoje interesy i można powiedzieć strategiczne i gdzie indziej też dopatrują się swoich konkurentów.
0: Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta mówiła z kolei, że w sprawach dotyczących rotacji Pentagon komunikuje się z Ministerstwem Obrony i to właśnie ten resort powinien zapobiegać decyzjom niekorzystnym dla polskiego bezpieczeństwa.
2: Mam nadzieję, że to jest powiedzmy zawirowanie logistyczno-techniczne i mam nadzieję, że tutaj MON zareaguje prawidłowo i ośrodek prezydencki BBN będzie mógł to wspierać.
0: W środę Warszawę ma odwiedzić najwyższy rangą amerykański generał Dan Kane. Spotka się z kierownictwem resortu obrony i dowództwem wojskowych. Dziś noc muzeów. Tysiące miejsc otwierają się dla zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. To również okazja do zobaczenia miejsc niedostępnych na co dzień, takich jak program Trzeci Polskiego Radia. Zaprosimy Państwa do naszych studiów, pokażemy kulisy nadawania programu na żywo i zdradzimy tajniki pracy z mikrofonem. Będą dwie trasy po radiu, mówi szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska.
3: Trasę krótką i ona obejmuje historię naszego radia w takiej pigułeczce, odwiedzenie studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej, w której być może na scenie ktoś będzie grał, oraz wizytę w studiu emisyjnym, opowieść oczywiście o tym, jak się robi radio, możliwość wejścia na antenę, pozdrowienia swoich najbliższych, ale w trasie dłuższej, gdyby ktoś jednak chciał spędzić z nami więcej czasu, przygotowaliśmy takie solidne oprowadzanie, czyli zaglądanie do różnych studiów, także nagraniowych, odwiedzanie pokoi redakcyjnych, spotkania z redaktorami radiowej Trójki.
0: Zapraszamy na Myśliwiecką 357 od 19 do 23. Komiksy i powieści graficzne umacniają swoją pozycję w Czechach. Widać to podczas odbywającego się w Pradze festiwalu Świat Książki. Uczestniczą w nim także polscy twórcy, relacjonuje Wojciech Stomba.
4: Największa impreza literacka w Czechach ma w tym roku swoją wyspę ilustracji i komiksu. Tak nazywa się Hala Targowa, gdzie z czytelnikami spotykają się m.in. Beata Rojek, Janek Koza, Błażej Kurowski i Krzysztof Nowak.
5: Wydaje mi się, że w ogóle literatura graficzna jest warta uwagi w krajach Europy Wschodniej, Środkowej, bo niestety ciągle się kojarzy z czymś, co jest bardziej obrazkowe niż treściowe.
4: Zauważa Michał Słomka z wydawnictwa Centrala. Mój rozmówca zwraca uwagę na specyfikę czeskiego rynku, w którym widzi potencjał rozwoju.
5: Nie ma takiego modelu jak w Niemczech, w Polsce, we Francji, że tych wydawnictw komiksowych jest dużo, one są robione w małych zespołach, czasami przez jakichś entuzjastów. Tą halę nie da się tak zapełnić komiksem, jak to jest na przykład w Warszawie czy w Krakowie, ale ewidentnie widać, że tych wydawców jest co roku więcej.
4: Międzynarodowy Festiwal Literacki Świat Książki potrwa do jutra. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurne, ale z przejaśnieniami. W całym kraju deszczowo i burzowo. Lokalnie opady będą intensywne. W Zakopanem 9 stopni, w Łodzi 14, w Gorzowie i Legnicy 15, w Ełku i Zamościu 17.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.
1: Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.
0: Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli.
0: Takiej Coca-Coli.
1: Takiej musztardy.
0: I takiego mleka. Nigdy nie będzie.

będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie

0: dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

0: Pomóc, by nie wyminął nas pościg, a świat ex-wrogów przewidział. Będziemy głodni, zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć, a myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń.

0: Na zegarze 14. Zespół SBB został wyróżniony w Alei Gwiazd Bluesa w Katowicach. Muzycy odsłonili tam swoją gwiazdę. Dziś noc muzeów. Za chwilę powiemy, co przygotowało dla odwiedzających Muzeum Zagłębia w Będzinie. Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw tego klubu od 2022 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Zespół SBB odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Staromiejskiej w Katowicach. To właśnie tam znajduje się Aleja Gwiazd Kato Blues Faces. Formacja jest legendarna i koncertuje nieprzerwanie od lat 70. Dla wokalisty i klawiszowca SBB Józefa Skrzyka to wzruszająca chwila.
2: Sama muzyka jest darem wielkim. Bardzo zawsze dziękuję za to, że tak idzie. W dalszym ciągu się w nowych projektach, pomysłach znaleźć. Szczerze mówiąc, to co tu się dzieje, to jest jakieś takie w ogóle nowum, które zaistniało na tym naszym śląskim placu. Ja ten rynek przecież niedawno otwierałem z całą wspaniałą muzyczną ucztą. A te gwiazdki, no kto wie, no podejrzewam, że mają jakieś znaczenie dla pokoleń.
0: Perkusista zespołu Jerzy Piotrowski ucieszył się, że w wydarzeniu wziął udział wielu fanów.
3: To jest piękne, utrzymać przez 50 lat swoich fanów. To jest zobowiązujące, bo trzeba pokazywać ciągle, odświeżać, ale emocje, które powstały w latach 70. fajnie jest odbudowywać w latach 2000. Ludzie przeżywają swoją młodość na naszych koncertach.
0: SBB to jeden z najważniejszych śląskich zespołów bluesowych. Znany jest z eksperymentalnych brzmień i niepowtarzalnego stylu. Jest rozpoznawalny także poza granicami kraju. Dziś rusza kolejna edycja Nocy Muzeów. Tysiące miejsc w całym kraju otwierają się na zwiedzających, którzy mogą wejść do obiektów za darmo. Z tej okazji w Muzeum Zagłębia w Będzinie można zwiedzić m.in. zamek i podziemia miejskie. Jak mówi kustosz muzeum Monika Kempara, z atrakcji będzie można skorzystać od 16 do 23.
4: W Pałacu Mieroszewskich odbędzie się wernisaż wystawy Światy utkane z haftem na żywo. O godzinie 19 koncert duetu The Person. Dostępna będzie wieża zamkowa. Z przewodnikiem odkryjemy podziemia będzińskie oraz dom modlitwy Mizrachi. Pokazy Bractwa Rycerskiego będą na Państwa czekały pod murami zamkowymi.
0: Na wszystkie atrakcje wstęp jest bezpłatny.

0: Jeszcze przez godzinę można skorzystać z mobilnych przychodni na Mikołowskim Rynku. W ramach akcji Dbamy o zdrowie w Mikołowie można skorzystać z szeregu bezpłatnych badań bez skierowania. Wykonać można m.in. spirometrię, badanie wzroku, słuchu czy gęstości kości. Skorzystać można także z porady dietetyka czy wziąć udział we wspólnym ćwiczeniu zumby. Wydarzenie ma charakter międzypokoleniowy.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Robert Lewandowski odchodzi po sezonie z FC Barcelony. Jak poinformował w mediach społecznościowych, opuszcza klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. W nagraniu podziękował wszystkim, których spotkał na swojej drodze. After 4 years, full of challenges and hard work. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Katalonia is my place on earth. Robert Lewandowski dziękował także szefom klubu, w tym prezydentowi Laporcie, za danie mu szansy przeżycia najwspanialszego rozdziału w karierze. W wielu częściach regionu opady już ustały, ale mogą jeszcze występować, szczególnie na południu województwa. Tam obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Termometry wskazują od 10 do 13 stopni Celsjusza.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Koniec przygody Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Żegna się z katalońskim klubem. Straż Graniczna świętuje 35 lat służby. Za chwilę będziemy na uroczystościach w Lublinie. Kiermasz książek wycofanych z księgozbioru organizuje Biblioteka Elbląska.
3: Pewnie wyjdziemy z paroma torbami książek, jak zawsze.
4: Wybór jest naprawdę spory.
2: Robert Lewandowski po zakończeniu sezonu odejdzie z Barcelony. Napastnik reprezentacji Polski bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku. Zakończenie przygody z Blugraną ogłosił w mediach społecznościowych. After 4 years, full of challenges. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Katalonia is my place on earth. Z dumą Katalonii 37-letni Lewandowski wywalczył puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W ciągu 4 sezonów strzelił 119 goli. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze w swoich mediach społecznościowych po decyzji polskiego napastnika FC Barcelona. 35 lat Straży Granicznej. Formacja świętuje jubileusz w Lublinie. W uroczystościach biorą udział prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Orzeł.
5: Dzień dobry. Niespełna 17 tysięcy tylu funkcjonariuszy liczy Straż Graniczna. 270 z nich zostało dziś awansowanych na pierwsze stopnie oficerskie, a wśród nich Ewa Pawlak-Ziętarska, pierwsza kobieta, kapitan morskiej jednostki Straży Granicznej. Z Choszczna i ze Świnoujścia przyjechali, by towarzyszyć teraz już pani podporucznik, jej najbliżsi rodzice, teściowie i mąż.
6: Robiła kawał dobrej i ciężkiej roboty. Kobieta w męskim świecie osiągnęła ogromny sukces.
7: Pierwsza linia frontu to oni.
6: A jeszcze nie powiedziała ostatniego zdania.
7: Dzisiaj promowana nasza synowa, dlatego my tu jesteśmy.
8: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
5: To ważna i trudna służba, w której takie samo znaczenie mają wyposażenie, wyszkolenie i człowieczeństwo, mówił prezydent Karol Nawrocki.
9: Byliście twarzą człowieczeństwa i solidarności po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Ale też to wy byliście twarzą powagi państwa polskiego i siły, gdy rozpoczynała się wojna hybrydowa i atak na nasze granice.
5: Polska Straż Graniczna, która strzeże 3,5 tysiąca kilometrów granic, jest jedną z najskuteczniejszych formacji w Europie.
2: Anna Orzeł, dziękujemy za relację. W ukraińskim Charkowie służby usuwają skutki porannego uderzenia rosyjskich dronów. Rosjanie zaatakowali 4 dzielnice. Do uderzenia doszło o 8 rano w centrum Charkowa. Uszkodzone zostały wyjścia z metra, w sumie 3. Poza tym trafione zostały budynki biurowe i kilka sklepów. Jedna osoba została ranna. Ogólnie rzecz biorąc, noc była bardzo trudna. Drony zaatakowały 4 dzielnice Charkowa. Ponadto uszkodzonych zostało kilka prywatnych domów mieszkalnych.
4: Mówi mer Ihor Jeriechow. Według dowództwa ukraińskich sił powietrznych Rosjanie do nocnych ataków na Ukrainę

0: Chiny użyli niemal 300 dronów. Jutro do Rotterdamu dopłynąć ma statek wycieczkowy Hondius, na którego pokładzie doszło do zakażeń hantawirusem. Zagraniczni członkowie załogi przejdą 6-tygodniową kwarantannę w porcie, relacjonuje Katarzyna Van Rooyen.
1: Na pokładzie znajduje się 27 osób, w tym 4 Holendrów i 23 obywateli innych krajów. Wszyscy będą musieli odbyć 6-tygodniową kwarantannę. Holendrzy w swoich domach, pozostałe osoby w specjalnie przygotowanych dla nich kontenerach mieszkalnych, które staną na terenie portu. Teren wokół nabrzeża, gdzie zacumuje statek, zostanie ogrodzony, aby odpowiednie służby mogły swobodnie wykonywać swoją pracę. Później jednostka zostanie zdezynfekowana. Hantawirusem zaraziło się 10 pasażerów statku, z których 3 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach pojawią się nowe zakażenia, gdyż wirus ma długi okres inkubacji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Od literatury pięknej po popularno-naukową. W Bibliotece Elbląskiej kiermasz książek wycofanych z księgozbioru. Czeka kilka tysięcy tytułów. Czego szukają czytelnicy?
2: Perełek to po pierwsze, czegoś, czego nie mam w kolekcji, a dwa, czegoś dla rozluźnienia, jakiś kryminał, sensacja, tak na lekko do poczytania wieczorem. Praktycznie na każdej edycji jesteśmy całą rodziną. No, trójkę dzieci też szuka swoich tytułów. Pewnie wyjdziemy z paroma torbami książek, jak zawsze.
3: Kryminałów i sensacji, bo uwielbiam czytać. Córka jak mi zaczęła wypożyczać, tak mnie wciągnęło i tylko te dwie kategorie. Wybór jest naprawdę spory.
4: Głównie z II wojny światowej i jakichś takich naukowych, dotyczących chemii i też biologii. To ciekawe rozwiązanie, żeby się tutaj pozbyć książek, żeby nadać im nowe życie.
0: Jutro kiermasz będzie otwarty od 11 do 15. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami burze, w górach także deszcz ze śniegiem. 9 stopni na Podkarpaciu, 14 w centrum, 15 na zachodzie, do 17 na krańcach wschodnich.
6: Autopromocja. Taki plan.
7: Wszedł i powiedział, będzie zanikał. Już wyjaśniam, o co chodzi. Dariusz Szmit ponownie pojawił się w studiu. No i miałeś na myśli deszcz oczywiście.
8: Tak, tak, no nic innego.
7: Czyli będzie troszkę lepiej.
8: Będzie troszkę lepiej, także...
7: No to słuchamy szczegółów.
8: Polska znajduje się pod wpływem głębokiego niżu z południa i południowego zachodu. Napływa na nas, na nasz kraj, wilgotne powietrze polarno-morskie. Dlatego dziś w kraju, proszę Państwa, no zachmurzenie duże. Większe przejaśnienia na zachodzie Polski jedynie i na krańcach południowo-wschodnich, za to na wschodzie i południowym wschodzie, no takie dosyć mocne opady deszczu, po południu też możliwe burze, no miejscami na pozostałym obszarze od godzin około południowych przelotne opady deszczu i też burze. Temperatura maksymalna na znacznym obszarze Polski od 12 do 16 stopni cieplej, na krańcach południowo-wschodnich tam od 19 do 22, chłodniej miejscami w pasie od Śląska, Małopolski po ziemię świętokrzyską od 9 do 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej z kierunków zmieniających się. W województwie śląskim no dzisiaj zachmurzenie przeważnie całkowite, ale pod wieczór możliwe będą lokalne przejaśnienia, szczególnie na jurze. W większości województwa śląskiego, zwłaszcza w górach, w Beskidach, w metropolii, no, wystąpią opady deszczu, jednak głównie tak przed południem i tak jeszcze parę godzin po południu, ale już potem opady będą słabły i tylko już lokalnie będą występowały, będą zanikały. Temperatura maksymalna dziś, no niestety chłodno, do 12 stopni w Katowicach i Częstochowie, do 11 w Bielsku-Białej, w okolicach Rybnika, Tarnowskich Gór, Raciborza do 12, w rejonach podgórskich od 9 do 11, wysoko w Beskidach od 5 do 7, wiatr słaby, umiarkowany, północno-wschodni i północny. Ciśnienie rzeczywiste w Katowicach wynosi 969, wciąż bardzo niskie, a mierzone na poziomie morza 1300 hektopaskali, jednak będzie rosło. Biometr dziś no niestety niekorzystny. Powoduje ta pogoda u nas no senność na przykład i takie znużenie. Noc, proszę Państwa, najbliższa z soboty na niedzielę, zachmurzenie całkowite lub duże, lokalnie znowu opady deszczu, jednak głównie w Beskidach. Temperatura minimalna w granicach 6-9 stopni na Celsjusza, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. A jutro w niedzielę, no powtórka, chciałoby się powiedzieć, z rozrywki, chociaż pogoda nie rozrywkowa, bo zachmurzenie całkowite rano, padać będzie głównie w górach, a później w ciągu dnia opady zaczną obejmować centrum i północ regionu, czyli odwrotnie niż dzisiaj, bo dzisiaj przed południem większe opady, a jutro w drugiej części dnia będzie mocniej padało. Nadal chłodno, temperatura maksymalna w granicach 9-12 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu i północy. W poniedziałek, proszę Państwa, no tutaj kalka pogodowa, w dalszym ciągu zimno i mokro, no temperatura w granicach 10-13 stopni, jednak od wtorku już pogodniej się zrobi i z każdym dniem potem będzie troszeczkę cieplej.
7: Czyli na metalikę już jest szansa, że będzie lepsza pogoda we wtorek
8: wieczorem.
7: Tak.
8: No jest szansa, będzie jeszcze chłodno, ale nie będzie padać.
7: No i cudownie, i to jest dobra wiadomość. Dariusz Szmit, dziękujemy pięknie, Darku, za poranne chwile i dobrego weekendu.
8: Nawzajem, dzięki serdeczne.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

twoja córka. Okażą się tacy jak oni. To co ty zrobisz?

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom. Oni nie są równi. Włącz idiota, co ty teraz zrobisz?

którzy są tacy jak oni.

Będę życzył ci dobranoc, będę życzył ci wspaniałych snów. O niegroźnej utopii.

0: Wybiła 15. Ratownicy górscy ostrzegają przed warunkami na szlakach w Beskidach. W ten weekend są mokre i śliskie. Uczniowie szkół podstawowych zmierzyli się z wyzwaniami w konkursie wiedzy o regionie. Dziś Noc Muzeów. Przygotowano mnóstwo atrakcji, w tym premierę bajki, słuchowiska z udziałem dziennikarzy Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Warunki na beskidzkich szlakach są trudne, jest ślisko, ostrzegają ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W górach spodziewane są dalsze opady deszczu, także jutro. Na Babiej Górze zamknięty jest najtrudniejszy szlak, żółty, zwaną percią akademików. Turyści, którzy wybierają się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty, warto zabrać także kijki. Koniecznie należy mieć naładowany telefon i zainstalowaną na nim aplikację Ratunek. Po raz 10 uczniowie szkół podstawowych w Śląskiem zmierzyli się z wyzwaniami w konkursie wiedzy o regionie Silesia Incognita. Zwycięzcy pojadą do Parlamentu Europejskiego. Jest to wiedza pozaszkolna, którą dzieci muszą zdobyć na własną rękę, mówił europoseł Łukasz Kochut.
2: Jest też trochę śląskiej gotki, no bo też wiadomo, no Śląska nie ma bez języka śląskiego. Jest dużo historii, dużo ciekawych pytań od też autorytetów. I cieszę się, że za każdym razem, jak biorę laureatów tego konkursu do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli, to te osoby są jeszcze bardziej tym Śląskiem zachwycone i mam nadzieję, że z tego grona urodzą się przyszli liderzy też śląskiej opinii publicznej, bo o to też w tym wszystkim chodzi, żeby ta wiedza o Górnym Śląsku i siła regionu trwała.
0: Pytania zadane w konkursie nie należały do najłatwiejszych, ale uczestnicy twierdzą, że poradzili sobie bardzo dobrze.
3: No myślę, że lepiej poszło nam niż w tamtym roku, bo drugi raz już jesteśmy na tym konkursie.
4: Zdziwienie zdecydowanie, po zobaczeniu niektórych zadań przyszło nas takie zdziwienie, ale uważamy, że nie było źle, jak na początku zakładaliśmy.
5: No na pewno zdobyliśmy więcej punktów niż rok temu. Nie było najłatwiejsze, ale poszło nam dobrze, więc myślimy, że mamy szansę na dostanie się do dalszego etapu.
0: Organizatorzy chcą, aby konkurs upowszechniał wiedzę na temat historii i kultury Śląska oraz wzbudzał zainteresowanie młodzieży regionem.
1: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Przygody Rumianka, wielka ucieczka z Zielnika. To tytuł bajki i słuchowiska, których premiery zaplanowano na dzisiejszą Noc Muzeów w Częstochowie. Opowiada o dzielnym Rumianku, który bohatersko próbuje odnaleźć długo wyczekiwaną wiosnę, mówi autorka bajki Ewelina Mędrala-Młyńska z Muzeum Częstochowskiego.
6: Jest to taka opowieść,

0: edukację dla dzieci, która ma trochę przybliżyć im specyfikę pracy w muzeum, pokazać nas z takiej bardzo atrakcyjnej, bajkowej strony, ale też wprowadzić w obrzędowość, może troszkę w demonologię. Wątek jest jeden, ale postaci kilka, więc myślę, każdy znajdzie coś dla siebie.
1: W bohaterów dźwiękowej wersji bajki wcieliły się znane słuchaczom Radia Katowice głosy Małgorzata Lachendro, Marta Dobrowolska-Damszel, Dominika Sygiet, Wojciech Pacula i Dariusz Schmidt. Narratorem jest Krzysztof Słabikowski z częstochowskiej redakcji Radia Katowice.
2: Mimo że na co dzień pracujemy przed mikrofonem i też czytamy bajki swoim dzieciom, to była to dla nas wielka przygoda. I kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy przygody Rumianka w wersji dźwiękowej, to chyba wszyscy z nas byli wzruszeni. Nie spodziewałem się też, że nasi radiowcy mają taki dar aktorski.
1: Za realizację dźwięku odpowiada Rafał Drabek. Bajka o bohaterskim Rumianku powstała w ramach projektu realizowanego w Muzeum Częstochowskim pod nazwą Etnobotaniczne Wibracje. Premiera za godzinę w częstochowskim ratuszu. Pozostajemy w temacie Nocy Muzeów. Diabeł będzie motywem przewodnim tego wydarzenia w Muzeum Śląskim w Katowicach. Przygotowano wystawy pod tytułem Dwa Światy, Diabły i Anioły z kolekcji działu etnografii. Nie zabraknie również propozycji dla całych rodzin, mówi kierownik działu oświatowego Monika Czernik-Czublun.
3: Do samej północy będą czekały na Państwa wydarzenia pod hasłem Gdzie Diabeł Mówi Dobranoc. Odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Pasjonaci gier planszowych będą mieli okazję wziąć udział w sesji RPG.
1: Ponadto można zwiedzać pracownię konserwatorską, czekają spektakle taneczne, a chętni podczas oprowadzania tematycznego będą mogli poszukać dobrego ducha dawnej kopalni, czyli skarbnika. W wielu częściach regionu opady już ustały, ale mogą jeszcze występować szczególnie na południu województwa śląskiego. Tam obowiązują bowiem ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed intensywnymi opadami deszczu. Termometry wskazują teraz od 10 do 12-13 stopni Celsjusza. Ode mnie to już wszystko. O 16:00 informacje Radia Katowice przedstawi Agnieszka Tatarczyk. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec. Do usłyszenia jutro.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja. Minęła 15. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja ogłoszona. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Specjalny program pełen radiowych atrakcji podczas Nocy Muzeów w Trójce. Polski wiolonczelista walczy o zwycięstwo w prestiżowym konkursie imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, tak? Roberta Lewandowskiego żegna FC Barcelona. Po czterech sezonach polski napastnik ogłosił, że opuszcza dumę Katalonii. Podkreślił, że odchodzi z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Po czterech sezonach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas iść dalej. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką czułem od kibiców od pierwszych dni. Przyznał w mediach społecznościowych kapitan polskiej reprezentacji. Lewandowski z Barceloną zdobył 3 tytuły mistrzowskie, puchar i 3 superpuchary Hiszpanii. W barwach Blugrana zdobył 119 goli. Już w pierwszym sezonie był najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiej ekstraklasy. Strzelił 23 bramki.
6: Też trofeum w tym pierwszym sezonie Pichichi, czyli dla najlepszego strzelca. Myślę, że wyśrubował kolejne piękne rekordy, natomiast faktycznie ta jego przygoda, ona wykraczała bardzo poza boisko, bo wiemy też o tym, że Robert poszedł na wiele ustępstw, żeby do Barcelony trafić. Potrafił się zrzec pieniędzy, żeby grać w Barcelonie.
5: Mówi dziennikarz Robert Hatuszko. Robert Lewandowski nie ogłosił na razie, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Media łączą go z ligami w Arabii Saudyjskiej i USA, ale też z klubami włoskimi. Kilkuset funkcjonariuszy Straży Granicznej odznaczonych przez prezydenta podczas centralnych obchodów Święta Straży w Lublinie. No, Karol Nawrocki mówił, że to nowoczesna służba XXI wieku, która chroni nie tylko Polskę, ale również Unię Europejską i NATO.
7: Wy dziś służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej

0: flanki NATO. Dlatego i ja, i pan generał, i pan minister, i wszyscy obywatele czują dum z naszych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
1: Profesjonalizm i nowoczesność, to za to chwalił Straż Graniczną wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Podkreślał, że o skuteczności funkcjonariuszy świadczy szczelność polsko-białoruskiej granicy.
2: Przygotowaliśmy się do odpierania tego zagrożenia. Z roku na rok malała liczba osób, które przez naszą granicę się przedostawały, mimo tego, że presja migracyjna wzrastała. Miarą tego skutecznego działania Straży Granicznej jest to, że od początku bieżącego roku żaden nielegalny migrant nie przedostał się przez granicę białorusko-polską.
1: Powołana w 1991 roku Straż Graniczna przejęła obowiązki Wojsk Ochrony Pogranicza. Strzeże ponad 3,5 tysiąca kilometrów granicy. Jak wygląda radio od kuchni? O tym będzie można przekonać się podczas Nocy Muzeów w Trójce. Wśród atrakcji możliwość wystąpienia przed mikrofonem. Po radiu oprowadzać będą trójkowi dziennikarze. Finałem zwiedzania będzie wizyta w studiu, z którego nadawany jest program. Gościem Nocy Muzeów będzie także Michał Pieńkowski, zapowiada szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska.
3: To jest absolutnie rewelacyjnie opowiadający o filmach i nie tylko człowiek związany na co dzień z Instytutem Audiowizualnym Filmoteką Narodową. Mam w małym palcu po prostu historie dotyczące filmów, nawet tych najstarszych, a co więcej wspaniale opowiada o radiu i o tym, jak polskie radio żyło już w tych przedwojennych obrazach.
1: Zapraszamy na Myśliwiecką 357 od 19 do 23. Wiolonczelista Krzysztof Michalski walczy o zwycięstwo w prestiżowym konkursie imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli. Wieczorem będzie wiadomo, czy znajdzie się w finale międzynarodowego konkursu dla młodych talentów.
4: Polak już trzykrotnie prezentował się belgijskiej publiczności. Wczoraj 23-letni wirtuoz wiolonczelli wystąpił z orkiestrą. Polak przeszedł już kilka etapów. Do konkursu zgłosiło się ponad 180 osób. Zakwalifikowanych zostało 64 muzyków. Do półfinału dostało się 24. Dziś ostatnie występy i wieczorem jury wybierze finałową dwunastkę. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod koniec miesiąca. Dla wielu znawców muzyki ten konkurs, odbywający się od 75 lat, jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia sporo chmur, ale miejscami też przejaśnienia deszczowe, miejscami pojawiają się burze. 8 stopni w Bielsku-Białej, 11 w Ustce, 12 w Warszawie, do 19 w Zamościu.
7: Trójka.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

0: Jest 16. To walka o dobro naszych rolników, tak mówił w żywcu minister energii. Miłosz Motyka odniósł się w ten sposób do skargi Polski na umowę handlową z krajami Ameryki Południowej. W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. A dziś Noc Muzeów. Za chwilę o atrakcjach w Czeladzi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam Wojewódzkiego Święta Ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie i pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stacja kolejowa w Czerwionce zostanie przebudowana. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały stosowne dokumenty z wykonawcą prac. W ramach zadania powstaną tam dwa wyższe perony. Dojścia do nich wykonane zostaną w formie pochylni, co sprawi, że stacja będzie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano także budowę parkingu typu Park and Ride. Wszystko ma być gotowe pod koniec roku.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs dotyczący tajemnic biblioteki.
3: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało

0: Efekt wow.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
2: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałam, jesteśmy.
3: Uczestnicy mogli zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne dla czytelników, w tym najwyższą kondygnację budynku, a także system magazynowy i logistykę realizacji zamówień książek. Od chwili złożenia rewersu aż po dostarczenie publikacji do czytelni. A dzisiaj w instytucjach kultury w całej Polsce kolejna edycja Noce Muzeów. Wiele miejsc otwiera z tej okazji nowe wystawy lub szykuje dodatkowe atrakcje. Tak będzie m.in. w Czeladzi, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jakub Kubasik.
4: Zapraszamy od godziny 17 do Muzeum Saturn w Czeladzi, które mieści się na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni Saturn. Oprócz samego zwiedzania muzeum, które będzie darmowe, odbędzie się również koncert muzyki jazzowej, pewne gry i zabawy dla dzieci, ale takim najważniejszym wydarzeniem będzie mapping 3D, który zostanie wyświetlony na fasadzie Muzeum Saturn.
3: Pierwsza projekcja przewidziana jest na godzinę 21 i będzie wyświetlana co pół godziny. Zaplanowano 4 pokazy. Po suszy teraz cały czas deszczowo, popada także w nocy i jutro, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później w ciągu dnia opady zaczną obejmować również centrum i północ regionu. Temperatura w niedzielę do 12 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sefera. To profesjonalista. Praca z nim była dla mnie przywilejem. Trener Barsy dziękuję Robertowi Lewandowskiemu. 35 lat Straży Granicznej. Podczas obchodów jubileuszu część funkcjonariuszy odebrała odznaczenia i awansa. W Wiedniu ostatnie przygotowania do finału Eurowizji. Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. Najsłynniejszy polski piłkarz ostatnich dekad decyzję o odejściu z klubu przekazał po południu w mediach społecznościowych. Jak napisał, opuszcza kataloński klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda, pisze FC Barcelona. Za 4 lata dziękuję Lewandowskiemu trener Dumy Katalonii, Hansi Flick. Pracowałem z Robertem 5 lat i przez ten czas zdobyliśmy 9 tytułów. Wszystkie tytuły zdobyłem z nim. Praca z nim była dla mnie przywilejem. To profesjonalista. Codziennie dawał swojemu ciału to, co najlepsze, by być zawsze w najwyższej formie. Myślę, że jest doskonałym wzorem dla młodych piłkarzy, dlatego ciągle gra na tak wysokim poziomie. W ciągu 4 lat w Barcelonie polski napastnik strzelił 119 bramek. Kolejny przedostatni mecz w jej barwach i ostatni na stadionie Camp Nou rozegra jutro. Wśród potencjalnych nowych pracodawców polskiego piłkarza wymienia się m.in. kluby z Arabii Saudyjskiej i ze Stanów Zjednoczonych. Dbają o to, by nasze granice były bezpieczniejsze. Pogranicznicy świętowali w Lublinie 35-lecie formacji. Wielu z nich zostało docenionych, odznaczonych i awansowanych. Wśród nich jest Ewa Pawlak-Ziętarska, pierwsza kobieta kapitan Morskiej Jednostki Straży Granicznej. W tym ważnym momencie towarzyszyli jej bliscy, którzy przyjechali do Lublina z Choszczna i ze Świnoujścia.
3: Dzisiaj promowana nasza synowa.
4: Jesteśmy bardzo dumni z niej.
3: Pierwsza linia frontu to oni.
5: Panie prezydencie, melduje pod oddziały do uroczystego apelu. Czołem funkcjonariusze! Czołem, panie
6: prezydencie! Trudne zajęcie.
7: Trudne i bardzo odpowiedzialne.
3: Czy jest ważna? Bardzo ważna.
2: Polska Straż Graniczna uchodzi za jedną z najskuteczniejszych formacji w Europie. Poseł opozycji Andris Kulbers, kandydatem na nowego premiera Łotwy. Prezydent Edgars Rinkiewicz ogłosił to w telewizyjnym orędziu. W tym tygodniu do dymisji podała się Ewika Silina. Kandydaturę nowego premiera musi teraz przegłosować parlament. A więcej o wydarzeniach na świecie za chwilę w audycji międzynarodowej. W Wiedniu ostatnie przygotowania do finału Eurowizji. W 70. jubileuszowej odsłonie konkursu wystąpi reprezentantka Polski Alicja Szemplińska z utworem Prey. Artystka wraz z tancerzami ma do wykonania na scenie dość skomplikowany układ.

0: choreograficzny z wykorzystaniem pochłej platformy, opowiadają wysłanniczce Polskiego Radia do Wiednia Annie Zakrzewskiej, jeden z choreografów Adam Beta oraz reżyser występu Kamil Staszczyszyn.
1: Zanim jeszcze platforma do nas dojechała, mieliśmy już spotkania, że tak powiem, na płaskim gruncie, gdzie ćwiczyliśmy cały wybieg i to, żeby Alicja też nabrała pewności siebie w samym chodzie, z gestami, które wykonuje. No i później trzeba było sprawdzać, jak Ala się zachowuje na platformie.
2: I jak to wszystko zostało opublikowane, to nagle ludzie zaczęli pisać: wow, ale zrobiliście występ. Czegoś takiego jeszcze nie było, zwłaszcza z naszego kraju, że to jest coś rzadko spotykanego, że pierwszy raz Polska zrobiła taki bardzo nowoczesny występ.
3: Tancerzom życzy się połamania nóg, a choreografom?
1: Tego, aby po prostu ludzie, którzy występują na scenie, zrobili swoją robotę, żeby się tym świetnie bawili, żeby zostawili duszę i serducho na parkiecie.
0: Początek finału o 21:00. No to serwis trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Po południu i wieczorem pochmurno, większe przejaśnienia na zachodzie i północnym zachodzie. Na wschodzie i południu deszcz, na krańcach wschodnich i na zachodzie możliwe dodatkowo burza. Na termometrach od 12 do 16 stopni, cieplej na krańcach wschodnich od 16 do 20, a chłodniej miejscami w pasie od Śląska i Małopolski po ziemię świętokrzyską od 10 do 12.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Co się pan tak...

Cię. Tak jak ty i on, nudzę się, choć mówią doceń. Jak coś wymyślisz, dzwoń.

0: Jest 17. 36-latka z Bielska-Białej śmiertelnie zatruła się czadem. Policjanci z Zabrze zatrzymali pijanego kierowcę, który jeździł mimo dwóch sądowych zakazów. Za chwilę także propozycje na Noc Muzeów w Bytomiu i Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Prokuratura będzie wyjaśniała okoliczności śmierci młodej kobiety w Bielsku-Białej. Jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wczoraj w mieszkaniu przy ulicy Sobieskiego podczas kąpieli w łazience zmarła 36-latka. Jako przyczynę wskazano zatrucie tlenkiem węgla. Tlenek węgla zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Czad może powstać także podczas pożaru. Zabrzańscy policjanci zatrzymali 34-letniego kierowcę, który jeździł po pijanemu. Na ulicy Piotra Skargi-Mądurowej zwrócili uwagę na nietypowo poruszający się samochód. Gdy postanowili go zatrzymać, okazało się, że kierowca nie tylko miał ponad promil alkoholu w organizmie, ale też dwa aktywne zakazy sądowe dotyczące prowadzenia pojazdów. 34-latek figurował także w policyjnych bazach jako poszukiwany listem gończym. Zabrzański sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Może mu grozić do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach włącza się w tegoroczną Noc Muzeów. Placówka zaprasza w godzinach od 18 do 23. Jak mówi dr Renata Dziechciarz, naczelnik archiwum, będzie to symboliczne pokazanie śląsko-zagłębiowskiego sąsiedztwa i przejrzenie miast, zwłaszcza tych leżących na pograniczu.
2: W tym roku przewodnim hasłem jest spacer po miastach śląskich i zagłębiowskich i pokazanie pocztówek, zdjęć, zarówno tych, które były wykonane przed wojną, w czasie wojny, tuż po wojnie i czasami porównania tego, jak wygląda dana ulica, dany plac, dany budynek dzisiaj.
0: Chętni będą mogli zagrać w archiwalne memory, wziąć udział w konkursie geograficznym i rozwiązać krzyżówkę. Na młodszych czekają kolorowanki i regionalne zgadywanki. Z kolei w Częstochowie, w tamtejszym przystanku Historia IPN-u, czeka projekcja filmu Kryptonim Warta, 7. Dywizja Piechoty 1939. Magia zagości dziś w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Placówka zaprasza od 18. Będzie można zgłębić wiedzę o magicznej mocy ziół, będzie nocne łapanie owadów, węże i wiele innych atrakcji, wylicza Anna Rakke z działu edukacji Bytomskiego Muzeum.
3: Zapraszamy Państwa na magiczne rytuały wierzenia naszych przodków. Będziemy tworzyć wróżby w grotach, amulety. Spotkamy wróżki celtyckie, które będą tłumaczyły nam życie za pomocą właśnie takich magicznych rytuałów.
0: Oprócz tego czeka także niezwykła wystawa, którą przygotowała Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Muzeum Górnośląskie czeka na gości aż do północy. Cały czas pochmurno w regionie i deszczowo. Opady towarzyszyć nam będą w nocy i jutro. Temperatura maksymalna to 12 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Uwaga na burze z silnym deszczem. Trzeba się ich spodziewać na południu i wschodzie. Praca i sytuacja finansowa głównym źródłem stresu kobiet, mówi o tym

0: Raport Fundacji Twarze Depresji. Przed nami Noc Muzeów. Trójka przygotowała specjalny program. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy może spaść do wieczora na południu Polski. Obfite opady i silny wiatr towarzyszą burzom zapowiadanym w tej części kraju.
1: Te burze nadal będą utrzymywać się głównie na południowym wschodzie i południu. Tutaj nadal spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Te opady lokalnie do 20-30 mm. Właściwie z soboty na niedzielę ta strefa cały czas będzie utrzymywała się właśnie na południu i południowym wschodzie.
0: Jak zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasak, jutro opady mogą być jeszcze bardziej intensywne. Miejscami spadnie nawet do 100 mm deszczu. Synoptycy spodziewają się również silniejszych porywów wiatru i kolejnych burz. Już nie tylko rodzina i relacje, ale praca oraz sytuacja finansowa głównym źródłem stresu kobiet. Takie są wyniki raportu Fundacji Twarze Depresji. Obecnie wyczerpanie psychiczne kobiet nie wynika z porzucenia tradycyjnego modelu matki Polki, ale nagromadzenia ról, jakie pełnią.
2: Prawie 3/4 badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej 3 role jednocześnie. Partnerki, pracownicy, żony, matki, córki czy przyjaciółki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy odpoczynku, mówi prezes Fundacji Twarze Depresji Anna Moran.
3: Ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi.
2: Kiedy zatem powinna nam się zapalić czerwona lampka, wskazuje psychiatra dr Sławomir Murawiec.
4: Kiedy zostajemy sami ze sobą i czujemy smutek, rozpacz, lęk, to jest na pewno ten moment. No i kiedy ciało już wyraźnie daje znać, że 5 chorób nie bierze się u człowieka tak bez przyczyny, tylko z powodu wysokiej poziomu stresu.
2: W tym roku kampania przypomina każdej kobiecie, że pełni wiele ról, ale ma jedno zdrowie psychiczne, więc powinna o nie zadbać. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Polityk opozycji z misją utworzenia nowego rządu Łotwę. Prezydent powierzył ją 49-letniemu posłowi Andrisowi Kulbergsowi.
5: Łotewski prezydent po zakończeniu konsultacji z partiami mówił, że wolałby, aby do najbliższych wyborów krajem pokierował nowy rząd z politycznym mandatem, a nie gabinet techniczny. Jeżeli Andrisowi Kulbergsowi uda się utworzyć rząd, będzie musiał go poprzeć jeszcze łotewski parlament. Misję tworzenia otrzymał przedstawiciel największej siły opozycyjnej. Zanim objął funkcję posła, był biznesmenem z branży motoryzacyjnej. W parlamencie Andris Kulbergs zasłynął jako szef komisji śledczej badającej opóźnienia w budowie linii kolejowej Rail Baltica. Szefowa łotewskiego rządu Ewika Silina w czwartek ogłosiła ustąpienie z funkcji po tym, gdy rozsypała się rządząca koalicja. Powodem był spór polityczny wokół incydentu z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy i uderzyły w zbiorniki paliwa nieopodal wschodniej granicy państwa. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Na Noc Muzeów przygotowaliśmy specjalny program pełen radiowych atrakcji. Naszych gości zaprosimy za kulisy naszych audycji. Pokażemy legendarne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. W studiu M5 będzie można nagrać własne zapowiedzi do muzycznej poczty UKF, prowadzonej m.in. przez Mariusza Owczarka.
6: Poza oczywiście wizytą w studiu, które zawsze robi wrażenie na naszych słuchaczach, mam takie odczucie, że oni czasami się dziwią, że to po prostu tak wygląda. Tak zwyczajnie. Mikrofon, stół, krzesło. Takie zwyczajne miejsce, studio radiowe, w którym potem dzieje się magia. Czasami nam się to udaje przecież.
0: Noc Muzeów to niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę Trójki na żywo. Zwiedzanie potrwa około 30 minut. Zapraszamy od 19 do 23. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Krzysztof Łoniewski.
8: Zaczynamy od piłki, piłkarskich salonów nawet, ale nie od odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony, bo od tygodni było to sprawą niemal oczywistą, lecz od finału Pucharu Anglii na Wembley w Londynie. Naprzeciw siebie dwie potężne marki, Manchester City, brandem na topie, i Chelsea w permanentnym kryzysie. Tablica wyników po pierwszej połowie nie potwierdza tej różnicy aspiracji, na razie mamy remis 0-0. W kraju przedostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. Co drugi mecz ma w niej wpływ na to, kto może spaść poziom niżej. Na przykład ten w Lublinie. Krakowia prowadziła z Motorem i to w drugiej połowie już 3-1, by zremisować po 3 po golu gospodarzy już w doliczonym czasie gry. Przed nami od 17.30 spotkanie w Zabrzu. Górnik zagra z Wisłą Płocki w Radomiu. Radomiak spotka się z Lechem Poznań. Goście do mistrzostwa potrzebują tylko remisu. Czy będą się cieszyć z tytułu już dziś? To pytanie zadano na przedmeczowej konferencji prasowej trenerowi kolejorza Nilsowi Frederiksenowi. Zawsze trudno to powiedzieć. Obydwa zespoły mają ochotę to spotkanie wygrać, natomiast

0: My koncentrujemy się nie na tym, co będą mieli do pogodzenia goście, lecz na tym, co my jesteśmy w stanie pogadzać. Stwierdził Niels Frederiksen, pierwszy gwizdek w Radomiu od 20:15. Już za to wiemy, że tytuł w Szkocji obronił Celtic Glasgow w dość ciekawych okolicznościach. The Boys u siebie grali z Hearts of Midlothian i gości jak Lech potrzebowali do Mistrzostwa Kraju remisu. Skończyło się na 3-1 dla Celticu, 56. tytułem w historii klubu. Kibice siatkówki żyją tymczasem dzisiejszymi półfinałami Final Four Ligi Mistrzów w Turynie, obydwa z udziałem naszych zespołów. Już po parkiecie uwijają się zawodnicy PGE Projektu Warszawa, ich rywalem Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. I jak mówią eksperci, wygrana projektu byłaby sensacją. Co innego w spotkaniu Aluronu w Artyzawiercie z Albankiem Ankara. Tu faworytem wydają się być mistrzowie Polski, mówi ich trener Michał Winiarski.
1: Trzeba rzucić wszystko na ten pierwszy mecz. Wiemy, że granie w finale to już jest osiągnięcie i na pewno medal w kieszeni. Ja przy tym turnieju naprawdę nie mam jakby żadnych oczekiwań. Oczywiście każdy chce z nas wygrać, ale bardziej skupiam się na tym, żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę. Myślę, że to będzie klucz do zwycięstwa. Tutaj każdy zespół przyjechał, żeby wygrać, a uważam, że wygra ten, który po prostu będzie grał najlepszą swoją siatkówkę.
0: Spotkanie Aluronu w Artyzawiercie z Albankiem Ankara od 20:30, natomiast w pierwszym secie starcia PGE Projektu Warszawa z Perugią 5-4 prowadzi ekipa z Włoch.
2: Noc pogodna na zachodzie, w innych regionach może się chmurzyć, na południowym wschodzie deszczowo i burzowo. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 będzie w centrum, do 12 na południowym wschodzie.
3: Autopromocja. Taki plan.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 18. Program Ceny Paliw Niżej chroni całą polską gospodarkę, mówił w Żywcu minister energii. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic chce pomagać przesiedleńcom w Libanie. W tym celu uruchomiła zbiórkę jednorazowych naczyń. W Częstochowie premierowo można było posłuchać bajki dla dzieci w wykonaniu dziennikarzy Radia Katowice. To w ramach Nocy Muzeów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Program

0: ceny paliw niżej chroni całą polską gospodarkę, mówił dzisiaj minister energii. Miłosz Motyka ocenił w ten sposób pakiet regulacji obniżających VAT i akcyzę na określone paliwa. Działanie programu widać w wynikach gospodarczych, przekonywał w Żywcu podczas wojewódzkiego święta ludowego polityk PSL-u. Decyzją rządu pakiet regulacji ceny paliw niżej będzie obowiązywał co najmniej do końca maja. Minister Miłosz Motyka zadeklarował także, że niezależnie od sytuacji międzynarodowej, w naszym kraju na pewno nie zabraknie w nadchodzącym sezonie urlopowym paliwa lotniczego. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic pomaga w Libanie. Przypomnijmy, wolontariuszom także z innych organizacji nie udało się dotrzeć z pomocą do Strefy Gazy. Jednak katowicka organizacja nie rezygnuje z zagranicznych misji i ruszyła ze zbiórką misek, łyżek i zamykanych naczyń jednorazowych, które polecą do Libanu. Fundacja chce nakarmić kilka tysięcy przesiedlonych, głodnych osób w Bejrucie. Każda miska to nie tylko naczynie, to ciepły posiłek, chwila ulgi, nadziei i poczucie, że ktoś o nich pamięta, napisało Wolne Miejsce. Rzeczy można zostawiać w Ministerstwie do Spraw Samotności przy Mikołowskiej w Katowicach. Fundacja pomagała już wcześniej w Ukrainie czy po trzęsieniu ziemi w Turcji.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Bajka i słuchowisko zatytułowane Przygody Rumianka, Wielka Ucieczka z Zielnika miały premierę podczas Nocy Muzeów w Częstochowie. Autorką książki jest Ewelina Mędrala-Muńska, kierownik działu etnografii Muzeum Częstochowskiego, a słuchowisko zrealizowano w Radiu Katowice.
2: To, co mi przyświecało pisząc tą bajkę, to było to, żeby przemycić w niej nieco wątków związanych z naszą obrzędowością ludową. Trochę demonologii, ale proszę się nie bać, w żadnym strasznym wydaniu ona tam nie występuje. Pojawiają się motywy, które są powszechnie znane, jak choćby Marzanna. Poprzez zabawę jest też przemycona praca muzealnika, która powszechnie nie jest znana.
0: W dźwiękowej wersji bajki usłyszeć można głosy znane z anteny Radia Katowice. Wystąpili Małgorzata Lachendro, Marta Dobrowolska-Damszel, Dominika Sygiet, Wojciech Pacula, Dariusz Schmidt i Krzysztof Słabikowski, a dźwiękowo słuchowisko zrealizował Rafał Drapek. Swoje podwoje dla zwiedzających w ramach Nocy Muzeów otwiera dziś zabytkowa zajezdnia tramwajowa w Chorzowie Batorym. Będzie można dowiedzieć się czegoś o historii i czasie współczesnym chorzowskiej zajezdni. Jak mówi Robert Walczak, rzecznik tramwajów śląskich, podczas zwiedzania będzie wyjątkowy klimat.
3: Będzie można do nas dojechać linią specjalną obsługiwaną historycznymi wagonami. Nasi pracownicy wcielą się w rolę przewodników i opowiedzą Państwu o wszystkich sekretach wyjątkowo w tym dniu oświetlonej zajezdni w Chorzowie Batorym. Dodam, że zapisy na nasze zwiedzanie skończyły się szybciej niż sprzedaż biletów na koncert Metaliki.
0: Jednak nie wszystko stracone. Kto nie zdążył się zapisać, dołączy do już utworzonych grup. Atrakcji nie zabraknie. Będą czekały stanowisko pantografów, makieta kolejowa, a także modele tramwajów z klocków. Chorzowska zajezdnia zaprasza od 19 do 22.30. W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu, głównie na południu regionu. Jutro opady obejmą też centrum i północ. Na termometrach maksymalnie 12 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po 4 latach pełnych wyzwań czas na zmianę, a Robert Lewandowski ogłasza rozstanie z Barceloną. Wycieczkowiec z ogniskiem norowirusa zacumował u wybrzeży Hiszpanii. Pasażerowie zeszli na ląd. Trójka zaprasza na wyjątkową odsłonę Nocy Muzeów. Robert Lewandowski żegna się z Barsą. Decyzję o odejściu z katalońskiego klubu przekazał w mediach społecznościowych. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. 3 tytuły mistrzowskie w 4 sezony, napisał 37-letni napastnik. Dziennikarz sportowy Tadeusz Musiał mówił w TVP Info, że Robert Lewandowski był gwiazdą, gdy przechodził do Barcelony. Teraz stał się legendą.
5: Statystyki mówią same za siebie. To był człowiek, na którego można było stawiać. Kiedy pojawił się na boisku, to piłka go szukała. Kiedy miał okazje strzeleckie, to wykorzystywał te szanse. No i to sprawiało oczywiście, że bilans bramkowy rósł. Przebił niejedną gwiazdę La Liga, niejedną gwiazdę Barcelony. Zapisał się na stałe w historii tego klubu i wydaje mi się, że jeżeli zostanie z czegoś zapamiętany, to nie z tych ostatnich tygodni, kiedy mówiło się o jego odejściu, a o tych fantastycznych wyczynach, które robił i o tych rekordach.
4: Hiszpańskie media od jakiegoś czasu donosiły o końcu kariery Lewandowskiego w FC Barcelonie. Polski napastnik podobno otrzymał oferty ze Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej i Włoch. Statek wycieczkowy Ambition, na którym wykryto norowirusa, zacumował w porcie w północno-zachodniej Hiszpanii. Na pokładzie jest 21 osób z potwierdzonym zakażeniem, a zgodnie z procedurami bezpieczeństwa

0: Państwa medycy przeprowadzili inspekcję statku przy nabrzeżu i ostatecznie zezwolili pasażerom na zejście na ląd. Ci opuszczając jednostkę mówili, że czują się dobrze. Wcześniej podczas postoju w Bordeaux musieli poddać się kwarantannie. Byliśmy odizolowani w pokoju, to nam się nie podobało, tak w odosobnieniu. Traktowali nas bardzo dobrze, dezynfekowali wszystko i myślę, że teraz wszyscy myją ręce i używają środków dezynfekujących, których może nie stosowali na początku. Stosowaliśmy środki ostrożności, odizolowaliśmy się w naszej kabinie na jeden dzień, wszystko było w porządku. A większość pasażerów w statku to Brytyjczycy i Irlandczycy. Wycieczkowiec wypłynął z Szetlandów, zawinął do Belfastu, Liverpoolu i dopłynął do Bordeaux, a dziś do La Coruña. Kraje europejskie prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie pozwolenia na przepłynięcie statków przez cieśninę Ormus, poinformowała irańska telewizja państwowa, cytowana przez AFP. Nie podała, które konkretnie państwa uczestniczą w konsultacjach. Szef Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie zapowiedział wcześniej, że Iran przygotował i wkrótce ogłosi mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie wzdłuż wyznaczonej trasy. Ten strategiczny szlak handlowy jest zablokowany od ponad 2 miesięcy w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Trójka zaprasza na wyjątkową odsłonę Nocy Muzeów przy Myśliwieckiej. Uczestnicy poznają kulisy pracy naszych reporterów i realizatorów dźwięku, odwiedzą studio emisyjne oraz kultowe studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Nie zabraknie spotkań z dziennikarzami i muzycznych niespodzianek.
1: Kończymy Noc Muzeów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze specjalnie przygotowanym setem DJ-skim Jędrzeja Dądziły, organizatora tegorocznego festiwalu Up to Date w Białymstoku. Jest to nasza współpraca między radiem a tym festiwalem i zapraszam serdecznie do tego, aby przybywać i kończyć w dobrym nastroju, w takim nawet stuknięciem nogą, gdzie możemy sobie potańczyć, wyluzować, zrelaksować się, a przy okazji posłuchać o tym, jak wspaniałą inicjatywą jest Up to Date.
0: Zapraszała Gosia Jakubowska. Zwiedzanie będzie się odbywać w grupach maksymalnie 20-osobowych co pół godziny między 19 a 23.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 35,5% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna występuje m.in. przy zlewni rzek Iny i Płoni w województwie zachodniopomorskim oraz Noteci Górnej w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskiem. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Tej nocy pogodnie na zachodzie, w innych regionach może się chmurzyć, na południowym wschodzie deszczowo i burzowo. Temperatura minimalna od 3 stopni na północnym zachodzie, około 9 w centrum, do 12 na południowym wschodzie.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Jest 19. Rozpoczęła się likwidacja zapadliska w Będzinie, które powstało w marcu przy ulicy Świerkowej. Zespół SBB został wyróżniony w Alei Gwiazda Bluesa w Katowicach. Za chwilę także o tym, co na Noc Muzeów przygotował Pałac w Miechowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Rozpoczęła się likwidacja zapadliska w Będzinie przy ulicy Świerkowej. Pracę zleciła spółka restrukturyzacji kopalni, a decyzję administracyjną w sprawie w trybie pilnym wydał starosta będziński. Jak podaje SRK, kluczowe jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa oraz przywrócenie ruchu na ulicy Świerkowej i dojazdu służb ratowniczych oraz pojazdów prywatnych do nieruchomości sąsiadujących z posesją, gdzie 22 marca pojawiło się zapadlisko. Spółka przekazała, że początkowo wykonawca nie mógł wejść na teren, bo jego właściciele nie wyrazili na to zgody, stąd konieczność wydania decyzji przez urzędników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
2: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od osób chętnych zamieszkać w nowych blokach na osiedlu Kasprzaka. Wartość inwestycji szacowana jest na 70 milionów złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół SBB został wyróżniony w Alei Gwiazd Bluesa w Katowicach. Muzycy odsłonili dzisiaj swoją gwiazdę i podziękowali fanom, którzy są z nimi od 55 lat. Dotychczas w Alei Gwiazd na ulicy Staromiejskiej wyróżniono Janka Kyksa z Krzaka, brata Józefa, zespół Krzak, Irka Dudka, zespół Dżem i Leszka Windera. Trwa Noc Muzeów. Obiekty kultury w całej Polsce organizują przeróżne inicjatywy. Nie inaczej jest na Górnym Śląsku. W Pałacu Tila Winklerów w Bytomiu Miechowicach odbyło się spotkanie autorskie z profesor Niną Nowarą-Matusik, która przetłumaczyła na język polski opowiadanie Józefa Wiesali.

0: i opisujące tragedię górniczą, mającą miejsce w bytomskiej kopalni Karsten Centrum w 1932 roku.
1: Sam temat był do tej pory nieopracowany. Dialogi przetłumaczyliśmy na język śląski. Ci górnicy komunikują się w sposób autentyczny, tak się wówczas mówiło. Gdyby to była polszczyzna taka wyszukana, to byłoby to nieautentyczne. Bardzo jest to tekst poruszający dla mnie. Tak opisane są emocje, że chwytają bardzo mocno za serce.
0: W Miechowickim Pałacu odbył się także wernisaż fotograficzny zatytułowany Gorączka węgla w cieniu bytomskiego przemysłu autorstwa uczniów 4 Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Franciszka Rosenbauma, Pawła Borgula i Aleksa Zdziebki. Wystawa ukazuje dziedzictwo przemysłu naszego regionu, wyjaśniają autorzy.
2: Zdjęcia przedstawiają różne miejsca związane z przemysłem w Bytomiu, na przykład kopalnie, huty, koksownie i osiedla robotnicze, czy też kolonie, na których mieszkali ludzie, którzy w tych obiektach pracowali. Zdjęcie z 30.
3: Trafiliśmy w idealny moment z naszą wystawą, ponieważ jesteśmy w czasie wielkich przemian w przemyśle. Kopalnie się zamykają. Nasza wystawa też uwieczniła zamknięcie się kopalni Bobrek.
0: W ramach Nocy Muzeów w Bytomiu poza Miechowickim Pałacem można zwiedzić Muzeum Górnośląskie, podziemny schron przy ulicy Kasztanowej lub przejechać się jedną z dostępnych tras kolei wąskotorowej. W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu, głównie na południu regionu. Jutro opady obejmą też centrum i północ, a na termometrach maksymalnie 12 stopni.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 maja. Minęła 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dbają o to, by nasze granice były bezpieczne. Pogranicznicy świętują 35-lecie formacji. Ma 101 lat, bił się o Monte Cassino. Major Władysław Dąbrowski rusza do Włoch uczcić poległych kolegów. W Noc Muzeów Trójka zaprasza w swoje progi. Zwiedzanie. Czas zacząć. Były awanse i odznaczenia, podziękowania i gratulacje. Straż Graniczna świętuje 35-lecie istnienia. W uroczystościach w Lublinie udział wzięli prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
5: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna, tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
6: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się odwykrywaniem materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się od sprawdzania autokarów, pociągów i bagaży. Ako jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
5: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
7: Straż Graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
5: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Na Orzeł, Polskie Radio.
4: Łotwa musi być lepiej przygotowana na ewentualny atak dronów. Tak łotewski ekspert do spraw obronności Tom Rostocks komentował w audycji międzynarodowej Trójki ostatni incydent z bezzałogowcami. Nieco ponad tydzień temu ukraińskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Łotwy i rozbiły się. Uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki na ropę w Rzeżyce. Agnieszka Lichnerowicz pytała eksperta, jaką lekcję Łotwa, ale też Polska mogą z tego incydentu wyciągnąć.
8: Incydenty z ostatnich tygodni pokazały, że nasze możliwości w zakresie przeciwdziałania dronom są w tej chwili niewystarczające. Musimy szybciej zdobyć zdolności do obrony przed dronami i zintegrować je z naszymi siłami zbrojnymi. Tak, żeby ludzie, którzy często czują się zapomniani, zwłaszcza we wschodniej części Łotwy i na obszarach słabo zaludnionych, mieli poczucie, że rząd zaspokaja ich potrzeby w zakresie bezpieczeństwa.
4: A zdaniem eksperta zawiodła spóźniona reakcja rządu i słaba komunikacja. Ludzie dostali komunikaty z ostrzeżeniami dopiero jak dron się rozbił. To rozgniewało Łotysze. A w niedzielę z funkcji ministra obrony zrezygnował Andrius Sprudas, a 2 dni temu demisję ogłosiła premier Evi Kasilina. Dziś prezydent Łotwy powierzył misję tworzenia rządu politykowi opozycji Andrisowi Kulbergsowi. Jeden z ostatnich na świecie i ostatni w Gdańsku, który brał udział w walkach o Monte Cassino. Major Władysław Dąbrowski, 101-latek, wyruszył w podróż do Włoch, by uczcić pamięć kolegów i dowódców. Po raz kolejny weźmie udział w państwowych uroczystościach.
9: Było nas pod Monte Cassino 50 tysięcy. I wyobraźcie sobie, zostałem tylko jeden. Mam 101 lat, ale jadę do nich. Jadę do nich pomodlić się, pochylić się nad głowami dowódców i kolegów. Do końca życia będę jeździł. dopóki będę mógł.

0: No to pora nam ruszać. Jedziemy do Włoch, do swoich chłopaków, na Monte Cassino.
1: Główne uroczystości na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino odbędą się w poniedziałek. W Trójce właśnie rozpoczęła się Noc Muzeów. Audycje na żywo, rozmowy z dziennikarzami i wspólne zwiedzanie naszych studiów. Na korytarzu Trójki zebrał się już spory tłum.
2: Na korytarzu Trójki czeka już na zwiedzających Robert Grzędowski.
3: Każdy, kto nas odwiedzi dziś wieczorem, może się spodziewać niespodzianek.
2: A najwierniejsi słuchacze stali w kolejce już od godziny 18.
4: Zobaczyć, posłuchać tych głosów.
5: Wprowadzam młode pokolenie do tej kultowej sytuacji.
3: Czyli wnuczkę pan.
5: Tak, dokładnie tak.
3: Na pewno na pytania będziemy odpowiadać. No i będziemy starali się pokazać wszystkim chętnym, jak fantastycznie jest tutaj przebywać każdego dnia.
2: Odwiedzający Trójkę przy Myśliwieckiej 357 będą mogli chociażby wypróbować swoich sił przed mikrofonem, posłuchać audycji na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej oraz potańczyć przy DJ-skim secie. Z przepełnionych korytarzy Trójki Józef Niewiarowski.
1: Na Noc Muzeum przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie zapraszamy do 23. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski.
7: W naszych mediach, nie tylko sportowych, larum, że Robert Lewandowski nie przedłużył umowy z Barceloną, nawet dla średnio zorientowanych w tym temacie, to była oczywistość. Dla kibiców Lecha Poznań, z którego kapitan naszej kadry startował do niezwykłej kariery także, fani kolejorza mają dziś inne sprawy na głowie. Dziś mogą świętować Mistrzostwo Polski. Podopieczni Nielsa Frederiksena do obrony tytułu potrzebują remisu w wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem. To spotkanie od 20:15. Kończy się powoli mecz w Płocku. Wisła gra z Górnikiem Zabrze i przegrywa 0-1. Za nami ważne w kontekście utrzymania spotkanie w Lublinie. Motor przegrywał z Krakowią w drugiej połowie już 1-3, by wyrwać remis po 3 rzutem na taśmę, czyli golem w doliczonym czasie gry. Po ostatnim gwizdku sędziego trener gospodarzy Mateusz Stolarski nie potrafił się zdecydować, czy jest zadowolony, czy wprost przeciwnie.
8: No nie jesteśmy zadowoleni z tego, że nie wygraliśmy tego spotkania, bo graliśmy u siebie przy komplecie publiczności i chcieliśmy ten ostatni mecz sezonu u siebie zakończyć 3 punktami. Cieszę się z tego comebacku mojego zespołu, bo po prostu trzeba oddać szacunek, że w tym trudnym momencie wróciliśmy do gry i zakończyliśmy ten mecz z 1 punktem.
7: Mówił niezdecydowany trener Motoru Lublin Mateusz Stolarski. Co tam Pekko Ekstraklasa powiedzą kibice piłki na Wyspach? Już wiemy, że Puchar Anglii wywalczył Manchester City. W finałowym spotkaniu na Wembley w Londynie pokonał 1-0 zatopioną w ustawicznych problemach Chelsea. Dużo piłki, teraz siatkówka i niestety bez niespodzianki w Turynie. PGE Projekt Warszawa uległ 0-3 Perugii w pierwszym półfinale Final Four Ligi Mistrzów. W drugim Aluron Warta Zawiercie zmierzy się z Halbankiem Ankara. Świeżo upieczeni mistrzowie Polski w ubiegłym roku grali w Final Four w ścisłym finale, ulegli wówczas po tiebreaku właśnie Perugii. Nawiąże do tego środkowy bloku Warty Michał Bieniek.
9: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna. Trzon zespołu jest niezmienny, trener od kilku lat też ma ten czas, żeby wdrożyć ten swój system, no i to pokazuje, że to po prostu zdaje egzamin.
7: Mecz Warty z Halbankiem od 20:30. Trwa za to finałowe spotkanie w tenisowym turnieju pań WTA w Rzymie. Grają Amerykanka Coco Gauff i Ukrainka Elina Świtolina, która rundę wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. W pierwszym secie prowadzi Świtolina 5-4.
1: Niedziela z przewagą chmur. Na wschodzie może padać deszcz, okresami o umiarkowanym natężeniu. Po południu może tam też zagrzmieć. Wysoko w Tatrach poprusza śnieg. Będzie od 11 do 20 stopni.
10: Zapraszamy.

dehors?

kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata truci z nami, słońce w tamtej parze.

irlandzką poetkę i chciałem dzisiaj zwrócić Państwa uwagę jeszcze na inny element ciekawy jej twórczości, a może nawet dwa. Choć oczywiście tylko to jest tak

sygnalizacyjnie, bo przecież nie tym się tutaj głównie zajmujemy. Pierwszym powodem jest jej wielka wrażliwość na język, co powinno nam dać do myślenia, bo z językiem dzieją się, jak Państwo wiedzą, rzeczy tragiczne. On ubożeje, on staje się byle jaki, przestajemy język zgłębiać, ograniczamy się do stereotypowych fraz, a jak wykazały badania, w ogóle przestajemy języka używać, bo pewnie Państwo gdzieś te dane słyszeli, używamy o wiele mniej słów. Nie tylko, że język ubożeje, co widać zresztą na języku prezydenta Trumpa, ale także my między sobą mówimy mniej, bo siedzimy w swoich telefonach, stukamy w ekrany. No więc takie frazy, jak czytam u Poli Michan, że w słowach, powiedział poeta Pasternak, zamieszkują duchy. Widzę je codziennie w miejskiej gadaninie, w zgarbionych starych kobietach niosących w plastikowych torbach cały swój dobytek, w językach, o których śniłam w dzieciństwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczyć duchy tkwiące w języku, który to język oczywiście także wypełnia nasze życie codzienne, ale przestaliśmy się tym przejmować. Nie zwracamy na język uwagi, ograniczając się do pewnych zdawkowych fraz, w czym zresztą utwierdzają nas niestety politycy. I jeszcze jedna uwaga. Jak Pola Michan uczy, że warto dostrzegać i warto dać się zaskoczyć temu, co się w słowie kryje. Cytuję. I tak kiedyś na lekcji blisko wszystkich świętych siedziałam w ostatnim rzędzie i doszło do mnie, że galaktyka mieści w sobie greckie słowo gala, czyli mleko. Mogłam poczuć na własnym języku niczym sakrament, smak mlecznej drogi naszej kosmicznej matki. I lekkim tanecznym krokiem wprowadziłam do wiersza to niezwykłe światło, mleko ludzkiej dobroci i pokrewieństwa, życiodajne mleko. To jest to olśnienie, że nagle w słowie galaktyka, którego my używamy rzadko zapewne, ale przecież jest nam dobrze znane, ale nie myślimy o tym, że to jest słowo, które odnosi się do mleka właściwie. No, mówimy mleczna droga, ale na ogół nie budujemy mostów między tymi dwoma pojęciami. A tymczasem taka świadomość pozwala wprowadzić do naszego języka, jak mówi pięknie Michan, mleko ludzkiej dobroci i pokrewieństwa. Bo wszyscy żywieni jesteśmy mlekiem naszej wielkiej kosmicznej matki. Warto to docenić również i zaobserwować w języku. Irlandzka była poetka, irlandzka, więc będzie i muzyka. Wracam do Fontaines, albumu Skin to Fia i temat, który się nazywa Bloomsday.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 maja. Minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Co najmniej 7 osób jest rannych. Samochód wjechał w ludzi w centrum włoskiej Modeny. Lewy żegna się z Barsą. Jutro ostatni mecz Polaka w barwach Dumy Katalonii na Camp Nou. Protesty w Wiedniu przed finałem Eurowizji przeciwko udziałowi Izraela w konkursie. Samochód wjechał w grupę pieszych w centrum włoskiej Modeny. 7 osób jest rannych, podaje policja. Według świadków mężczyzna pędził z prędkością 100 km na godzinę. Kierowca został zatrzymany przez mieszkańców chwilę po tym, jak uciekł z miejsca wypadku. Przekazano go funkcjonariuszom. Motywy ataku na razie nie są znane. Synoptycy ostrzegają przed burzami, intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Miejscami na południu w ten weekend może spaść do 100 mm deszczu, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek.
1: W niedzielę ta intensywność także będzie spora, czyli można powiedzieć, że w okresie weekendu spodziewamy się opadów lokalnie od 40 do 70 mm, a na południu lokalnie do 100 mm. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe.
0: Dynamiczna pogoda utrzyma się także w przyszłym tygodniu. Robert Lewandowski kończy karierę w Barcelonie. Jak poinformował

0: Informował w mediach społecznościowych, opuszcza klub z poczuciem, że jego misja dobiegła końca. Po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy, czas iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja dobiegła końca. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką dostałem od kibiców od pierwszych dni. Katalonia jest moim miejscem na ziemi. Robert Lewandowski podziękował też szefom klubu. Odejście Roberta może być stratą, ale i szansą dla Barcelony, komentuje trener Dumy Katalonii, Hansi Flick. To, że chce zmienić barwy klubowe, to dobry ruch dla niego i być może także dla nas, bo będziemy mogli przebudować drużynę. Ale koniec końców bardzo doceniam pracę z nim. Jest fantastycznym człowiekiem i świetnym piłkarzem światowej klasy i ciągle gra na wysokim poziomie. Jutro ostatni mecz Polaka w barwach Barcy na stadionie na Camp Nou. Z dumą Katalonii Polak rozegra jeszcze kolejne, ale już wyjazdowe spotkanie. Chcą 1000 studni głębinowych w Krakowie. Powstanie sieci niezależnych ujęć wody, zakłada obywatelski projekt uchwały przygotowany przez Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa. Aktywiści tłumaczą, że chcą, by w razie awarii mieszkańcom nie zabrakło wody. Rozpoczęli zbiórkę podpisów pod uchwałą obywatelską w tej sprawie. O szczegółach Paweł Pawlica.
1: Inicjatywa zakłada wykonanie 1000 studni głębinowych z ręcznymi pompami na krakowskich osiedlach. Źródła wody działające niezależnie od dostaw energii elektrycznej mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych, tłumaczy autor projektu Michał Kostrzyński.
2: W przypadku braku prądu jesteśmy uzależnieni od infrastruktury wodociągów krakowskich, które opierają się na energii elektrycznej. Bez energii elektrycznej nie mamy dostępu do wody.
1: Pomysł krytykuje prezes krakowskich wodociągów. Piotr Ziętara zapewnia, że woda w kranach w wielu miejscach popłynie bez prądu.
3: Kraków ma 4 ujęcia niezależne wody. Ma odpowiedni system zapewnienia tranzytu wody, również bez użycia energii elektrycznej, bo mówimy tutaj o grawitacyjnym spływie wody do Krakowa.
1: Spółka ma też generatory prądu do zasilania pomp, stacje uzdatniania wody na tirach i beczkowozy, ale szczegóły na temat ilości tego sprzętu są tajne, bo to infrastruktura krytyczna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Budowa 1000 studni głębinowych kosztowałaby według autorów projektu około 55 milionów złotych. Około 1000 osób protestowało w Wiedniu, gdzie za godzinę rozpocznie się finał konkursu piosenki Eurowizji. Demonstrantom nie podoba się udział Izraela w imprezie.
4: Organizatorzy demonstracji zgłosili 3000 uczestników. Przez centrum stolicy Austrii przeszedł jednak 1000 manifestantów wznoszących propalestyńskie hasła. Było to ostatnie z zapowiedzianych na ten tydzień wydarzeń pokazujących sprzeciw wobec występu piosenkarza z Izraela. Protestujący domagają się odsunięcia tego kraju od uczestnictwa w konkursie Eurowizji, bo ich zdaniem Izrael z powodu zarzutów o ludobójstwo w Strefie Gazy powinien być izolowany na arenie międzynarodowej, tak jak Rosja po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wieczorem w Wiedniu wystąpią reprezentanci 25 państw, wśród nich Alicja Szemplińska. W półfinałach odpadli piosenkarze z 10 krajów. 5 państw zrezygnowało wcześniej z udziału w konkursie, gdy dopuszczony został do niego Izrael. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela z przewagą chmur. Deszcz popada na wschodzie, tam też może zagrzmieć. Opady spodziewane są także na zachodzie kraju. Wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Jutro na termometrach od 11 do 20 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest 21. Jedna osoba zginęła wskutek wypadku w Turzy, niedaleko Zawiercia. Udało się rozpocząć likwidację zapadliska, które w marcu powstało w Będzinie. Trwa Noc Muzeów, za chwilę o atrakcjach w Miechowickim Pałacu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Jedna osoba zginęła, są ranni. To po wypadku w miejscowości Turza na ulicy 1 Maja w powiecie zawierciańskim. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zdarzyły się dwa samochody osobowe. Kierujący Audi poniósł śmierć na miejscu. Policja ogłosiła czarny alert drogowy. Po zdarzeniu droga wojewódzka nr 796 została zablokowana. Zorganizowano objazdy. Rozpoczęła się likwidacja zapadliska w Będzinie przy ulicy Świerkowej. Pracę zleciła spółka restrukturyzacji kopalń, a decyzję administracyjną w sprawie w trybie pilnym wydał starosta będziński. Jak podaje SRK, kluczowe jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa i przywrócenie ruchu na ulicy Świerkowej i tym samym dojazdu służb ratowniczych czy też pojazdów prywatnych do nieruchomości sąsiadujących z posesją, gdzie 22 marca pojawiło się zapadlisko. Spółka przekazała, że początkowo wykonawca nie mógł wejść na teren, bo jego właściciele nie wyrazili na to zgody, stąd konieczność wydania decyzji przez urzędników. Rusza przebudowa stacji kolejowej w Czerwionce. Inwestycja ma poprawić komfort i zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z pociągów na linii Katowice-Rybnik. Prac jest sporo, wylicza Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: W zakresie zadania jest budowa dwóch peronów jednokrawędziowych, które będą wyższe, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Wykonamy nowe, wygodne dojścia do peronu w formie pochylni. Dojścia będą połączone z ulicą kolejową i zastąpią dotychczasowe piesze przejście w poziomie szyn. Nowe tory i rozjazdy zapewnią sprawniejszy przejazd pociągów przez stację.

0: Poszerzony chodnik wzdłuż toru wygodnie połączy perony z ulicą Działkowców. Przewidziano też parking Kiss and Ride obok peronu numer 2.
1: Zmiany obejmą również przejazd kolejowo-drogowy. Prace potrwają do końca roku.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Trwa Noc Muzeów. Obiekty kultury w całej Polsce organizują przeróżne inicjatywy. W Pałacu Tyle Winklerów w Bytomiu Miechowicach odbyło się spotkanie autorskie z profesor Niną Nowarą-Matusik, która przetłumaczyła na język polski opowiadanie Józefa Wiesali opisujące tragedię górniczą mającą miejsce w bytomskiej kopalni w 1932 roku.
3: Sam temat był do tej pory nieopracowany. Dialogi przetłumaczyliśmy na język śląski. Ci górnicy komunikują się w sposób autentyczny, tak się wówczas mówiło. Gdyby to była polszczyzna taka wyszukana, to byłoby to nieautentyczne. Bardzo jest to tekst poruszający dla mnie. Tak opisane są emocje, że chwytają bardzo mocno za serce.
1: W Miechowickim Pałacu odbył się także wernisaż fotograficzny zatytułowany Gorączka węgla w cieniu bytomskiego przemysłu autorstwa uczniów 4 Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Franciszka Rosenbauma, Pawła Borgula i Aleksa Zdziepki. Wystawa ukazuje dziedzictwo przemysłu naszego regionu, wyjaśnia autorzy.
4: Zdjęcia przedstawiają różne miejsca związane z przemysłem w Bytomiu, na przykład kopalnie, huty, koksownie i osiedla robotnicze, czy też kolonie, na których mieszkali ludzie, którzy w tych obiektach pracowali. Zdjęcie z 30.
5: Trafiliśmy w idealny moment z naszą wystawą, ponieważ jesteśmy w czasie wielkich przemian w przemyśle. Kopalnie się zamykają. Nasza wystawa też uwieczniła zamknięcie się kopalni Bobrek.
1: W ramach Nocy Muzeów w Bytomiu poza Miechowickim Pałacem można zwiedzić Muzeum Górnośląskie czy podziemny schron przy ulicy Kasztanowej. Swoje podwoje dla zwiedzających otworzyła też zabytkowa zajezdnia tramwajowa w Chorzowie Batorym. Można się dowiedzieć o historii, czasie, współczesnym obiektu. Są stanowisko pantografów z tablicami kierunkowymi i monitoringiem, makieta kolejowa, a nawet modele tramwajów z klocków. Chorzowska zajezdnia zaprasza do 22.30. W nocy do 9 stopni, jutro do 12 cały czas prognozowane są opady deszczu. Najmocniejsze na południu województwa śląskiego.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Trójce trwa Noc Muzeów przy Myśliwieckiej. Można zobaczyć radio od środka. Sprawca dobrze wiedział, co robi. Takie informacje przekazują służby po tym, jak 30-latek wjechał w grupę ludzi we włoskiej Modenie. Znaleziono martwego wieloryba niedaleko duńskiej wyspy Anholt. Niewykluczone, że to humpback Timi. Trwa Noc Muzeów w Trójce. Audycja na żywo, rozmowy z dziennikarzami, wspólne zwiedzanie naszych studiów. Na korytarzach towarzyszy Państwu Józek Niewiarowski.
7: Przed godziną 19 kolejka była długa.
8: Przepraszam, gdzie jest koniec kolejki?
9: Tam się tak zawija.
7: Ale wraz z nadejściem godziny 19 drzwi Trójki się otworzyły.
10: Krótsza trasa po tej stronie.
7: Pierwsze grupy ruszyły.
11: No nie wiem, czy wyrobimy się w 25 minut, jak
8: fajnie,
11: nie będą.
8: Super.
11: Tak?
7: Słuchacze oprowadzają dziennikarze naszego radia, między innymi Agnieszka Szydłowska, dyrektorka Trójki.
11: Czuję większy stres niż podczas dnia otwartego, ponieważ teraz musimy przeskoczyć sami siebie.
7: Więc przygotowaliśmy dla Państwa to, czym radio żyje. Audycje na żywo, rozmowy przed mikrofonem, a także w studiu dla tych wytrwałych DJ-ski set.
8: Jaki tu jest hałas, szok, zamieszanie.
10: I tak będzie teraz.
7: Z korytarzy Trójki Józef Niewiarowski.
6: A Noc Muzeów Przemyśliwieckiej 357 w Warszawie potrwa do 23.00. W centrum włoskiej Modeny kierowca z dużą prędkością wjechał w grupę ludzi. 8 osób jest rannych, a 4 z nich są w stanie ciężkim. Najnowsze informacje o wieczornym ataku Urszula Rzepczak.
12: Dzięki brawurowej akcji przechodniów policja zatrzymała sprawcę i przesłuchuje go. 30-latek nie był wcześniej notowany. Z materiału wideo miejskiego monitoringu wynika, że był to przemyślany atak. Sprawca celowo wjechał na chodnik i uderzył w witrynę sklepu. Burmistrz miasta i premier Włoch Giorgia Meloni złożyli wyrazy współczucia poszkodowanym i ich rodzinom, a także podziękowali mieszkańcom za odważną interwencję, obiecując, że sprawca poniesie pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Urszula Rzepczak, Polskie Radio, Rzym.
6: Ponad 200 lekarzy spoza Unii Europejskiej traci warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce. Powód to brak certyfikatu znajomości języka polskiego. Termin na zdanie egzaminu minął z końcem kwietnia. W najbliższym czasie prawo do wykonywania zawodu może stracić nawet 1000 lekarzy obcokrajowców, głównie z Ukrainy. To może być problemem dla szpitali. Krzysztof Rzochowski, dyrektor szpitala powiatowego w Garwolinie, powiedział nam, że na przykład w jego placówce pracują lekarze z Ukrainy i Białorusi.
13: Wydaje się, że większość z nich ma. No, ja tego dokładnie nie znam.

0: chciałbym sięgnąć do kad, do tej pory tego problemu nie było, więc ja tego nie analizowałem. W takiej zwykłej rozmowie, jaką się przeprowadza, przyjmując kogoś do pracy, czy potem gdzieś spotykając się na korytarzu, czy omawiając kwestie jakichś pacjentów, tutaj żadnych problemów komunikacyjnych nie miałem. Ale czy oni wszyscy to mają pozdawane, no to tu się krwią nie podpiszę, bo musiałbym pójść do kad i po prostu sprawdzić w papierach.
1: Wczoraj Sejm przegłosował zmianę przepisów, która przedłuża o rok termin na zdanie egzaminu. Martwy wieloryb znaleziony niedaleko duńskiej wyspy Anholt. Specjaliści z Danii i Niemiec chcą sprawdzić, czy to nie humpak Timi, który przez 2 miesiące błąkał się przy niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego.
2: Zwierzę zauważono niespełna 100 metrów od brzegu wyspy. Anholt leży w cieśninie Kattegat w północnej części Danii. Na początku maja przepływał tamtędy transport wieloryba Timiego, ale humbak został uwolniony dalej, już w Morzu Północnym. Eksperci szybko wtedy stwierdzili, że morski ssak prawdopodobnie nie żyje. Timi na początku marca został zauważony w Bałtyku. Kilka razy utykał na mieliznach, kwiecień spędził na płciźnie zatoki wyspy Pyl niedaleko Wismaru. Stamtąd zorganizowanym za prywatne pieniądze transportem trafił z powrotem do rodzinnego akwenu. Władze Danii nie planują wydobycia ciała zwierzęcia, ale we współpracy z przedstawicielami Niemiec zamierzają ustalić, czy to humbak Timi. Ma to pomóc w ustaleniu zasad postępowania w takich sytuacjach. W ostatniej dekadzie częściej niż wcześniej wieloryby wpływają do Morza Bałtyckiego, gdzie warunki dla nich są niesprzyjające. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 16,5% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Krzysztof Łoniewski.
4: Piłkarze Lecha Poznania tej chwili mistrzami Polski. Do obrony tytułu w trwającym wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem potrzebują remisu, a na tablicy wyników do przerwy prowadzą 2-1. Wcześniej Motor w Lublinie 3-3 zremisował z Krakowią, mimo że przegrywał w drugiej połowie już 1-3, a Wisła w Płocku, jedna z niewielu drużyn w PKO Ekstraklasie, nie walcząca właściwie o nic, przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Na trzeźwą ocenę meczu zdecydował się po nim obrońca gości Rafał Janicki.
5: Kamień serca, bo nie szło. Mecz, myślę, dla dużych koneserów tak naprawdę. Jak z nami się ktoś cofnie nisko, to mamy problem. Dzisiaj to też się potwierdziło, więc kamień serca, że udało nam się gdzieś tam tą jedną bramkę strzelić więcej niż Wisła, bo oni też mieli poprzeczkę z przewrotki, a tak poza tym to chyba za dużo się na tym boisku nie działo.
4: Górnik dzięki wywalczonym dziś 3 punktom zachował szansę na wicemistrzostwo kraju i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Szansę na grę w ścisłym finale Final Four w Lidze Mistrzów Siatkarzy stracił PGE Projekt Warszawa. Przegrał 0-3 z Perugią, co trzeba było zakładać. Ekipa z Włoch broni tytułu. Jej finałowym przeciwnikiem będzie albo Halbank Ankara, albo nasza Luron Warta Zawiercie. Drugie spotkanie półfinałowe właśnie teraz trwa w Turynie i pierwszy set do 19 dla Warty. Trwa druga partia, mamy w niej remis po 7. Pod koszem Legia w Warszawie 89-84 pokonała MKS Dąbrowa Górnicza i w ćwierćfinałowej serii do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. Po 1 od dziś jest w starciu Kinga Szczecin z Zastalem Zielona Góra. Zastal zanotował wyjazdową wygraną w rozmiarach 87-82. Trwa spotkanie w Sopocie, Tref mierzy się z Dzikami Warszawa i mamy remis po 30. Kończymy tenisem i turniejem ATP w WTA w Rzymie, w którym Elina Svitolina, Ukrainka, pokonała w 3 setach Amerykankę Coco Gauff. Przypomnijmy, że Svitolina rundę wcześniej pokonała naszą Igę Świątek.
1: Jutro we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm. Temperatura w pasie od Śląska i Małopolski po Warmii, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14 stopni. Na znacznym obszarze kraju cieplej od 15 do 18. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20-23 stopni.
6: Autopromocja Polskiego Radia. Co by się

Fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Dzięki za czapkę, słuchajcie, dzięki za czapkę. Super czapka, w ogóle nie miałem czapki na zimę, no.

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam wojewódzkiego święta ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie

0: konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałam, jesteśmy.
1: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
2: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
1: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z bocianiego gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Noc muzeów trwa przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Można zobaczyć radiową Trójkę od środka. Pożegnanie Lewego z Hiszpanią. Polski napastnik już oficjalnie potwierdził, że odchodzi z Barcelony. Po Trumpie teraz Putin jedzie do Pekinu. Jego wizytę ogłoszono zaledwie dobę po wyjeździe amerykańskiego prezydenta. Na Myśliwieckiej 357 w Trójce trwa Noc Muzeów. To oznacza audycje na żywo, wspólne zwiedzanie studiów i rozmowy z dziennikarzami.
4: Ja jestem zafascynowana, zobaczyłam już Paszkę Marcinik i ja po prostu już dziękuję. A jest Robert Grzędowski.
5: Robert Grzędowski testuje szczelność studia emisyjnego.
6: To krzyczymy, lubię placki, najgłośniej jak możemy i sprawdzamy, czy nas usłyszą. 3, 4.
7: Lubię placki!
6: Nie, raczej nas nie usłyszeli. Okay. Ale jak zrobimy tak, jeszcze raz.
7: Lubię placki!
8: To już machają.
9: Podobało się?
7: Tak jest!
3: Dodajmy, że Noc Muzeów przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie potrwa jeszcze przez godzinę. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Decyzję o odejściu z katalońskiego klubu przekazał na swoim oficjalnym profilu na Instagramie. Po 4 latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane, napisał 37-letni napastnik. Autor książek o katalońskim klubie, Leszek Orłowski, powiedział, że polski piłkarz w barwach Barcelony osiągnął maksimum.
10: Poprowadził Barcelonę do 7 trofeów, w tym do 3 mistrzostw Hiszpanii. Jego wkład w to, że Barcelona tyle pucharów wygrała przez ten czas, jest dalece wykraczający poza jego boiskowe dokonania, które też są niebagatelne. 119 goli w 191 meczach, 14 miejsce na liście najlepszych strzelców w historii klubu, zdobyte w raptem 4 lata. To też jest osiągnięcie wybitne.
3: Według medialnych doniesień Lewy może odejść do klubu piłkarskiego z Arabii Saudyjskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy może do tego dojść. Przywódca Rosji Władimir Putin złoży wizytę w Pekinie i spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Wizyta rozpocznie się 19 maja. Kreml poinformował o tym niecałą dobę po tym, jak swoją wizytę w Pekinie zakończył prezydent USA Donald Trump. Według komunikatu przyjazd Putina zbiegnie się z 25. rocznicą chińsko-rosyjskiego traktatu o przyjaźni. Przypomnę, prezydent USA rozmawiał z Xi o wojnie USA z Iranem, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, dostawach amerykańskiej broni na Tajwan oraz napiętych chińsko-amerykańskich relacjach handlowych. Jutro do Rotterdamu dopłynąć ma statek wycieczkowy Hondius, na którego pokładzie doszło do zakażeń hantawirusem. Zagraniczni członkowie załogi przejdą 6-tygodniową kwarantannę w porcie. Katarzyna Van Rooyen ma najnowsze informacje na ten temat.
11: Na pokładzie znajduje się 27 osób, w tym 4 Holendrów i 23 obywateli innych krajów. Wszyscy będą musieli odbyć 6-tygodniową kwarantannę. Holendrzy w swoich domach, pozostałe osoby w specjalnie przygotowanych dla nich kontenerach mieszkalnych, które staną na terenie portu. Teren wokół nabrzeża, gdzie zacumuje statek, zostanie ogrodzony, aby odpowiednie służby mogły swobodnie wykonywać swoją pracę. Później jednostka zostanie zdezynfekowana. Hantawirusem zaraziło się 10 pasażerów statku, z których 3 zmarło. Światowa Organizacja Zdrowia nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach pojawią się nowe zakażenia, gdyż wirus ma długi okres inkubacji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na 2 wieczornych manifestacjach pro-palestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy pod hasłem Zjednoczyć Królestwo. Według danych policji w obu wydarzeniach udział wzięły dziesiątki tysięcy ludzi. Aby zapobiec przemocy, wyznaczono różne trasy przemarszów.

0: Policja podała, że choć liczba zatrzymanych może wydawać się wysoka, to oba protesty przebiegały w zasadzie bez większych incydentów. W Marszu Skrajnej Prawicy wzięło udział około 60 tysięcy ludzi, a w propalestyńskiej demonstracji około 20 tysięcy. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro na termometrach przeważnie od 15 do 18 stopni. W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20-23 stopni. Poza tym we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.
2: Ogłoszenie społeczne. Jak

nośniku Niki i Cardi. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky. Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki.

0: Jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam wojewódzkiego święta ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podobało. Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
5: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
6: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i wygrałam, jesteśmy.
0: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
7: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
0: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych księżnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z Bocianiego Gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 16 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To była w Trójce noc pełna atrakcji. Słuchacze mogli dzisiaj wejść do Radia Przemyśliwieckiej. Trwają przygotowania do konferencji o odbudowie Ukrainy. Są duże apetyty na umowy dla polskich firm.

0: Lech Poznań został piłkarskim mistrzem kraju. O tym więcej za chwilę w sporcie. Zakończyła się noc muzeów w Trójce. Ostatni odwiedzający zaglądają jeszcze do studiów i sal koncertowych przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Dzisiaj można było m.in. spróbować swoich sił przed mikrofonem, chociaż nie tylko to budziło ogromną ciekawość.
1: Co wam się do tej pory najbardziej podobało?
2: Kable.
1: Kable?
2: Kable.
1: No dlaczego kable?
2: Bo są ładne.
3: Ja sobie wyobrażałem, że to jest tak, że tutaj ci radiowcy sobie po prostu nagrywają te informacje i jak oni coś mówią, to od razu idzie do anteny.
2: I jak miałem grać przerwę na reklamy, to chciałem najpierw zrobić oto jest spółka zła Dunderszczyca, a potem powiedzieć przerwa na reklamy.
0: Z młodymi słuchaczami rozmawiała Karolina Gonet. Dzisiaj można było zajrzeć także do studiów radiowej jedynki i dwójki przy Alei Niepodległości. Były awanse i odznaczenia, podziękowania i gratulacje. Straż Graniczna świętuje 35-lecie istnienia. W uroczystościach w Lublinie udział wzięli prezydent Karol Nawrocki oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
4: Młodszy chorąży Katarzyna Maciejewska służy w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej. Czuje się spełniona i potrzebna. Tym bardziej, że zadania, jakie stoją przed nią i jej czworonożnym partnerem, do łatwych nie należą.
5: Jestem przewodnikiem psa służbowego AKO. Zajmujemy się od wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Na co dzień nasza służba składa się z sprawdzania autokarów, pociągów i bagaży. AKO jest bardzo spokojnym psem, jest owczarkiem niemieckim.
4: O znaczeniu formacji mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.
6: Straż Graniczna zawsze była ważnym elementem systemu bezpieczeństwa, ale od kilku lat Straż Graniczna wzięła na siebie jeden z głównych ciężarów przeciwstawiania się agresji przeciwko naszemu państwu.
4: W Straży Granicznej służy blisko 17 tysięcy funkcjonariuszy. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Nawet kilkadziesiąt projektów może zostać przedstawionych podczas Międzynarodowej Konferencji o Odbudowie Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Poinformował o tym przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Poseł dodał, że spodziewa się podpisania, tu cytat, dużej liczby porozumień.
7: Liczymy na to, że, ale to już nie zależy tylko od nas, że nasza inicjatywa, która pochodzi z Polski, czyli ten Europejski Fundusz Flagowy, nowy instrument Ukrainian Facility, który byłby dla polskiego biznesu bardzo dobry, że tam pójdziemy krok dalej i przybliżymy się do tego, żeby ten fundusz już zaczął normalnie funkcjonować i inwestować.
0: Fundusz warty nawet 50 miliardów euro ma wspierać odbudowę i integrację Ukrainy z Unią Europejską. Paweł Kowal nie wykluczył, że podczas konferencji zostanie też podpisana umowa na rozbudowę autostrady A4, która ma wydłużyć się do Lwowa. Chodzi o 80 kilometrów. W Wiedniu trwa finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w stolicy Austrii wystąpi m.in. reprezentantka Polski Alicja Szemplińska oraz 24 innych wykonawców. Konkurs rozpoczął się od prezentacji wszystkich finalistów.
8: Get ready for this year's 25 finalists. Denmark. Poland.
0: Utwór Alicji Szemplińskiej jest oceniany jako jeden z najbardziej wymagających artystycznie. W gronie faworytów tegorocznego konkursu wymieniani są jednak przede wszystkim reprezentanci Finlandii, Francji, Danii, Grecji i Australii. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport i Krzysztof Łoniewski.
10: Piłkarze Lecha Poznań mistrzami Polski obronili tytuł na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek PKO Ekstraklasy. Potrzebowali do tego remisu w wyjazdowym spotkaniu z Radomiakiem. Nie byli małostkowi, zwyciężyli 3-1. Wielkie gratulacje dla piłkarzy, sztabu i kibiców Kolejorza. Wcześniej Wisła w Płocku przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1, który zachował szansę na wicemistrzostwo kraju i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Dziś kopali jeszcze w Lublinie. Motor po 3 zremisował z Krakowią. Remis uratował bramkę z doliczonego Motor uratował remis bramką z doliczonego czasu gry. Pewnie dlatego na pomeczowej konferencji prasowej trener gości Bartłomiej Żylak robił dobrą minę do złej gry.
11: Zagraliśmy dobry mecz, strzeliliśmy 3 bramki, ale niestety wpuściliśmy 3. To, co jest pozytywne, to jest to, że drużyna cały czas się rozwija. Uważam, że za każdy mecz gramy trochę lepiej.
10: Krakowia ciągle zagrożona spadkiem. Motor musiałby mieć z kolei wyjątkowego pecha, żeby zostać zdegradowanym. W Anglii kibice żyli finałem krajowego pucharu. Manchester City w finałowym spotkaniu na Wembley pokonał 1-0 Chelsea. W Szkocji po raz 5 z rzędu mistrzami kraju został Celtic. Zdecydowała o tym domowa wygrana 3-1 z bezpośrednim rywalem do tytułu Hearts of Midlothian. Teraz już siatkówka i Final Four Ligi Mistrzów. Jutro w 7. finale w

0: który nie jak przed rokiem w Łodzi zagrają Perugia i Aluron Warta Zawiercie. Ekipa z Włoch zgodnie z planem do zera pokonała PG Projekt Warszawa. Posłuchajmy kapitana projektu Damiana Wojtaszka.
1: Te pierwsze dwa sety nie poszły po naszej myśli. Nie wiem, czy byliśmy za bardzo zestresowani, czy Perugia grała aż taką dobrą siatkówkę, ale od pewnego momentu w trzecim secie już prowadziliśmy trochę takiego luzu. I bardzo szkoda tego trzeciego seta, bo było blisko, no ale tak jak mówię, walczymy dalej. Jutro szansa o brązowy medal, a drużyna z Perugii pokazała klasę.
0: W drugim półfinale Warta też bez niespodzianki ograła 3-1 Halban Kankara. A ze spraw tenisowych Elina Świtolina potwierdziła znakomitą dyspozycję na turnieju WTA w Rzymie. W finale w trzech setach pokonała Amerykankę Coco Gauff i zwyciężyła na Foro Italico po 8-letniej przerwie. Wcześniej w tegorocznej imprezie ograła Iga Świątek i Jelenę Rybakinę, czyli odpowiednio numer 3 i 2 światowego rankingu.
2: Jutro we wschodniej i zachodniej połowie kraju opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 15 do 18 stopni. W pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu od 10 do 14. Najcieplej na krańcach wschodnich do 20, nawet do 23 stopni.
3: Autopromocja.

czasem na ulicy koziej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się.

0: Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu wszystkie raczej niezbyt ważne.
1: Disco. Dziś nie wyszło. Czysta disco. Moja bliska przyszłość. Czysta disco. Ej, dziś nie wyszło. Czysta disco. Ej, wszędzie wszyscy wszystko.
2: Wisła, czysta disco. Miałem pisać, dziś nie wyszło. Bistro, Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość. Ej, bistro,

0: i jest 22. Walczymy o polskich rolników. Tak w Żywcu skargę Polski na umowę z krajami Mercosur tłumaczył minister Miłosz Motyka. 100 nowych mieszkań powstanie w Dąbrowie Górniczej. Specjalne zwiedzanie z Radiem Katowice Biblioteki Śląskiej zakończyło Tydzień Bibliotek.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Skarga na umowę z krajami Mercosur to walka o uczciwą konkurencję dla polskiej branży rolno-spożywczej, powiedział w Żywcu Miłosz Motyka. Minister energii odwiedził miasto z okazji organizowanego tam wojewódzkiego święta ludowego. To impreza promująca polską wieś, tradycyjnie odwiedzana przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nasi rolnicy potrzebują odpowiednich regulacji, mówił Miłosz Motyka.
2: Polskie rolnictwo pod kątem wejścia na rynki europejskie, pod kątem wejścia do Unii Europejskiej i pod kątem rozwoju na rynki światowe jest naszą dumą i z wielkim uznaniem nasze firmy się rozwijają, ale potrzebują do tego odpowiednich ram regulacyjnych, potrzebują uczciwej konkurencji.
0: Polska jako jedyny kraj Unii Europejskiej zaskarżyła umowę handlową między wspólnotą a państwami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem rządu porozumienie znoszące niektóre cła między krajami Europy a Ameryką Południową może uderzyć w interes polskich rolników. Władze Dąbrowy Górniczej przygotowują się do rozpoczęcia budowy kolejnych bloków. Miasto wspólnie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego wybuduje je przy ulicy Tysiąclecia na osiedlu Kasprzaka. W dwóch budynkach powstanie w sumie 100 mieszkań, mówi Piotr Purzyński z Dąbrowskiego Magistratu.
3: To będą mieszkania różnej wielkości. Przy okazji powstanie 150 miejsc postojowych obok budynków. Natomiast pod większym budynkiem planowana jest jeszcze budowa garażu podziemnego. Powstanie tam również zielona część rekreacyjna, plac zabaw, więc to będzie taka infrastruktura, która będzie towarzyszyła nie tylko mieszkańcom dwóch nowych bloków, ale również tych, którzy tam mieszkają.
0: Za nieco ponad miesiąc ma ruszyć nabór wniosków od potencjalnych lokatorów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Bibliotece Śląskiej odbyło się specjalne zwiedzanie z okazji zakończenia Tygodnia Bibliotek. W wydarzeniu udział wzięli m.in. słuchacze Radia Katowice, którzy wygrali nasz konkurs.
4: Bardzo się podoba.

0: Imponująca technologia, ten system dostarczania książek naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Wyobrażałem sobie to trochę inaczej, ale przerosło to moje oczekiwania. Myślałem, że to jest jednak mniejsza struktura, a to dało efekt wow.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe miejsce. Ja jestem w tej bibliotece od niedawna w ogóle i jak najbardziej uważam, że to jest świetne uzupełnienie tego, co ja na co dzień tutaj działam i wypożyczam, nie?
2: Słucham Radia Katowice i padło właśnie konkurs i ja mówię, nie, no to muszę zagrać i no i wygrałam, jesteśmy.
3: Pokazujemy nieoczywiste piękno naszych przestrzeni, podkreśla Krzysztof Szymański, kierownik działu automatyki i transportu Biblioteki Śląskiej.
4: Przybyła do nas wspaniała grupa słuchaczy Radia Katowice, która miała okazję zobaczyć niedostępne miejsca w Bibliotece Śląskiej dla czytelników, czyli magazyn wysokiego składowania. Bardzo charakterystyczne miejsce, unikatowe. Bardzo żałuję, że mogłem tylko poświęcić godzinę na tą grupę, ponieważ myślę, że kolejna godzina by też przebiegła w takim fajnej atmosferze.
3: Jak podkreślali uczestnicy, możliwość zobaczenia biblioteki od kuchni była wyjątkową okazją, by przekonać się, jak wygląda codzienna praca jednej z największych książnic w kraju. A na koniec dobre wiadomości z bocianiego gniazda w Ustroniu. Beskidek i Czantorka zostali rodzicami. Wykluły się dwa pisklęta, o czym można przeczytać w mediach społecznościowych. Na Facebooku można śledzić losy ptaków online. W nocy jutro znów będzie padać, rano głównie na południu województwa śląskiego, ale później opady pojawią się także w centrum i na północy regionu. Temperatura do 12 stopni.